just how we came. Off Radio.

Ostatni raz marzyłeś, kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś. Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi. Kiedy ostatnio biegłeś nagi, kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią. I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic. I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni. Bo ja dziś

0: Byłem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.

0: Off Radio Kraków.
1: Mam nadzieję, że masz dobry dzień. U mnie też okej, prawie. Z automatu chciałam dzwonić znów, ale spoko, już ogarnę.

Oh, my God.

0: Na początku było słowo.
1: Już w starożytnym Rzymie za czary groziła kara śmierci. Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawia też Biblia. Nie pozwolisz żyć czarownicy, miał przecież powiedzieć Bóg do Mojżesza w Księdze Wyjścia, tuż po tym, jak ustanowił 10 przykazań. Apogeum polowań na czarownicę to jednak nie zamierzchła starożytność ani mroki głębokiego średniowiecza, to XV, XVI i XVII wiek. Nazywam się Rafał Nowak-Bończa, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Na początku było słowo, dziś o czarach i o tym, jak chrześcijanie różnych kościołów próbowali je wyplenić. Opowie Państwu dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Zgadza się, tak. Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie, to myślę, od tego warto zacząć.
1: Dziękujemy za to, że Pani to zaproszenie przyjęła. Gdybyśmy mogli zacząć od początku i zastanowić się, co to w ogóle są te czary i od kiedy one towarzyszą człowiekowi? Bo tak mi się wydaje, że być może towarzyszą od zawsze.
2: No to oczywiście zależy, jak sobie czary zdefiniujemy i bardzo różnie się na to patrzy z tej naukowej perspektywy, na różne formy czarostwa czy czarownictwa, bo to są te dwa terminy, które funkcjonują. Mamy też taki termin jak magia, więc to się wszystko ze sobą zazębia. Ale kiedy mówimy może nawet nie tyle o czarach, co o czarownicach jako takich, to możemy sobie mówić o czterech sposobach rozumienia tej konkretnej postaci. Po pierwsze, osoba, o której uważa się, że potrafi czarować, zarówno tą, powiedzmy, białą magią, jak i czarną magią, czyli na czyjś pożytek bądź na czyjąś szkodę. Węższe rozumienie czarownicy, no to jest właśnie ta złata, która działa tylko na czyjąś krzywdę, rzucając klątwy, robiąc rozmaite złe rzeczy. Możemy też mówić o czarownicy jako o wyznawczyni jakiejś współczesnej pogańskiej religii związanej z naturą itd., itd. Albo pewnego rodzaju symbolu oporu wobec patriarchatu, takiej mocnej, feministycznej postaci, która jest antysystemowa i jest wykorzystywana także w rozmaitych feministycznych narracjach dzisiaj. Więc to są cztery sposoby rozumienia, które w różnych momentach czasów i różnych kontekstach geograficznych, społecznych, kulturowych znajdują swoje odzwierciedlenie.
1: A jak Europa, może zacznijmy od Europy średniowiecznej, jak Europa średniowieczna widziała czarownice? Kto to był? Czym one się charakteryzowały? Jak wyglądały? Może miały jakieś cechy szczególne?
2: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobrze, że pan zaczyna od średniowiecza, bo mamy czasem takie stereotypowe przekonanie, że, no, że czasy stosów to jest właśnie głębokie, ciemne średniowiecze i ludzie wtedy byli nie tak wykształceni, nie wiedzieli, co się działo. Otóż niekoniecznie. Mamy dużo różnych aktów prawnych, które nam mówią o tym, kim są czarownice, ale nie wszystkie od razu twierdzą, że to są takie osoby, które należy potępić i spalić na stosie.
1: Mamy to później.
2: To później, to przychodzi później, ale na przykład taki X wiek, to jest dokładniej 906 rok, mamy taką dyspozycję biskupa, kanon episkopi, która mówi o tym, że no owszem, jak są jakieś osoby, którym się wydaje, że właśnie odbywają nocne loty z jakimiś demonami, no to im się właśnie wydaje, tak? I to raczej trzeba nałożyć ekskomunikę albo jakiś tam łagodniejszy sposób ukarać, niż od razu wysyłać na stos. To się zmienia pod koniec średniowiecza i z pełną mocą wkracza w epokę tą wczesno-nowożytną, jeśli chodzi o Europę.
1: XIV-XV wiek, prawda?
2: XV przede wszystkim, tak. I tu mamy takie dwa symboliczne dokumenty, które nam tą epokę polowań otwierają.
1: Czyli Innocenty VIII.
2: Tak.
1: I Bulla.
2: Summis desiderantes affectibus.
1: Pięknie pani to powiedziała.
2: Starałam się, tak? Zrobiłam sobie próbę przed nagraniem. Natomiast ta bulla, pragnąc z największym smutkiem, tak sobie możemy przełożyć ten tytuł, to jest taki dokument, w którym papież Innocenty VIII z wyżyn stolicy apostolskiej z takim frasunkiem donosi, że dowiedział się, że tam pewne osoby w rejonie północnych Niemiec mają zadawać się z szatanem, mają porzucać wiarę chrześcijańską i poprzez różne kontakty z różnymi inkubami, sukubami, demonami, etc.
1: No to musimy powiedzieć, że to są te inkuby i sukuby.
2: Różne rodzaje demonów w bardzo dużym skrócie.
1: Powiedzmy sobie bez skrótu. Inkuby to są demony, które przybierają postać pięknych mężczyzn, z którymi współżyją rzekomo czarownice, a sukuby to są demony przybierające postać pięknych kobiet, z którymi mają współżyć czarownicy męscy, tak?
2: Do wyboru, do koloru dla każdego jest jakaś opcja, co oczywiście papież zdecydowanie potępia. Ale mamy w tym konkretnym dokumencie bardzo konkretny wyznacznik tego, czym czarownictwo jest z perspektywy chrześcijańskiej w tym konkretnym czasie. I to jest pakt z szatanem. W związku z tym Czarownice są uznani za heretyków względem wiary chrześcijańskiej. Także oni bluźnią wobec jedynego słusznego kościoła, schodzą na złą drogę i poprzez różne działania magiczne, poprzez czary szkodzą ludziom i w związku z tym jako heretyków należy ich potępić.
1: Dopuszczają się oni zaklęć, uroków, kląt i innych niebywałych guseł oraz czarów, sprawiając, że potomstwo kobiet, młode zwierząt, plony z uprawy, roli, grona zwierośli, owoce z drzew, pastwiska, pszenica, zboża i inne uprawy obumierają, duszą się i zanikają. To pisze papież.
2: No i tak na pewno wedle niego się działo. I to też pokazuje nam, jak bardzo blisko tej codzienności były czarownice, przynajmniej uważano, że były i w jak wielu kwestiach mogły ludziom na co dzień zaszkodzić, a to jest dopiero początek.
1: Bo później, kilka lat później dosłownie, pojawia się bestseller. Pozycja, która przez 200 lat będzie bardzo chętnie czytana w całej zachodniej i środkowej Europie. Młotna czarownica.
2: Malleus Maleficarum, tak jest. I to jest właściwie swego rodzaju podręcznik, który syntetyzuje.
1: Co robić, tak?
2: No, tak, co robić, jak mamy czarownice, jak je rozpoznać, co one robią, jak sobie z nimi poradzić. I to jest dzieło, które przypisywano dwóm Dominikanom, Henrykowi Kramerowi i Jakobowi Sprengerowi.
1: To zresztą są ci zakonnicy, którzy prosili papieża o te bulle, prawda? Bo oni zostali wyznaczeni inkwizytorami właśnie na tych terenach północnych Niemiec i tam no, aktywnie ścigali te czarownice, prawda?
2: No nie da się ukryć, że ich zasługi na tym polu były wielkie. Co prawda niektórzy historycy uważają, że to właściwie był tylko Kramer, a Sprengera to mu tak dopisano tylko dodatkowo. Natomiast to, co na pewno mamy w Młocie na czarownicę, to jest pełen przekrój wiedzy ówczesnej na temat czarownic. Czyli to, że faktycznie odchodzą od wiary chrześcijańskiej, że tworzą zorganizowane grupy przestępcze. Znaczy nie da się być czarownicą, albo rzadko, kiedy czarownicy bywają samotne, zawsze mają jakieś koleżanki po fachu. No, w związku z tym, jak uda się pojmać jedną czarownicę, no, trzeba starannie ją wypytać o inne osoby, które w ten proceder były zaangażowane. To są osoby, które szkodzą oczywiście rodzajowi ludzkiemu na różne sposoby, tak jak były te plony i potomstwo, zarówno ludzkie, jak i zwierzęce. Szereg tutaj aktywności czarownic można wymieniać i to też w Młodzie na czarownicę jest opisane na różne sposoby. I te opowieści niektóre są naprawdę ocierające się o absurd. Jest kilka takich przeuroczych cytatów. Ja mam takie dwa ulubione, że pewna mniszka zjadła sałatę i wstąpił w nią szatan. Także ostrożnie z sałatą. Jak również bardzo malownicza opowieść o czarownicy, która kolekcjonowała męskie przyrodzenia, hodowała je w gnieździe i karmiła owsem. Także no, na szkodę rodzaju męskiego działała zdecydowanie.
1: To była książka, którą brano bardzo poważnie. Były naukowe dyskusje na temat tej książki, co w niej jest absolutną prawdą, a co być może nie do końca się sprawdza, prawda? I ta książka wydaje się, że kosztowała życie wielu, wielu tysięcy osób.
2: Co jest zdecydowanie przerażające, tak? My się tutaj możemy trochę podśmiechiwać nawet z niektórych absurdalnych fragmentów, które się tam znajdują, przynajmniej absurdalnych z naszej perspektywy, ale dla wielu osób żyjących w tamtych czasach, w tamtym kontekście geograficzno-kulturowo-społecznym, ta książka była pewnego rodzaju wyrokiem śmierci. Co ciekawe, ona w Polsce ukazuje się dużo później, bo polskie tłumaczenie to jest dopiero 1614 rok i nawet nie jest to pełne tłumaczenie, bo tylko fragmentów.
1: Jak wyglądały procesy o czary i czy to zależało od tego, w jakim kraju one były przeprowadzone, czy wszędzie na zachodzie i w środkowej Europie one wyglądały podobnie?
2: Była zdecydowanie lokalna specyfika, natomiast to, co w ogóle warto powiedzieć o tej całej epoce polowań na czarownice, to po pierwsze to przekonanie, że owszem, mamy do czynienia z herezją, a po drugie machina sądownicza, która za tym stała, bo polowania na czarownice były operacją sądowniczą. Ten system, zresztą nazywany przez niektórych systemem inkwizycyjnym, kształtuje się wiek XIII, wiek XIV. Jego bardzo ważnym elementem było właśnie zastosowanie tortur do wymuszania zeznań, a także, przynajmniej w niektórych przypadkach, brak możliwości wytoczenia kontrprocesu o zniesławienie, no co trochę ułatwiało życie oskarżycielom. Także tutaj mamy do czynienia po prostu z konkretnymi procedurami sądowymi, z postawieniem w stan oskarżenia, z zapytaniem, czy ktoś się do winy poczuwa. Jeśli ktoś zaprzecza, no to wtedy był posyłany na tortury, żeby móc jakieś konkretne zeznania uzyskać. Jak się te zeznania uzyskiwało na drodze naprawdę okrutnych cierpień, to niekiedy trzeba było jeszcze te zeznania podpisać, niektórzy je odwoływali, więc te procedury tortur ciągnęły się no, nawet przez dłuższy czas, co było naprawdę okropne. koniec końców też nie zawsze było tak, że osoba oskarżona i powiedzmy, że dowiedziona swojej winy ginęła na stosie, bo też różne inne formy ukarania tej konkretnej zbrodni, za jaką uważano czarownictwo, stosowano, czy wygnanie, czy jakaś chłosta. Różnie też to do tej kary śmierci doprowadzano. Na kontynencie to faktycznie najczęściej była kara śmierci poprzez spalenie na stosie.
1: Żywcem.
2: Żywcem, tak. Na Wyspach Brytyjskich to bardzo często było powieszenie. Widzimy to też w przypadku Salem, które na on czas było kolonią brytyjską.
1: A te próby, próba wody, próba ognia, na czym one polegały?
2: No tak, bo jeszcze można było czarownicę wypróbować, czy faktycznie tą czarownicą jest. Próba wody chyba jest tutaj najbardziej znana. Należało czarownicę spławić, to znaczy wrzucić do wody. Jeśli tonęła, no to była niewinna, tak? No bo woda złego nie weźmie. Natomiast problem polegał na tym, że jeśli usiłujemy spławić kobietę, która ma na sobie bardzo obszerne spódnice, to nie jest tak łatwo sprawić, żeby ona utonęła. W związku z tym
1: unosiła
2: się na wodzie, co było jasnym dowodem jej winy, a że niewinnych raczej nie wyławiano, to nie było tak łatwo przetrwać próbę wody.
1: Szukano też znaków szatana na skórze, prawda?
2: To mogły być po prostu zwykłe brodawki, albo kurzajki, albo jakieś większe pieprzyki, rozmaite blizny, a to była też jedna z form sprawdzania, jeśli ktoś ma takie diabelskie znamie, jako pewnego rodzaju znak tego paktu z szatanem. Mhm. Więc jeśli kogoś się nakłuwa szpilką, żeby zobaczyć, czy jest takie znamie gdzieś na skórze, no to jeśli się natrafi na przykład na blizny, na jakieś zgrubnienie, to nawet nerwy mogą nie funkcjonować tak dobrze, jak w przypadku innych fragmentów ciała. I może ktoś naprawdę nie poczuć, no to od razu.
1: No, jeśli nie poczuł, to było pewne. Już.
2: No więc właśnie.
1: Wyczytałem gdzieś, przygotowując się do tej rozmowy, że 75% mniej więcej

0: uwagę w tych oskarżeniach. Natomiast później rzeczywiście kobiety jako te bardziej podatne na szatańskie uroki były znacznie częściej oskarżane, prawda?
1: Albo po prostu też patrząc na przyczyny może poza teologiczno-wierzeniowo-światopoglądowe, kobiety sytuujące się po prostu na marginesie społecznym, kobiety starsze, które nie miały oparcia w swojej rodzinie, kobiety podejmujące różne praktyki lecznicze, akuszerki i tak dalej, te, które miały do czynienia z szeroko pojętym procesem leczenia, czy właśnie z porodami, trochę łatwiej było je postawić w stan oskarżenia, bo już były trochę, powiedzmy, poza tym mainstreamem, zarówno jeśli chodzi o to, czym się zajmowały, no i po prostu to, kim były i jak funkcjonowały w społeczeństwie.
0: Jak różne kościoły podchodziły do tego? No, mamy bulle papieskie, nie tylko tego Innocentego, tych bulli było więcej, kilkanaście co najmniej, ale nie tylko przecież katolicy polowali na czarownice, protestanci, wspomniała pani chociażby o tym Salem, byli równie krwiożerczy, jeśli można tak powiedzieć.
1: No Salem, myślę, jest tutaj bardzo dobrym przykładem niesamowitej eskalacji tych oskarżeń, więc zarówno po stronie protestantów, jak i katolików, patrząc przede wszystkim na ten podział, możemy w historii odnaleźć różne widowiskowe wręcz procesy. Natomiast to też trochę zależało od lokalnej specyfiki. W Anglii wyglądało to inaczej, w Niemczech wyglądało to trochę inaczej, w Polsce wyglądało to też trochę inaczej. Kontrreformacja trochę miała tutaj swojego do powiedzenia. Samo to też, że przynajmniej część kaznodziejów protestanckich bardzo dużo mówiła o wpływie szatana na życie codzienne i te pokusy szatańskie akcentowała na przykład w kazaniach, to też mogło mieć wpływ na doszukiwanie się różnych relacji z szatanem na linii poszczególne osoby, ten nasz ostateczny adwersarz. Co zresztą myślę jeszcze warto dodać, że w tym pakcie z szatanem uważano, że czarownice są właściwie tylko takimi podwykonawczyniami. Jeśli czarownica podnosi miotłę do góry, żeby sprowadzić deszcz, to ona jest tylko narzędziem, a tak naprawdę to szatan ten deszcz sprowadza, czy cokolwiek tam innego było w jego intencji. Więc mówimy tutaj właśnie o służebnicach diabła. To jest też takie określenie z różnych narracji historycznych. Bardzo lubię określenie czartowscy subiekci. Tak mówi ksiądz Benedykt Chmielowski w swojej encyklopedii Nowe Ateny. Ten, co twierdził, że koń, jaki jest, każdy widzi, to o czarownicach pisał trochę więcej. Między innymi właśnie mówiąc o nich per czartowscy subiekci.
0: Ale wracając jeszcze do protestantów, Calvin nadzorował nawet taki proces i de facto skazał na śmierć wiele kobiet. On uważał, że czarownicę należy po prostu kazać śmiercią. Wyczytał to w Biblii, cytowałem na początku ten fragment. Dosłownie stosował przepisy przekazane Mojżeszowi przez Boga.
1: Ten fragment w Biblii też jest trochę problematyczny, bo to trochę zależy od tłumaczenia, czy to faktycznie będzie czarownica, czy trucicielka, więc tu też dużo różnych, zarówno w tamtych czasach, które nas interesują, jak i dzisiaj, różnie ten fragment się interpretuje, ale faktycznie, kiedy weźmiemy go dosłownie jako czarownicy, żyć nie pozwolisz, tam Księga Wyjścia, któryś konkretny rozdział w tym momencie nie pomnę, no to w oczach bardzo wielu mógł zaważyć na tej ostatecznej decyzji, czy kogoś skazać na śmierć, czy też nie.
0: Ile ofiar pochłonęło te polowania?
1: Statystyki mamy bardzo różne. Dotarły do naszych czasów jakieś konkretne dokumenty sądowe. Wiadomo, że nie zachowały się wszystkie. Więc rozstrzał liczbowy jest dosyć duży. Nawet pojawia się niekiedy przytłaczające 9 milionów. Natomiast możemy mówić na pewno o kilkudziesięciu tysiącach osób. Małgorzata Pilaszek w jednym ze swoich opracowań mówi o od 100 do 200 tysięcy osób postawionych w stan oskarżenia, z czego połowa możliwości, że została skazana, także różnie tutaj bywa. Oczywiście to, że mamy jakieś dokumenty, które nam mówią o konkretnych procesach, to jeszcze nie mówi nam o skali, o intensywności, o pewnej atmosferze pomówień, która miała miejsce podczas poszczególnych właśnie procesów. Dla ówczesnego terenu Polski, jeśli mówimy o ten najbardziej nas interesujący przedział, czyli ten XV-XVII, no już nawet początek XVIII wieku, mamy 867 spraw, z czego chyba 1/3 w Wielkopolsce i to było 1314 osób, bo oczywiście w jednym procesie mogły być rozpatrywanych, skazanych więcej niż jedna osoba. Znakomita większość to są kobiety, mężczyzn było chyba 140. To jest to, co mamy z dokumentów. Natomiast to są po prostu konkretne liczby. Natomiast na poziomie indywidualnych historii, indywidualnych przeżyć, to możemy się dziś tylko domyślać, jak wielka trwoga padała na przykład na wioskę, kiedy pojawiały się oskarżenia o czarownictwo.
0: Aczkolwiek w Polsce, nie wiem jak to było na zachodzie Europy, ale w Polsce musiał istnieć oskarżyciel. To znaczy ktoś kogoś musiał oskarżyć o to, że uprawia czarę. Nie było to jakby z urzędu.
1: Ścigane z urzędu, tak. No więc tu wracamy do, po prostu do tej konkretnej procedury, która była bardzo drobiazgowo tutaj określona, choć oczywiście

0: lokalna specyfika też istniała.
1: W 1776 bodajże polski Sejm zakazał kary śmierci za czary i zakazał tortur.
0: Tak, tak.
1: I to jakby troszkę ukróciło te procesy. Natomiast potem było jeszcze sporo samosądów z tego, co czytałem. Bo ludzie domagali się karania czarostwa.
0: Zdecydowanie. I ten XVIII wiek to jest mniej więcej czas, kiedy procesy zaczynają wygasać. Mamy te sejmowe przepisy, mamy, nie wiem, w Anglii jeszcze wcześniej, 1735, The Witchcraft Act, takie typowe oświeceniowe prawo, które mówi, że no, kto twierdzi, że coś tutaj magicznie działa, no to jest po prostu oszustem i podlega karze grzywny. I jeszcze w czasie II wojny światowej się na to powoływano.
1: Tak, do 1951 roku chyba ten tak Witchcraft Act obowiązywał. I tak, i jeszcze w czasie II wojny światowej skazano jakieś medium za to, że rzekomo to medium ujawniało tajemnice państwowe.
0: Tak, ona prawdopodobnie współpracowała z wywiadem, także Helen Duncan się nazywa, więc, ale to jest osobna i bardzo ciekawa historia. Natomiast wracając do tego momentu, kiedy procesy się kończą, samosądy ciągnęły się jeszcze dużo dłużej. Przypadek Krystyny Cejnowej, to są lata 30 XIX wieku, chyba 1836. Tam nie było procesu o czary, ale był po prostu sąsiedzki lincz, no, który doprowadził do jej śmierci. I tu mówimy oczywiście o Europie Zachodniej, ale to też nie jest tak, że oskarżenia o czary zupełnie się skończyły w tym XIX wieku. Do dzisiaj w bardzo wielu regionach świata oskarżenie o czary może kończyć się śmiercią dla danej osoby, więc to
1: Arabia
0: jest
1: Saudyjska na przykład,
0: tak?
1: I tam doszło do skazania kilkanaście lat temu jakiegoś prezentera telewizyjnego, wróżbity takiego, który wróżył ludziom i ten wyrok wykonano. To naprawdę się dzieje. A wracając jeszcze do tego, kto był pociągany do odpowiedzialności, jeśli tak można powiedzieć, to były, zdarzało się, że także dzieci, prawda?
0: Zdarzało się jak najbardziej. To się wiązało też z przekonaniem o tym, że czarownictwo może być dziedziczne, albo że właśnie matka może wprowadzać córkę w ten fach i zabierać ją ze sobą na sabaty. Właśnie o sabatach jeszcze nie opowiedziałam.
1: No to powiedzmy o sabatach. Tak. Sabaty miały mocny wydźwięk erotyczny, prawda?
0: Zdecydowanie. To się też wiąże po prostu z przekonaniami o heretykach jako takich. Także jakieś orgie się działy, czy jakieś przypadki kanibalizmu, czy profanacja Eucharystii. Te wszystkie przekonania, które we wczesnym średniowieczu rozwijają się na temat heretyków, nie wiem, Katarzy, Waldensi i tak dalej, one są również przełożone na czarownictwo. Mówiłam o tych zorganizowanych grupach przestępczych, to jest dokładnie też to samo, co mówi się wcześniej o heretykach. Mhm. Także przekonanie o tym, że pewne osoby, właśnie czarownice, udają się pod osłoną nocy na jakieś tajne zgromadzenie, gdzie oddają cześć szatanowi i tam dzieją się różne straszne rzeczy.
1: Współżyją z tym szatanem po prostu.
0: Na przykład, tak, całują jego siedzenie, tak zwane osculum infame, które podobno miało być bardzo zimne, przynajmniej niektóre zeznania tak właśnie nam przekazują. Oprócz tych orgii, różnych ekscesów, także ekscesy natury kulinarnej, w sensie po prostu bardzo, bardzo dużo jedzenia. Możemy się domyśleć, że niektóre osoby, zwłaszcza z marginesu społecznego, na co dzień nie miały tyle żywności, więc mogły popadać w takie fantazje o wspaniałych ucztach właśnie podczas sabatów.
1: No i ten kanibalizm, tak? To jedzenie dzieci też, to też się pojawiało.
0: No, no i to też jest znowu oskarżenie, które znamy z innych przypadków, tak? Wszystkie oskarżenia Żydów i rozmaite pogromy żydowskie w całej Europie także mogły się rozpoczynać właśnie od takiego oskarżenia, więc to jest sieć pewnych przekonań, które łączy różne grupy społeczne, które stają się w pewnym momencie kozłem ofiarnym, żeby móc zaspokoić czasem jakąś frustrację, bo to też trzeba powiedzieć, to jest też jedna z teorii antropologa Marvina Harrisa, który właśnie mówi o wizji kozła ofiarnego, że czarownice, tak samo jak Żydzi, w pewnym momencie mogły stać się takim kozłem ofiarnym, wygodną formą przeniesienia winy z na przykład okoliczności wojennych, albo ze źle zarządzanej gospodarki, z przyczyn ekonomicznych, z tego, że władza była gnuśna, to czasem lepiej tą frustrację wyładować na jakiejś czarownicy czy grupie czarownic, którą się w widowiskowy sposób osądzi i spali, żeby móc jakoś ten gniew ludu przetransponować. Więc to też jest jedna z teorii, która mówi nam o tym, dlaczego procesy czarownic zadziały się na taką skalę.
1: A kto stawał przed tym sądem? Mówiła pani o tym, że często to były kobiety z marginesu, no ale nie zawsze, bo tam też czasem chodziło o majątki, prawda?
0: Zdecydowanie. Taka, powiedzmy, funkcja polityczna tych polowań na czarownicę też miała swoje znaczenie, bo oskarżenie o czary mogło paść na osoby z każdej warstwy społecznej, nawet ocierać się o królowe. Czego dobrym przykładem jest historia Anny Boleyn, drugiej żony Henryka VIII. Co prawda ona ostatecznie została skazana i ścięta za zdradę stanu, więc trochę inny rodzaj zbrodni. Natomiast oskarżenie o czary też zaważyło na ogólnej jej sytuacji. Różne zresztą plotki o Annie Boleyn krążyły, łącznie z tym, że miała diabelskie znamie gdzieś na ciele, albo że w rocznicę jej śmierci pojawiło się nagle mnóstwo zajęcy, które w tym brytyjskim folklorze są konotowane z czarownicami. Więc różne kobiety, różni mężczyźni z różnych warstw społecznych podlegali tym oskarżeniom. Nawet jeden z tych najpierwszych procesów o czary, to jest rok 1324, Alice Kitteler, Irlandka, ona była bardzo majętną osobą i to, powiedzmy, pewne majątkowe kwestie tutaj też miały znaczenie. Tak samo w Salem, to też jest jedna z teorii, która mówi nam o tym, dlaczego akurat ta konkretna sytuacja urosła do aż tak ogromnych rozmiarów i skąd się to wszystko wzięło. To może też były jakieś kwestie wendety za sprawy majątkowe, chociaż akurat jeśli chodzi o Salem, to mamy bardzo różne teorie, od próby przerwania nudnej egzystencji przez nastolatki, przez zatrucie sporyszem, aż po choroby genetyczne odziedziczone przez osoby oskarżające.
1: No, powiedzmy sobie o tym Salem w takim razie. Co tam się wydarzyło, kiedy i jak to się skończyło?
0: To się zaczyna w 1692 roku. Jesteśmy w Salem, Massachusetts. I tam córki miejscowego pastora oskarżają o czary trzy kobiety. To była Sarah Osborne, Sarah Good i Tituba. Więc tu mamy klasyczny przykład oskarżenia kobiet raczej z marginesu społecznego. Żebraczka, starsza kobieta, no i czarnoskóra niewolnica. No i kiedy te kobiety zostają postawione w stan oskarżenia, to dziewczęta, które wysunęły te oskarżenia podczas jednego z procesów, zaczynają dostawać konwulsji i wpadać w absolutną histerię, co jest oczywiście poczytane za dowód na to, że nasze trzy wyjściowe kobiety faktycznie tymi czarownicami są. Natomiast rzecz ciekawa się zadziała, ponieważ Tituba się przyznała i zaczęła podawać kolejne osoby. I ta spirala oskarżeń, spirala procesów ciągnęła się przez wiele miesięcy. W stan oskarżenia postawiono kilkadziesiąt osób. Koniec końców, po kilku miesiącach procesów zostało skazanych 19 albo 20, z czego prawie wszystkie powieszone, natomiast jednego mężczyznę przygnieciono kamieniami.
1: To był pastor, który nie chciał już więcej ciągnąć tego procesu, prawda?
0: Znaczy ten mężczyzna, to akurat przygnieciony kamieniami, to nie był ten pastor, to był ktoś inny, natomiast tak, on też został oskarżony i skazany. Bardzo różne są teorie, co się tam właściwie zadziało.
1: Ale była to na tyle sławna historia, że to doprowadziło do laicyzacji prawa po prostu.
0: Społeczeństwo zdecydowanie było wstrząśnięte i domagano się na przykład jakiejś rekompensaty finansowej dla osób, które zostały oskarżone. I to w ogóle jest jakaś pewna tendencja, że mamy jakiś widowiskowy proces, który koniec końców przekłada się na jakąś liberalizację prawa, bo to jest też jedna z teorii dotyczących polskiego przypadku i tej ustawy z lat 70. XVIII wieku, że to też się odbyło po jednym konkretnym procesie.
1: Tam też kilkanaście kobiet miano zgładzić, chociaż historycy się kłócą, czy to jest na pewno prawda i czy na pewno było wtedy, ale jedna z wersji mówi o
0: tak,
1: tym.
0: Tak, że, tak. Że to się stąd wzięło przynajmniej. Znów nie zawsze mamy pełną dokumentację, nie zawsze wiemy, co dokładnie się działo, czy nawet właśnie ile osób było postawionych w stan oskarżenia, czy nawet kiedy był ten ostatni proces, bo kilka różnych do niego pretenduje. Natomiast na pewno końcówka wieku XVII i ten wiek XVIII to jest moment, kiedy ta wielka machina się powoli kończy.
1: Doktor Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja pięknie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę również.
2: Na początku było słowo.
1: Tego i kilkudziesięciu innych odcinków magazynu Na początku było słowo mogą Państwo wysłuchać na stronie radiokrakow.pl w zakładce podcasty. Polecam też podstronę programu w serwisie YouTube. Tam znajdą Państwo rozmowy w formie wideo. Rafał Nowak-Bończa, Na początku było słowo. Do usłyszenia.
3: Whack-ass bitches, I need y'all to know it's no competition, bitch. You could never, bitch. You see me? And you see you?

0: Tej żądzy nie da się zaspokoić. Nieokiełznane pragnienie pieniędzy, przyjemności i władzy. Nic nie jest w stanie nas nasycić, jak już wejdziemy na tę ścieżkę. To będzie opowieść o spektakularnym sukcesie i równocześnie o spektakularnym upadku. W Państwie Filozofów film Martina Scorsese z 2013 roku Wilk z Wall Street. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam Państwa.
0: Niech będzie cytat. Pieniądze są cudowne. Posiadanie pieniędzy to konieczność. Posłuchajcie i dobrze zapamiętajcie. W ubóstwie nie ma nic szlachetnego. Byłem bogaty i byłem biedny i wierzcie mi, wolę być bogaty. Taki dziwny uśmiech na twarzy widzę, pani profesor. Jak film Wilk z Wall Street się podobał? A właściwie może to nie jest dobre pytanie, jakie filozoficzne konsekwencje z tego filmu wynikają?
1: Znaczy, może zacznijmy od tego, że film jest okropny, ohydny i wstrętny, bo to jest taki hymn na cześć oszusta Hochstaplera, który tak naprawdę nie tylko ludzi oszukiwał, okradał, naciągał, manipulował nimi, to jeszcze Scorsese zrobił mu piękny film o jego życiu, a on teraz jest mówcą motywacyjnym, bo nawet, chociaż film się kończy pokazując ten, nazwijmy to, upadek, czyli śledztwo FBI i kłopoty z firmą. No i rzeczywiście bohater odsiedział z jakieś 20 miesięcy, nie więcej, tak samo jego wspólnik. Natomiast tyle. A potem ten człowiek wyszedł i dzisiaj...
0: Ale jak co miałby państwo, siedzieć co... do końca życia za to, co zrobił tak naprawdę pani profesor? No to no jakaś nie, sprawiedliwość bo... musi być także w wydawaniu wyroków.
1: Nie, to ja nie chcę, żeby go kołem łamali. Albo żeby siedział do końca życia, ale jakieś roboty społeczne. Mógłby z jakieś parę lat popracować na przykład. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Dużo, myślę, miejsc takich jak hospicja do wysprzątania. Więc ja bym tego pana tam umieściła, tak żeby szorował przez parę lat w hospicjach, na przykład baseny i kaczki. To wtedy może by ten film we mnie wzbudził więcej przyjemności. Natomiast wiedząc, że skądinąd bardzo dobry film, no bo materia filmowa cudowna, no wiadomo, Scorsese, świetny aktor, DiCaprio, no więc zafundowali nam to gwiazdorskie kino przez duże K. Ale świadomość, że oglądamy tak naprawdę historię, która się wydarzyła, człowieka, który realizuje co? No i teraz przechodzimy do tej filozoficznej kwestii.
0: To ja tylko dodam, że ta historia Jordana Belforta, brokera, który dość szybko, w sposób, umówmy się, nieuczciwy, stanął dość wysoko na tej finansowej drabinie, to zapytam, czy Belfort jest człowiekiem wolnym, czy zniewolonym przez własne pragnienia?
1: No to w kantowski sposób oczywiście jest zniewolony przez własne pragnienia i powiem to z przyjemnością. Natomiast tu wydaje mi się, że idziemy taką linią. Zaczyna się w XIX wieku. Mamy kogoś takiego jak Max Stirner, który napisał książkę Jedyny i jego własność. I w tej książce Stirner pokazuje, że altruizm jest czymś złym, że pomaganie drugiemu, otwarcie na drugiego, myślenie o drugim tylko nas osłabia, że człowiek jest naturalnym egoistą i realizacja własnych potrzeb, własnych marzeń, siła, możliwość, skuteczność w realizacji siebie jest tym, co jest najważniejsze. Czyli Max Stirner pokazuje, że cała kultura, ta kultura europejska osłabiła człowieka, dając mu etykę, dając mu różne nakazy, zakazy wskazujące, że trzeba się właśnie zająć tym, kto jest słabszy, kto potrzebuje i nie pozwoliła nam na tą prawdziwą samoświadomość, w której pogodzenie się ze sobą, zrozumienie siebie, czy wręcz myślenie o sobie w takich kategoriach ja mogę, mnie się należy, ja muszę coś mieć, więc muszę to zdobyć, jest czymś naturalnym, dobrym i nie powinno być nikomu odbierane. I to zaczyna Max Stirner. mamy drugi filar XIX-wieczny, to jest oczywiście Friedrich Nietzsche, który mówi o woli mocy. Mówi o tym, że nadczłowiek to jest ten, który nie boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i ta wola mocy pozwala, że on realizuje siebie, więc jest znowuż taka filozofia życia, która będzie pokazywała też trochę w duchu diltajowskim, że życie jest czymś nieusuwalnym, dynamicznym, że jest tą siłą, która pozwala nam na różnego rodzaju zachowania. No i mamy w XX wieku myślicielkę Ayn Rand, bardzo intrygującą, która jest takim trochę połączeniem, miałam powiedzieć, to ona ma tak zmiksowanego tego właśnie Stirnera z Nietzschem, no i przede wszystkim też z libertariańską myślą. I Ayn Rand wyraźnie będzie podkreślała, że egoizm jest czymś naturalnym i po to mamy kapitalizm, gospodarkę wolnorynkową, która i kapitalizm jako taka struktura ekonomiczno-społeczna, gospodarka rynkowa jako wolnorynkowa, jako możliwość pewnego rodzaju funkcjonowania na rynku pracy. Po to mamy właśnie te mechanizmy, by realizować siebie wreszcie. I dla Ayn Rand to, co daje ta możliwość wolnorynkowa, jest rzeczą, do której zmierzała w zasadzie cała ludzkość.
0: Ale czy dla niej są jakieś ograniczenia w takim razie? Dla mojego pragnienia posiadania bogactwa na przykład?
1: Nie,
0: czy raczej nie?
1: Nie, nie. To są tylko nasze słabości. To jest nasze niezrozumienie naszych własnych praw. I Rand tutaj odrzuca takie, powiedziałabym, słabości, jak na przykład chęć opieki nad drugą osobą. No, nie marnujmy czasu, zasobów, siły, czy chęć współpracy, współdziałania, która osłabi naszą potencję. Oczywiście ja mogę współpracować czy współdziałać, ale pod warunkiem, że będę miała z tego korzyści, wedle Rand oczywiście, i pod warunkiem, że to mnie na tyle wzmocni, że będę mogła potem jeszcze więcej osiągnąć. Najważniejsza jest jednostka, samorozwój tej jednostki, to jest taki, powiedziałabym, egotyzm do sześcianu.
0: Ale na czym miałby ten samorozwój jednostki polegać? I teraz przeskakujemy do Wilka z Wall Street, skoro my tak naprawdę widzimy, że samorealizacja tej jednostki prowadzi do katastrofy ostatecznie.
1: W Wilku z Wall Street obserwujemy cały szereg mechanizmów destrukcyjnych. To jest choćby sceny, zresztą w scenie jest bardzo dużo zażywania narkotyków. Niektóre nawet są traktowane już w tej chwili jako takie ikoniczne. Natomiast Rand tutaj, myślę, by kręciła trochę nosem.
0: Umówmy się, to jest film, więc chyba mogę powiedzieć, że scena telefonowa z foyer hotelowego jest już filmowo klasyczna,
1: tak,
0: i ta
1: tak.
0: Niemoc głównego bohatera, tak, i niepamięć ostatecznie, powrót do domu, taki się stają.
1: Tak, tam jest dużo, prawda, takich, no, film się stał już klasyczny. Popkultura bardzo szybko przerzuca różne swoje dzieła do sfery mitotwórczej.
0: Ale to dlatego, że jest prawdziwy i rzeczywiście opisuje tak naprawdę, jak to zdobywanie pieniędzy może wyglądać, bądź wygląda? Czy
1: to raz, a dwa, myślę, że tu jest też to usprawiedliwienie niesamowite egotyzmu. I wracając na chwilę do Rand, Rand zwróciła uwagę na to, że egoizm jest cnotą. I w tym filmie nie inaczej. Po prostu to, co robi główny bohater, jakich by nie dokonywał przekrętów, jakby ludzi nie wykorzystywał, jakby nie oszukiwał i kradł, to egoizm wszystko tłumaczy, bo on to robi po prostu dla siebie, żeby posiadać, żeby mieć, żeby potem móc mieć też różne używki, różne bogate, drogie jachty, samochody. No to wszystko jest ta otoczka tego ego i tu realizuje się ta cnota Rand. To jest ten egoizm, który jest cnotą najwyższą, gdzie nie dzielimy się, tylko co najwyżej kumulujemy kapitał po to, żeby jeszcze więcej potem zarabiać. No bo w takiej strukturze też zarabianie jest pewnego rodzaju sprawczością, która pozwala na te egoistyczne zachowania.
0: To jeszcze do rant, jeszcze do tego egoizmu. Czy on ma jakieś granice, ten egoizm tak naprawdę? Czy inny człowiek w jakiś sposób ten mój egoizm ogranicza?
1: No właśnie nie. No właśnie nie, bo jak przyjrzeć się temu, co Rand mówiła, ona na przykład w pewnym momencie odwołuje się do historii swojego studenta, opisuje tą historię młodego człowieka, który zrezygnował ze studiów po to, żeby zająć się chorującą, starzejącą się mamą. I Rand zwróciła uwagę, że to jest w ogóle nieporozumienie, że ten człowiek marnuje swoje szansy, że powinien tak naprawdę skończyć studia, poszukać dobrej pracy, rozwinąć się finansowo, ekonomicznie, wejść jak najwyżej w tej hierarchii, choćby korporacyjnej, po to, żeby mieć potem pieniądze na własne przyjemności, na własne potrzeby, no i ewentualnie, żeby opłacić kogoś, kto zajmie się tą mamą. Czyli zupełnie nie bierze pod uwagę tego, że ten młody człowiek chciał się po prostu mamą zająć, że to była dla niego wartość sama w sobie, że ta relacja z drugim człowiekiem może być tak silna, tak ważna, że nie będziemy jej przeliczać na pieniądze, tylko po prostu z kimś chcemy być i to realizujemy. W tym świecie...

0: przez człowieka. To jest najważniejsze, to się liczy, to jest wartość sama w sobie. I myślę, że dlatego ten film też może się tak podobać, bo on w jakimś sensie tworzy taki mit, który pokazuje, czy jakoś nawet nie usprawiedliwia, ale może uświęca egoistyczne dążenie do zyskania dóbr czy zrealizowania jak największych możliwości finansowych, gdzie samo to działanie jest już wartością samą w sobie. Czyli ten film być może kończy coś, co zaczęła mówić nam Rand, która swego czasu zresztą była bardzo popularną filozofką w Stanach Zjednoczonych. Zresztą nie tylko filozofką, ona pisała też książki. Była bardzo popularna, ale właśnie to, co zachwycało, to jej bezkompromisowość. I w tym filmie też mamy bezkompromisowość. W ogóle główny bohater, człowiek, o którym
1: z obrzydzeniem jest ten film, pani to mówi.
0: Tak, też był bezkompromisowy. I to jest właśnie taki bożek współczesny konsumpcjonizmu. No cóż chcieć więcej? Zarabiać i jeszcze więcej konsumować.
1: To zróbmy krótką przerwę i do Wilka z Wall Street wracamy za moment.
2: Off Radio Kraków.
1: W Państwie Filozofów film Wilk z Wall Street, jak doszliśmy do porozumienia, to film o pochwale egoizmu, chyba można by było powiedzieć. A co z tą niezaspokojoną rządzą? Czy rządzę da się zaspokoić w takim razie, jak już wejdziemy na tę ścieżkę marzeń o pieniądzach, przyjemności, władzy?
0: No i tu jest druga rzecz, bo mówiąc szczerze, oglądając ten film, to ja nie tyle myślałam o Rand i tych filozofach egoizmu, co gdzieś odbezpieczył w mojej głowie taki mały demon socjalistycznego myślenia wręcz, bo jako taką przeciwwagę. Człowiek by chciał znaleźć koncepcje, które pokazują, czy pokazałyby nam alternatywę myślenie. I tak nie wprost odpowiadając na pytanie pana redaktora, jak popatrzymy na Kapitał w XXI wieku Thomasa Pikettiego, to on tam pokazuje, że właśnie chyba się nie da zaspokoić tego naszego głodu. Zwłaszcza w tym wypadku, kiedy mamy posiadaczy, bo Kapitał w XXI wieku Pikettiego to jest taka książka szczególna, w którym on z jednej strony pokazuje, że zysk z inwestycji, na przykład z posiadanych akcji, z posiadanych nieruchomości jest zazwyczaj wyższy niż tempo wzrostu gospodarczego. To jest taka, powiedziałabym, jego główna hipoteza. I teraz z tego wynika jedno, że jeżeli ktoś posiada jakiś kapitał, to on szybciej będzie pomnażał ten kapitał. A druga sprawa, że on jest związany z tym kapitałem. On chce ten kapitał pomnożyć. Czyli im więcej mam, tym bardziej chcę mieć jeszcze więcej. Taka spirala, która właśnie wskazuje na to, że trudno zaspokoić ten głód. Natomiast Piketty też pokazuje tą niesamowitą asymetrię pomiędzy ludźmi, którzy właśnie mają już jakiś kapitał. On może być odziedziczony, on może być wypracowany. No tu w przypadku Wilka z Wall Street mamy tak naprawdę kapitał skradziony. Najpierw mamy kapitał intelektualny, to jest też ważne, bo wiedza jak zarobić też jest istotna. No więc najpierw mamy ten kapitał intelektualny, potem mamy zero etyki, dużo hosztaplerki. No i potem mamy właśnie tą napiętą strukturę, gdzie do tego człowieka, tak jak zresztą przed chwilą pan redaktor cytował, nie dociera, że można inaczej funkcjonować, czyli bieda jest czymś odrażającym, jest taką antycnotą, jest czymś, przed czym trzeba uciekać, natomiast bogactwo jest wartością samą w sobie, do której trzeba dążyć.
1: Ale chce pani profesor powiedzieć, że biedy nie ma się co bać i biedę można zaakceptować i wyciągnąć z niej jakieś korzyści?
0: Albo inaczej, gdy Rand pisała...
1: W ubóstwie nie ma nic szlachetnego, tak. Mówi główny bohater Jordan Belfort.
0: Tak, gdy Rand pisała o egoizmie, to napisała jeszcze w XX wieku, czyli jeszcze w epoce, która dla Pikettiego z kolei była dosyć wyjątkowa, bo wiek XX przez początkowe traumy, czyli wojny, ale też przez kryzys ekonomiczny spowodował,

0: Podawał, że te wielkie jakieś fortuny, ten zgromadzony kapitał w rękach najbogatszych zmalał. Stąd wedle Piketty'ego wiek XX był wyjątkowy w dziejach ludzkości, bo nastąpiła swoistego rodzaju równowaga. I Rand pisze swoją filozofię właśnie w tym okresie równowagi, czyli to, co ona pisze o egoizmie i o tej takiej, powiedziałabym, heroicznej walce o to, żeby zyskać pozycję zawodową, by się wzbogacić, by dojść do założonych celów ekonomicznych, jest pisane właśnie z tej perspektywy takich jeszcze, nazwijmy to, w miarę równych możliwości. Mówię w miarę, bo wiadomo, że inna będzie sytuacja osoby, która na przykład nie ma wykształcenia i jest ze środowiska, gdzie to wykształcenie nie będzie jej dane. No bo albo nie mamy takich wzorców kulturowych, albo po prostu nie ma pieniędzy, żeby dziecko wykształcić. Więc te nierówności społeczne zawsze są i nie można, tak jak Rand, założyć, że każdy jest kowalem swojego losu, bo czasami niektórzy mają dużo więcej do wykucia. I czasami, prawda, są pozamykane drzwi bardzo skutecznie, z różnych przyczyn. No wystarczy, że, prawda, jesteśmy z innej grupy etnicznej i żyjemy w rasistowskim albo wręcz pełnym podziałów apartheidu świecie. No to jak mamy wykuć swój los, kiedy nałożono nam kajdany?
1: Czyli to właściwie taka ekskluzywna myśl dla wybranych.
0: Tak,
1: trochę, tak,
0: tak. Natomiast jak pokazuje Piketty, wiek XX to był jeszcze ten moment, zwłaszcza zaraz po wojnie, gdzie w miarę wszyscy mieli te, powiedzmy, prawie równe szanse. No mówimy oczywiście o zachodnim świecie, o planie Marshalla, o tej białej rzeczywistości. Okej. Natomiast w XXI wieku ta dysproporcja, która się zrodziła przez świat konsumpcyjny i świat takich rozbieżności ogromnych, co widać najpierw w globalnym podziale na kraje bogate, północne, tak naprawdę dawniej kolonizujące, czyli jeszcze miały ten rozpęd i często też kumulację kapitału, jaką wyniosły z kolonii, wobec krajów południa, które często jako były kolonie okradzione ze zniszczoną gospodarką, po ludobójstwie, kulturobójstwie musiały wszystko zyskać na nowo, więc mamy tę globalną asymetrię, ale też mamy tę wewnętrzną asymetrię, czyli ciągle na przykład nierówną płacę kobiet w stosunku do mężczyzn, ciągle kara za macierzyństwo, jaka spotyka finansowa kobiety, no bo badania współczesne pokazują, że na przykład kobiety przez to, że na przykład rodzą drugie, trzecie dziecko i często wtedy nie tylko nie zostają po godzinach, czyli nie mogą tak szybko i łatwo awansować, ale często nawet rezygnują z pracy, na przykład przechodzą na pół etatu, żeby się móc dziećmi zajmować. No to wszystko pokazuje, prawda, że tutaj mamy bardzo duże nierówności.
1: I co by Rand powiedziała? To nie trzeba rodzić dzieci w takim
0: tak,
1: razie.
0: Tak, tak. Albo dziecko
1: zajmij
0: do przedszkola.
1: Się pracą, albo, tak, albo zajmij się, wychowaniem pracą. Dzieci. Tak, tak. I nie narzekaj.
0: Mhm. Tak, ona miała taką...
1: Możesz wybrać.
0: Strukturę cyborga. Ale znowuż, prawda, no mogę wybrać, jeżeli mam to szczęście, że na przykład urodziły się moje dzieci zdrowe, załóżmy, prawda? Więc wtedy ja mogę wybrać. Jeszcze jak jestem z partnerem odpowiedzialnym, który jest ojcem zaangażowanym. Jeszcze jak mam wsparcie społeczne, bo na przykład mogę mieć blisko pracy żłobek, przedszkole. No to ten wybór jest dosyć, no nie chcę powiedzieć łatwy, bo i tak los rodziców jest okupiony pracą ciężką, ale powiedzmy jest zupełnie inny niż w tym momencie, kiedy na przykład jedno nie ma pracy albo jest rodzic samotny, gdzieś ten żłobek jest daleko, jeszcze trzeba za niego zapłacić, albo jeszcze dziecko jest chore, prawda? Potem rodzi się drugie i też pojawiają się jakieś komplikacje, więc sytuacji nie ma takich czystych. Rand pisała, jakbyśmy żyli w takim laboratorium, gdzie możemy dokładnie zaplanować naszą rzeczywistość i wszystko będzie okej. A tymczasem nie żyjemy w laboratorium i nawet jakaś przypadkowa sytuacja może spowodować, że całkowicie nasze życie się zmieni, bo w coś się zaangażujemy albo, prawda, ktoś nam bliski się rozchoruje i wtedy no, no co mamy zrobić? A, no oczywiście Rand powiedziała, no to rób swoje. Tylko, i teraz nie chcę powiedzieć, że to jest kwestia słabości czy nieumiejętności wyboru, bo to czasami jest bardzo świadomy wybór, że ja chcę to robić. Chcę podjąć pewne funkcje opiekuńcze, nie dlatego, że nikt inny tego nie może, tylko wiem na przykład, że jestem w stanie odpowiednio się zająć tą osobą, albo jestem w stanie dać jej jeszcze ten pakiet emocjonalny, który będzie teraz, prawda, służył zdrowieniu, czy jeżeli nie ma mowy o zdrowieniu, to przynajmniej na przykład takiemu sytuacji, czy jakiejś godnej, czy pozytywnej, czy po prostu zwyczajnie bycia razem, prawda, tych nawet najtrudniejszych chwilach. I Rand tego nie bierze pod uwagę. Natomiast Piketty pokazuje, że jak nie weźmiemy tego pod uwagę, tych asymetrii, które są z różnego względu, to grozi nam znowuż jakieś takie rozwarstwienie społeczne i bolesne napięcie, gdzie będziemy mieć ludzi po prostu zwyczajnie wykluczonych.
1: I czy ta diagnoza Pikettego się realizuje w XXI wieku?
0: Bo obawiam się, że w jakimś sensie tak. Może nie chcę go traktować jako takiego myśliciela, który nam już rzeczywistość opisał i kropka, bo rzeczywistość jest bardziej złożona. Wydaje mi się, że stajemy też w obliczu procesów, które mogą całkowicie pozmieniać naszą rzeczywistość, ale niemniej ta asymetria, o której on pisał, jest tu szalenie ważne i to dobrze też widać w innej koncepcji. Mam tu na myśli Michaela Harda i Antoniego Negriego i ich taką dosyć niezwykłą książkę Imperium, gdzie oni pokazują, że mamy też od strony instytucjonalnej wprowadzoną taką strukturę nierówności. Czyli mamy cały szereg różnych instytucji od z jednej strony takich instytucji jak na przykład Bank Światowy, ale też na przykład korporacje, wprowadzoną taką strukturę, w której obowiązuje nas jedna zasada. Zarabiaj, rozwijaj się, podążaj właśnie za taką siłą ekonomiczną, realizuj się podług tej siły ekonomicznej i wszystkie jakieś alternatywne działania są tutaj wykluczane. Mało tego.
1: Ale co to znaczy alternatywne działania?
0: Czyli na przykład takie, które nie służą rozwojowi, sile, kapitałowi, takie, które są raczej, prawda, działalnością albo pro publico bono, albo aktywistyczną, albo zwyczajnie opiekuńczą. Hart i Negri też pokazują ciekawą rzecz, tego rozwarstwienia, które jest często takim rozwarstwieniem przemocowym, czyli zaczynają od czasów kolonialnych, po to, żeby nam pokazać, że we współczesnym społeczeństwie też znajdziemy takie struktury przemocowe, że to jest takie jakby uwewnętrznienie konfliktów czy uwewnętrznienie przemocy. To jest ten świat, który, powiedziałabym, jest podszyty takimi działaniami agresywnymi, gdzie my albo do kogoś, kto jest wedle nas radykalnie inny, zachowujemy się agresywnie, albo wewnątrz naszego społeczeństwa znajdziemy kogoś, kto też będzie przez nas w jakiś sposób deklasowany, czy tak klasistowsko spychany na margines. Powiedziałabym, to jest taki odwieczny problem, który, i tu może ciekawa rzecz z kapitałem Pikettego, bo on właśnie pokazuje, że tak naprawdę my zawsze żyliśmy w takim napięciu tych, którzy posiadają i chcą coraz więcej, i tych, którzy nie mają i być może nawet nie są w stanie zawalczyć o siebie, bo z różnych względów, choćby tego urodzenia, pochodzenia etnicznego, czy religijnych względów, czy ze względu na płeć, czy ze względu na przykład chorobę, czy niepełnosprawność, nie są w stanie ani o siebie zawalczyć, ale nawet czasami nie są w stanie nawet wiedzieć o tym, że powinni o siebie zawalczyć.
1: Widzę twarz wilka z Wall Street, który z politowaniem kiwa głową nad tym, co pani profesor teraz mówi, bo przecież w ubóstwie nie ma nic szlachetnego. Robimy krótką przerwę i do państwa filozofów wracam za moment.
2: Off Radio Kraków.
1: w Państwie Filozofów. Film Martina Scorsese z 2013 roku, Wilk z Wall Street. Pani profesor, odnoszę wrażenie, trochę ten film traktuje jako instruktaż, jak poruszać się w świecie kapitalistycznym, jak się dorobić w nieuczciwy sposób.
0: To jest antyinstruktaż.
1: Mam przygotowane kilka cytatów, które sporo mówią o głównym bohaterze tego filmu i brzmią jak takie marketingowe rady, takie coachowe historie. Jedyne, co stoi pomiędzy tobą a twoim celem, to te bzdury, które sobie mówisz, że nie dasz rady.
0: Rant.
1: Na przykład. Nasi brokerzy musieli być młodzi, naiwni, wygłodniali i głupi. Dajcie mi takiego, a bez problemu zrobię z niego bogacza. A dajcie mi kogoś mądrego i z wyobraźnią, to znacznie trudniejsze. To też Jordan Belfort, główny bohater filmu Wilk.
0: Czyżby się bał skrupułów
1: natury
0: moralnej?
1: Myślę, że... No, ale jakąś etykę miał. Czy możemy w takim razie funkcjonować w świecie bez etyki?
0: Znaczy inaczej, ja bym powiedziała, że on miał jakąś moralność, bo ja bym tutaj rozdzieliła...
1: Dobrze, etykę i moralność rozdzielamy.
0: Tak, bo jednak etyka, to już Arystoteles pokazywał, to nie jest nauka o faktach, tylko to jest wskazanie, jak być powinno. W związku z tym czasami fakty przeczą etycznym zachowaniom. Natomiast moralność tu bym potraktowała właśnie w tym łacińskim znaczeniu, prawda, jako pewnego rodzaju obyczajowość. No i niewątpliwie ta obyczajowość Wilka z Wall Street była jednoznacznie nakierowana. No, cnotą jest, tak jak Rand mówiła, cnotą jest egoizm, czyli cnotą będzie zarabianie. I cnotą jest skuteczne zarabianie, więc co, kogo i w jaki sposób się skrzywdzi, to już nie jest widoczne przez tą moralność. Więc w tym sensie można powiedzieć, że świat zawsze ma jakąś moralność, zawsze mamy jakieś dane, które nam mówią, co powinniśmy robić, jak powinniśmy postępować i co jest ewentualnie przez nas definiowane jako dobre czy jako słuszne. Natomiast to wcale nie musi mieć żadnego odwołania do etyki, zwłaszcza, że etyka, pokazując ten taki kantowski choćby imperatyw kategoryczny, czy imperatyw hipotetyczny, bo hipotetyczny tutaj też trzeba dodać, będzie nam pokazywała na przykład, że człowiek nigdy nie może być środkiem, tylko zawsze musi być celem naszego działania, czyli nie może być uprzedmiotowiony. Tym samym nie może być obiektem naszych manipulacji, żeby się przez jego naiwność dorobić. Czy etyka nam pokazuje rzeczy czasami niemożliwe, bo co jest ciekawe, jak popatrzymy na etykę nikomachejską Arystotelesa, czy w ogóle na całość jego etyki, to przecież on wcale nie proponował nam ascetycznego życia. I on zdawał sobie sprawę z tego, że najlepiej to by było być równocześnie i bogatą osobą, i posiadającą jakiś prestiż społeczny, ze zrealizowanym życiem rodzinnym, mieć przyjaciół, prawda, mieć możliwości.
1: Ale mamy do tego statusu dojść, nie krzywdząc innego człowieka.
0: Tak, a druga sprawa jest taka, że lepiej być ubogim, czy nawet biednym starcem, ale mądrym, niż bogaczem, nawet i zdrowym i młodym, ale za to głupim. Dlaczego? Bo wcześniej czy później, no wiadomo, pieniądze rzecz nabyta. Dobra materialne też rzecz nabyta. Wcześniej czy później może się okazać, że nie mamy. FBI może się zastukać do naszych drzwi. W związku z tym osoba mądra przy przeciwnościach losu, jakie by one nie były, potrafi sobie poradzić. I to jest chyba najważniejsze, bo mądrość jest czymś, czego nam nie zabiorą. To jest ta najwyższa dianoetyczna cnota u Arystotelesa. W związku z tym on pokazuje realistycznie, że jasne, mamy różnego rodzaju swoje potrzeby, chcemy je zrealizować, mamy różnego rodzaju dążenia. I one wcale niekoniecznie są złe, zwłaszcza jeżeli nikogo po drodze nie ranimy. Natomiast musimy pamiętać, że to, co jest najważniejsze, to jest coś, co na koniec, jak już wszystko odpłynie, nam pozostanie. I tym czymś dla Arystotelesa jest mądrość, ale w takim, powiedziałabym, szczególnym znaczeniu, bo to nie jest mądrość wiedzy zapamiętanej. którą mamy niczym w komputerze w głowie, prawda, zapisaną, zdigitalizowaną. Tylko to jest taka mądrość o też tym egzystencjalnym charakterze. Czyli to jest taka mądrość, która nie ma złamanego kręgosłupa etycznego. Gdzieś skorelowane zostają u tych filozofów starożytnych cnota wiedzy z cnotą etyczną, czyli dobro i prawda. One ze sobą współgrają. Problem polega na tym, że myśmy sobie w czasach nowożytnych to rozdzielili. I to widać już u Francisa Bacona, który na tym przełomie XVI-XVII wieku robi takie cięcie. Mówi, nie, nauka jest po to, żeby wydzierać ze świata jego tajemnice, po to, żeby go użyć. I nie ma nic wspólnego z dobrem czy z pięknem. Czyli ta trójjednia, piękna, dobra, prawdy u Platona, ta droga Sokratesa, która była drogą do poznania, ale równocześnie do cnoty, czy ta eudaimonia Arystotelesa, taka pełnia mądrości, ale też cnoty etycznej, to zostaje rozerwane. Tego nie ma, prawda? To znika. Natomiast...
1: Ale było tak naprawdę, czy to tylko były słowa zapisane w księgach?
0: Znaczy, wiadomo, że zawsze byli ludzie, którzy oszukiwali, kradli i kombinowali. Niektórzy na mniejszą, inni na większą skalę. I wiadomo, że piękne słowa filozofów jeszcze nikogo nie naprowadziły na dobrą drogę. Natomiast myślę, że wzorce kulturowe, które widać w tych filozoficznych tekstach, miały zupełnie inny charakter. Mam takie wrażenie, że dzisiaj wchodząc do pracy, jakakolwiek by ona nie była, oczywiście mówimy o etyce zawodowej, o prawie, mamy różnego rodzaju instrumenty, które pozwalają nam na porządkowanie naszego życia, ale nie jestem przekonana, czy w myśl tych starożytnych filozofów mamy gdzieś sklejone takie przeświadczenie, że robiąc coś, co zmierza na przykład do poznania danej sytuacji, robimy to równocześnie zmierzając do rozpoznania etycznego. Bo czasami robimy takie rozpoznanie, żeby teraz zwaloryzować sytuację, i zastanowić się, jak powinniśmy działać, żeby działać skutecznie. Czyli pojawił się bardziej taki, choćby Herberta Marcusego, spryt rozumu, a nie ta droga poznania, która miała ten gdzieś wymiar etyczny.
1: Czyli trochę zwycięża jednak egoizm i nadmiar niż współpraca i altruizm. To jest zbyt ogólne, podejrzewam
0: też
1: trochę.
0: Może zbyt mocne, bo tak, duże kwantyfikatory bywają tak niebezpieczne, więc może to jest zbyt mocne, ale gdy nie mamy takiego jednoznacznego, czy w kulturze powtarzanego wzorca, który będzie nam jednak pewne rzeczy sklejał, to po prostu tej jedności możemy nie zauważyć. I stąd wykorzystanie drugiego człowieka może być w pewnym momencie usprawiedliwione na zasadzie, no przecież wiedział, jakie papiery podpisuje, mógł czytać małym druczkiem. Albo no kto wierzy maklerowi giełdowemu, prawda? Żeby grać na giełdzie, trzeba się samemu orientować. Jak kupiłeś akcje, które potem spadły, nie płacz, bo zrobiłeś to sam
1: no,
0: siebie.
1: No tylko silny przetrwa. Właśnie. To jest też ciekawe. Nauka biologiczna została przerzucona trochę na społeczeństwo.
0: Tak,
1: prawda?
0: I w tym momencie, prawda, my się jakby przyzwyczajamy, czy uczymy, żeby zrzucać całkowicie odpowiedzialność za kogoś, kto miał nieszczęście w pewnym momencie podjąć decyzję współpracy, załóżmy z jakimś maklerem, albo miał nieszczęście, żeby w ogóle iść do jakiejś pracy i związać się z jakimś zespołem, gdzie szef był taki, a nie inny i skończyło się to jakąś albo malwersacją, albo mobbingiem, albo jeszcze jakąś inną przykrością. Gdy tymczasem dobrze by było czasami popatrzeć nie tylko na tą stronę osoby, która została tak naprawdę skrzywdzona w wielu wypadkach. No bo co z tego, że to była decyzja ludzi, którzy kupowali akcje. Mieli prawo nie znać się na giełdzie. Mieli prawo gdzieś wyjść z założenia, że ten makler giełdowy nas poprowadzi, da nam jakieś obietnice.
1: Trafili na nieuczciwego.
0: No właśnie.
1: Jordana Belforta. I tak ta sprawa im się ułożyła. Mówimy o zaspokojeniu żądzy i wychodzi, że pewnej żądzy i pewnych żądzy się nie da zaspokoić. I tutaj chciałbym Epikura jeszcze jedno zdanie wrzucić, który o tych pragnieniach mówi. Chwała niech będzie dobroczynnej naturze, która sprawiła, że rzeczy konieczne są łatwe do zdobycia, a rzeczy trudne do zdobycia nie są konieczne. Epikur sporo o pragnieniach mówi, o takich pragnieniach podstawowych, które są dostępne nam wszystkim i o tych pragnieniach wymyślonych przez naszą próżność trochę.
0: No właśnie, jakby posłuchać Epikura, to on też wyraźnie pokazuje, że te rzeczy, które są konieczne i łatwe do zdobycia, one wcale nie dają nam bogactwa. Bo co jest konieczne? Zaspokojenie głodu. Czym zaspokoję głód? Zwykłą kromką chleba. Tak samo, czym zaspokoję pragnienie? Po prostu wodą.
1: I cała sztuka, bo Epikur tak naprawdę jest nauczycielem sztuki życia, odnoszę wrażenie.
0: Tak, i on nie
1: bardziej niż filozofem, umówmy się, w takim wyobrażeniu akademickim.
0: To zależy, jak będziemy, filozofia nie jedno ma imię, to zależy, jak zdefiniujemy filozofię, no bo rzeczywiście mamy już w starożytności cały nurt filozofów, którzy stawiali bardzo na taką praktyczną stronę. I to niewątpliwie jest Epikur. To była też taka filozofia, powiedziałabym, trochę życia, trochę nawet jakiejś aktywizacji, no bo to są choćby cynicy, cyrenaicy czy stoicy. I oni wszyscy nas uczą albo jakiegoś fałszywego tonu w naszym życiu, żeby go rozpoznać, sobie z nim poradzić. Wszyscy pokazują, jak bardzo ważne jest też takie samozrozumienie czy poszukiwanie siebie. Oni wszyscy nas uczą takiej równowagi, ale co jest najważniejsze, dla nich bieda wcale nie jest niczym złym. To bogactwo może się okazać czymś złym.
1: Idąc za Epikurem, można powiedzieć, że to bogactwo po pierwsze to chwilowe, a po drugie nie daje nasycenia i nie daje mądrości.
0: No bo zawsze chce się więcej.
1: Czy wróci pani profesor do filmu Wilk z Wall Street, by obejrzeć go jeszcze raz?
0: A muszę?
1: No bo tam być może można odkryć nowe filozoficzne ślady, nowe konteksty. Czy to już właściwie mnóstwo takich historii było, tylko że ta została w wyjątkowy sposób pokazana?
0: No myślę, że takie chcieństwo, chciwość, egoizm, to są stare przywary ludzkości na wiele sposobów opisywane. No tutaj mamy właśnie tą piękną materię filmową.
1: Też. Nie wróci pani.
0: Nie, bo zastanawiam się też nad sensem pokazywania takich sytuacji, no bo z jednej strony, no wszyscy wiemy, że bywamy egoistami.
1: No dobrze, ale to może być krytyka kapitalizmu, na przykład.
0: Na przykład.
1: A może mi pani profesor sprzedać ten długopis? Umie pani profesor?
0: Sobie pomyślałam, że dlaczego mamy sobie sprzedawać nawzajem ten długopis?
1: A to nawiązanie do filmu było.
0: A może by sobie go pożyczyć? Wtedy będzie nawet tak dobrze dla świata, bo zamiast kupować kolejną plastikową rzecz, to życzając sobie, zaspokoimy nasze potrzeby, robienia notatek i równocześnie nie obciążymy systemu.
1: Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Anna Piekarczyk. W związku z urlopem zapraszam Państwa na odcinek archiwalny programu Koło Naczelnych.
1: Koło Naczelnych.
0: Naczelne, a nie naczelni. To jest to słowo klucz do każdego programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: A witam Państwa profesor Marcin Urbaniak, który jak co tydzień o tej porze zasiada w studiu. I rozmawiamy o takich kwestiach, które są jakimś takim pograniczem ludzkości i zwierzęcości. Chociaż właściwie ludzie to też zwierzęta, ale dzisiaj właściwie wokół naczelnych w sposób szczególny któryś odcinek się odbywa, jak Państwo być może wiedzą. Bo dziś też pewna książka na stole, do której będziemy nawiązywać. Urocza okładka, to ja już mówiłam Marcinowi, że ukruszony nos w czaszce to jest coś, co no, na pewno robi wrażenie. Taki w pół uśmiechu ta czaszka. Profesor dobrze wie, co przynieść i umawialiśmy się faktycznie na to, że o Richardzie Reaganie i o paradoksie dobre, a właściwie może bardziej o paradoksie zła porozmawiamy, bo no właśnie, to wszystko dlatego, że sama się też zastanawiałam, skąd się wzięła przemoc, dlaczego ludzie mają tyle przemocy i agresji w sobie, ale takiej, która sprawia im przyjemność czasem. Zastanawiałeś się, jakie były początki zastanawiania się nad tym twojego?
2: Nie, no oczywiście, że zastanawiałem się z tego względu, że te refleksje moje prywatne spowodowały, że zacząłem się zawodowo zajmować taką gałęzią, jaką jest etyka ewolucyjna i ewolucyjno-neurologiczne korzenie moralności, czyli też dobrych i złych uczynków w świecie człowieka, ale na przykład też pozaludzkim. Więc oczywiście, że jak najbardziej. Natomiast Richarda Reagana ta książka zupełnie otwiera nowe perspektywy, nowe konteksty i jest bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o interdyscyplinarne myślenie, ponieważ ten ewolucjonista i w ogóle wychowanek uczeń Jane Goodall wychodzi od naczelnych, wokół których my się tutaj kręcimy i też bardzo chętnie nawiązuje do psychologii społecznej, psychologii wczesnorozwojowej człowieka. Więc kontekst jest bardzo inspirujący i w ogóle zachęcam też do czytania tej książki, bo ona jest bardzo przystępnym językiem napisana, chociaż nie jest cienką lekturą tak objętościowo, no ale
0: 424 strony, tak?
2: Tak.
0: Nie opowiemy o tym, co dzieje się na tych wszystkich stronach, ale nie bez przyczyny jest to taka lektura, że jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się faktycznie, co się dzieje w człowieku właściwie od samego początku i czy to jest jakiś bagaż dziedziczenia po przodkach, to ona daje odpowiedź. Ten podtytuł jest znamienny. Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli?
2: Ja tutaj jeszcze nawiążę do w ogóle seansu filmu kinowego, który się odbił szerokim echem i był kilka miesięcy temu w kinach, Strefa Interesów, o pierwszym komendancie obozu Auschwitz, Rudolfie Hessie. W ogóle w tej książce pojawia się ta postać. On tam też nawiązuje do innych takich niefortunnie zapisanych na łamach historii dyktatorów i Józefa Stalina, i Adolfa Hitlera, i Pol Pota, tłumacząc mniej psychologicznie, a bardziej ewolucyjnie, jak jest możliwe, że ten sam człowiek jakby mieści w swojej psychice ogrom zbrodni i zdolności, skłonności do okrucieństwa, równocześnie jakby na marginesie swojej pracy zawodowej albo równolegle, będąc w innym kontekście czułym, dobrym człowiekiem dla innej grupki społecznej, co właśnie mogliśmy oglądać w takim szokującym efekcie w tym filmie Strefa Interesów, gdzie poznajemy jakby zaplecze prywatnego życia tych najbardziej okrutnych animatorów zbrodni ludobójstwa.
0: No właśnie, te zasoby czynienia dobra wśród małp, to rozmawialiśmy ostatnio o szympansach przede wszystkim, ale one są i istnieją, są niewiele mniejsze niż w człowieku.
2: Tak.
0: Ale no właśnie, autor wychodzi też z założenia, że jednak tylko, rozumiem, człowiek jest zdolny do takich poświęceń na rzecz drugiego człowieka i niekoniecznie na rzecz kogoś z własnej grupy. Znaczy, że w ogóle ta zdolność wśród ssaków jest największa u człowieka właśnie.
2: I chyba tylko człowiek, jeżeli by tak zadać pytanie filozoficznie o naturę ludzką i naturę innych ssaków, na przykład naczelnych, to tylko człowiek jest chimerą albo hybrydą, można powiedzieć. Ona mówi o chimerze, czyli jest takim łącznikiem równocześnie występującej skłonności do tolerancji, altruizmu, współpracy, wdzięczności i wszystkiego, co się z tym wiąże. Takie pozytywne wartości jak uczciwość, lojalność i sprawiedliwość, a jednocześnie czyniąc sprawiedliwość, będąc lojalnym, kooperującym podmiotem, jednocześnie w tym samym momencie wyrządzamy ogrom przemocy i krzywdy, jedno jakby równolegle tłumacząc, interpretując swoje działania jako dobre i złe za jednym zamachem, ale wszystko zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy w tej właśnie hybrydowej naturze ludzkiej, bo jest paradoksem, że my dokonując pewnej aktywności czynimy zło i specyficznie pomyślane dobro za jednym zamachem, ale najczęściej w takiej trywialnej prozie codziennego życia my po prostu inaczej interpretujemy i też dokonujemy pewnych aktów dobroci względem konkretnych beneficjentów, a jesteśmy we własnych oczach usprawiedliwionymi przemocowymi jednostkami, gdzie ta przemoc może być symboliczna, wobec innych, już nie beneficjentów, ale adresatów, natomiast jesteśmy wyjątkowo biegli, żeby sobie usprawiedliwiać i tłumaczyć.
0: To jest już jakby proces wtórny, tak? Znaczy w momencie, kiedy mamy punkt odniesienia do naszych zachowań.
2: No są pewne uwarunkowania bardzo konkretne. Tu Richard Wrangham wychodzi dużo dalej, wyciąga dużo dalsze wnioski niż prace, które omawialiśmy na przykład Fransa de Wallas w wcześniejszych audycji, bo on mówi i o emocjach, i o bagażu ewolucyjnym, o języku, strukturze społecznej i specyficznych zdolnościach psychicznych człowieka.
0: Co jest szczególnie ciekawe, mi się wydaje, że jest jakiś potencjał tego no, czynienia zła, to może nie, ale jakby predyspozycji do sięgania po takie skrajne zachowania czy aktywności, które są uwarunkowane ewolucyjnie i umotywowane. I zatrzymajmy się może na chwilę. Co jest biologicznie sensowne z punktu widzenia ewolucji? Jaki potencjał? Bo to nie jest taki potencjał zła, do którego człowiek jest zdolny jakby na końcu tego procesu, ale ten wstępny, on jest po coś.
2: No to są adaptacje, przystosowania do życia w małych, relatywnie małych grupach społecznych, gdzie jest podział na my i oni. Grupa, z którą się identyfikujemy, niekoniecznie genetycznie krewni, ale emocjonalnie się utożsamiamy i jacyś inni, obcy, których na różnych poziomach możemy tolerować do pewnych granic, akceptować. Pod pewnymi względami ta akceptacja się nagle kończy i zaczyna się eskalacja karania, przemocy, aż po jakieś dalekosiężne okrucieństwo. To, co w tym jeszcze bierze udział, co jest tak ewolucyjnie istotne, to, że człowiek jako jedyny gatunek samoudomowił się, czyli jakby okiełznał agresję reaktywną, jak ją nazywa autor, okiełznał wybuchową, gorącą agresję, która spontanicznie w nas eksploduje na kogoś czy na coś.
0: Natomiast, ale nie jest tak wyrafinowana na tym poziomie.
2: Nie jest, ale za to rozwinęliśmy i sobie dajemy upust agresji proaktywnej, czyli zimnej, wykalkulowanej, pełzającej
0: tego
2: agresji.
0: Zwierzęta nie, znaczy tego szympansy nie mają.
2: Ale mają pewne zaczątki, szympansy, pawiany, delfiny, nawet psowate, czyli proaktywne polowanie, proaktywne kooperowanie jako myśliwi. To znaczy, to też jest niezaplanowane długofalowo, ale jest to taki zwierzęcy zaczątek kooperacyjnej, zaplanowanej agresji, gdzie grupy rodzinne w celach po prostu, żeby przeżyć, muszą współpracować, żeby w ciągu najbliższego niewielkiego dystansu czasowego upolować ofiarę. I to tak zwane proaktywne, czyli ukierunkowane na wspólne spożycie pokarmu, polowanie, kooperacja jest takim zaczątkiem zwierzęcym, który u człowieka się rozwija już kulturowo.
0: No właśnie, to jest, można by to też od, z punktu widzenia biologicznego porozmawiać, czy nawet chemicznego, w sensie tego, co się wyzwala faktycznie w zwierzętach, że im no, ogniskuje faktycznie ten wzrok na bardzo konkretnym osobniku i zapomina, to tak, może państwo znają te porównania słynne z dopaminą i ADHD i jak szliśmy przez sawannę i widzieliśmy lwa, tak, myśleliśmy widzieć tylko lwa i nic poza, to myślę, że podobnie ten mechanizm agresji, prawda, przemocy działa. Tak, że przestają być wyczulone na inne bodźce, znaczy przynajmniej ludzie. A czy u zwierząt to jest właśnie wszystko umotywowane, no tak jak mówisz, chęcią przeżycia, znaczy potrzebą przeżycia, potrzebą, co tu dużo mówić, zjedzenia kogoś, zapolowania na kogoś.
2: Oraz obroną terytorium, obroną zasobów, terytorializmem, obroną swojej rodziny, trybalizmem, plemiennością. U człowieka to ewoluowało. My tą wybuchową, nagłą, gorącą agresję wyhamowaliśmy, ale na przykład rozwinęliśmy emocje, których już inne zwierzęta nie posiadają, mają tylko człowiek, emocje moralno-społeczne. Zaczyna się na przykład od zażenowania. To zażenowanie swoim własnym działaniem przeradza się w

0: wykluczeni poza obręb właśnie tej grupki, z którą się identyfikujemy. Więc to emocje moralno-społeczne poza samoudomowieniem i tą kontrolą agresji, to są te takie najsilniejsze ewolucyjne adaptacje, odziedziczone po zwierzętach, ale już ponad, poza innymi zwierzętami.
1: W kontekście czynienia dobra i wyrafinowania w czynieniu dobra, nikt, rozumiem, z ssaków, tak jak powiedziałeś, człowieka tutaj nie przebije, ale niestety w kontekście czynienia zła jest podobnie.
0: Oj, tak. Tutaj niektóre osobniki szympansów zwyczajnych czy delfinów butlonosych są znane ze swojego takiego silnie przemocowych interakcji z płcią przeciwną i własnymi współplemieńcami, ale tylko człowiek rozwinął najszersze spektrum różnych form przemocy, od symbolicznej, takiej bardzo mówi się o agresji, która jest świetnie zamaskowana, takiej pasywnej agresji, aż po daleko kalkulowaną na przykład chęć zemsty, odegrania się na kimś i tworzenia sojuszy po to, żeby kogoś skrzywdzić.
1: Nie ma takiego mechanizmu u małp.
0: Nie ma. Są sojusze.
1: Chęci zemsty w takim sensie długofalowym planowania.
0: To zależy, jak długofalowa, bo występuje chęć zemsty u szympansów zwyczajnych, która polega na tym, że i u pawianów niektórych osobników, że w ramach zemsty, kiedy zostałem dominujący samiec alfa skrzywdził mnie, to ja w bardzo krótkim dystansie czasu odwzajemniam tą krzywdę, ale na najsłabszym osobniku, który jest z nim spokrewniony genetycznie. I to...
1: Z punktu widzenia ludzkiego zapytam, jaki to sens w ogóle, prawda?
0: No to rozładowanie, ulga w stresie, rozładowanie emocji i też jakiś rodzaj... udanie upustu tej agresji gorącej właśnie, reaktywnej, natomiast no, dalej niż kilka, powiedzmy, dni, jeżeli chodzi o planowanie, raczej nie jest możliwe ze względów neurologicznych, ale możliwe stworzenie sojuszy, które na poziomie prymitywnej komunikacji kooperują i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień na przykład osiągają jakieś sukcesy w hierarchii, w drabinie stad naczelnych. Natomiast tylko człowiek może dalekosiężnie planować bardzo rozbudowane i abstrakcyjne sojusze, rywalizacje i kooperacje. A to się łączy też z różnego rodzaju formami przemocy. Dlatego ciekawy wniosek z tej książki płynący jest taki, że odkryta w filozofii banalność zła przez Hannah Arendt na przykład z perspektywy antropologii biologicznej jest czymś powszechnym i wręcz takim bardzo oczywistym. Banalność zła i zarówno jeżeli chodzi o człowieka, jak i niektóre wybrane osobniki gatunków pozaludzkich jest czymś oczywistym, żeby dokonywać aktów przemocy, nie trzeba być żadnym geniuszem demonicznym. Ma się po prostu albo jak w przypadku człowieka to janusowe oblicze, albo w przypadku zwierząt pozaludzkich, niektórych wybranych naczelnych czy delfinów, jest szybka reaktywność agresji.
1: No tak, i pewnie jakby w przypadku małp na przykład, czy szympansów, bo często wracamy do tych szympansów w kwestii takiego podobieństwa i bliskości, ale rozumiem, że to nie jest tak, że ten poziom przemocy jest równy, że tak samo jak u ludzi są osobniki, które są bardziej lub mniej przemocowe?
0: No tak, oczywiście to w przypadku ssaków naczelnych i w ogóle wyższych ssaków społecznych możemy mówić o rysach temperamentu, a nawet konkretnych cechach osobowości.
1: A do czego są zdolne małpy?
0: Małpy są zdolne, no chociażby Jane Goodall, ale też
1: zła, oczywiście.
0: Richard Wrangham i Jane Goodall opisuje na przykład matkę i córkę szympansice, które z pełną premedytacją wewnątrz własnego stada napadały na pojedyncze osobniki, samców, samic, dzieci, zabijały je, zjadały, co było w ogóle ewenementem wśród szympansów zwyczajnych. I teraz osobniki, samce w danym stadzie bez większego problemu mogłyby spacyfikować tą parę morderczych samic, natomiast w ogóle nie reagowały, chociaż były świadome przemocy i mogły podejrzewać, przewidywać, że one też są zagrożone. I tutaj Wrangham razem z Jane Goodall wyciągają wniosek, że tu jest pewna granica w abstrakcyjnym konceptualizowaniu, myśleniu abstrakcyjnym. Człowiek by natychmiast spacyfikował i wykluczył poza stado takie nieprzewidywalnie przemocowe osobniki. Szympansy miały do tego potencjał intelektualny, ale jednak jednak zostały zupełnie pasywne, bierne, czyli jakiegoś poziomu abstrakcyjnego planowania i konceptualizowania nie przeskoczyły. Tutaj też wchodzi w grę komunikacja językowa. No, człowiek dodatkowe ma narzędzie, może

0: że lepiej i przemocowo kooperować i altruistycznie kooperować dzięki symbolicznej komunikacji językowej, przekazując sobie pewne wartości chociażby, czy plany i cele, szympansy tego nie mają.
1: Ale to, że te osobniki nie zostają zlikwidowane, to świadczy o jakby poziomie rozwojowym, tak, rozumiem, tak, niższym. Tak,
0: tak, niższym jakby... zdecydowanie. No i jeszcze jeden dodatkowy wniosek, konformizm, który jest też taki nieoczywisty, a intrygujący. Nonkonformiści, czyli tacy wyróżniający się i pod względem na przykład dobroci i funkcjonowania w społeczeństwie, są raczej postrzegani jako coś, co jest zagrażające stabilności stada, a więc nonkonformizm jest raczej traktowany jako coś, od czego się należy trzymać z daleka. To konformizm jest taką adaptacją społeczną, która niestety prowadzi do albo obojętności, lekceważenia, albo oportunizmu, ale zarazem konformizm jest skuteczną kooperacją, jak utrzymać status quo w stadzie i być tak umiarkowanie lojalnym, ale wobec własnego stada, a natomiast usprawiedliwiać sobie przemoc wobec każdego, kto jest nonkonformistą albo po prostu jest kimś obcym z naszej perspektywy.
1: Ale nie możemy powiedzieć, i tutaj z poziomu takiego moralnego, tak, że to, co kierowało, no, dałeś przykład ten kluczowy, jeżeli chodzi o te dwie małpy, tak, bo to jest taka agresja, która wypływa nie wiadomo z czego. To znaczy, no, ona jest nieopłacalna, znaczy, bo one nie muszą tego zrobić, tak?
0: Tam Jane Goodall, jak dobrze pamiętam, wysuwała wniosek, że matka samica musiała mieć jakieś poważne zaburzenia, pewnie neurotyczne,
1: no właśnie, czyli to...
0: a córka kopiowała jej zachowanie.
1: No właśnie, czyli to jest jakby, patologia. To nie jest standard, nie, tak, w tym gatunku. Nie, w związku, nie, z tym nie możemy powiedzieć, że wszystkie te małpy są zdolne do czynienia tego rodzaju zła, które jest, no jakoś tam
0: absolutnie
1: nie służy przeżyciu, tak?
0: Absolutnie nie, natomiast u szympansów zwyczajnych, w przeciwieństwie do szympansów bonobo, gdzie nie ma takiej kolektywnej przemocy.
1: Ale bonobo też tam dają sobie, tak jak wspominałeś.
0: Indywidualnie sobie dają razy się, tak.
1: Ale to jest w kontekście czynienia w sumie dobra, ochrony dobra, spokoju. Wyższa wartość jest.
0: Bonobo samce raczej też chcą pokazać swoją odrębność, tak, swój maczyzm, ale to samice je szybko,
1: no właśnie,
0: pacyfikują.
1: O tym mówię.
0: Natomiast u samców szympansa zwyczajnego jest taki typowy patriarchalny maczyzm, gdzie jest dominacja fizyczna i samice raczej są traktowane niemoralnie z ludzkiego punktu widzenia. Natomiast...
1: Ale się nie torturują.
0: Nie,
1: to znaczy,
0: absolutnie
1: co?
0: Nie.
1: Czyli nie ma takiego pojęcia, że w ogóle zadaje się cierpienie dla przyjemności,
0: nie,
1: jakiegoś rodzaju.
0: Richard Wrangham akurat w swojej książce wciąga wniosek, że w ogóle zabójstwo i przemoc uruchamia pozytywne stany emocjonalne na zasadzie ulgi, odstresowania się i poczucia bezpieczeństwa. A więc niestety...
1: Tylko u człowieka.
0: Tak. Aczkolwiek ulga jako pozbycie się stresu, taka ulga fizjologiczna, no pewnie jest w przypadku innych ssaków też odczuwana w momencie, kiedy załagodzą konflikt albo odepchną zagrożenie poza obszar swojego terytorium.
1: Rozumiem, bardziej taka porównywalna ze zmęczeniem. Nie?
0: No,
1: rodzajem...
0: zdecydowanie czują się bezpiecznie, jeżeli odepchną zagrożenie, ale tylko człowiek czyni takie wyrafinowane, wykalkulowane zło oziębłe, czerpiąc ewidentnie sadystyczną jakąś przyjemność. To jest wyłącznie ludzkie. Czasami się mówi, że kot dla zabawy męczy ofiarę. To jest absolutne przekłamanie.
1: Znaczy, to jest, można powiedzieć, metafora człowieka.
0: To jest metafora człowieka. Kot. Tylko człowiek jest zagalopował w różnych formach przemocy i jeszcze może faktycznie czuć świadomie przyjemność czerpaną z tej przemocy. Chociaż na poziomie psychologii emocji i neurobiologii afektywnej, emocjonalnej, poczucie ulgi i odczuwanie pozytywnej emocji jako bezpieczeństwa jest raczej zrozumiałe, też ewolucyjnie. Tutaj jeszcze jest ostatnia taka refleksja ciekawa, etyczna, która wynika z tych ewolucyjnych rozważań, jest taka, że od powiedzmy 2500 lat jest dyskusja, czy w etyce ludzkiej przeważa bardziej utilitarno wykalkulowane podejście, czy może bardziej słuszną etyką jest deontologia, która stawia na uniwersalne wartości, jak honor, sprawiedliwość, prawda. I ewolucjoniści powiedzą bardzo ciekawą tezę. Utilitaryzm i ta deontologia wymiennie jest przez nas wybiórczo stosowana codziennie w zależności od sytuacji. A więc relatywizm jednak ostatecznie wygrywa. Czasami jesteśmy utilitarnymi, takimi szacującymi etykami czy moralistami, a czasami w konkretnych sytuacjach stawiamy na uniwersalną wartość, której bronimy, tylko chwilowo, tymczasowo, ale jesteśmy przekonani, że
1: znaczy, my ludzie, jest, my naczelne.
0: My ludzie,
1: tak?
0: my ludzie.
1: Paradoks dobra, Richard
0: Rangam.
1: Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli? Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu o tej samej porze do koła naczelnych.
0: Dziękuję bardzo.
2: Koło naczelnych. Off Radio.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Bobek, Tadeusz Kwaśniak, witamy serdecznie, zapraszamy na spotkanie ze sportem, z ekstraklasą w tle i meczem, w którym obaj trenerzy obu drużyn mówią tak samo. Liczą się tylko 3 punkty, ten mecz musimy wygrać, tak mówi trener Leszek Ojrzeński, prowadzący zespół gospodarzy tego meczu Zagłębia Lubin, i tak samo mówi Bartosz Grzelak, szkoleniowiec Krakowi, no bo przecież Krakowia znajduje się w takiej sytuacji w ligowej tabeli, że właśnie to hasło, te 3 punkty dzisiaj muszą być, czy powinny być, czy to jest cel podstawowy, no to są sprawy oczywiste. Rozpoczęty ten mecz w atmosferze świątecznej, podniosłej, odśpiewali piłkarze przed meczem, tak samo jak i trenerzy, jak rezerwowi, jak wszyscy kibice na stadionie Narodowy, no a ja się tak zastanawiałem, piłkarze ze Szwecji, Francji, Chorwacji, Iraku, Szwajcarii, Bośni, Stanów Zjednoczonych, no a tu święto narodowe Polski. No taki jest ten świat współczesny, taki jest dzisiejszy futbol. Zajrzyjmy na boisko, bo to są rzeczy najważniejsze, co tu się dzieje, a pierwsze zagrożenie pod bramką Krakowi, bo gospodarze ruszyli od pierwszego gwizdka arbitra Tomasza Kwiatkowskiego do ataku. No i teraz dużo, dużo zamieszania w polu karnym i próba leciuteńkiego uderzenia Mateusza Grzybka. Próbował przelobować bramkarza Krakowi Sebastiana Madejskiego, ale uderzył trochę za mocno i piłka wyszła na aut. Sebastian Madejski w bramce Krakowi, następnie Henriksson, Traore, Szutalo, Perkowicz, Alamamari, Klich, Dominguez, Piła, Hasic i Zehiro Deslam. Nie ma dzisiaj w składzie podstawowego obrońcy zespołu Pasów, wiadomo, musi odpoczywać, pauzować za nadmiar żółtych kartek. Czy to wpłynie na postawę formacji defensywnej Krakowi? To się dopiero przekonamy. Skład gospodarzy w bramce Buric, następnie Michalski, Dąbrowski, Kosidis, Grzybek, Czurulka, Dziewiątkowski, Nalepa, Orlikowski, Kocaba i Reguła. Takie są składy podstawowe dzisiejszych rywali. Przypomnę, sędziuje ten mecz pan Tomasz Kwiatkowski. W wozie VAR dzisiaj czuwają Piotr Lasek i Adam Kupsik, którzy będą rozstrzygać w wątpliwych sytuacjach. Oby takich wątpliwych sytuacji było jak najmniej. Piłka pod bramką zespołu gospodarzy, ale natychmiast daleko podawana do przodu, przerzucona na połowę zajmowaną przez Krakowie, no i będzie znowu niebezpiecznie, ale nie trafił w piłkę Filip Kocaba, chociaż był w bardzo dogodnej sytuacji tuż przed bramką Sebastiana Madejskiego. A zatem te pierwsze minuty, a za nami 3 minuty od chwili rozpoczęcia spotkania, te pierwsze minuty pokazują, że Zagłębie Lubin, które ciągle ma jeszcze szansę na występy w europejskich pucharach, 7 miejsce zajmuje w ligowej tabeli, oni też chcą zdobywać te 3 punkty, ten cel, o którym mówiłem na wstępie, rozpoczynając tę dzisiejszą relację. Krakowie. Jej próba dotarcia w okolice przedpola bramki Zagłębia Lubin powstrzymana. Wybita piłka na aut, ale ostatni dotknął tej piłki Dziewiątkowski, a zatem od wrzutu z autu rozpoczynają piłkarze Krakowi. Na lewą stronę przerzuca tę piłkę Alamari, wycofana do tyłu w okolice własnego pola karnego, ale tu Zagłębie Lubin próbuje szybciuteńko pressingu i trzeba jak najszybciej tę piłkę przetransportować jak najdalej od własnej bramki. I właśnie tak to uczynili zawodnicy trenera Bartosza Grzelaka, który podkreślał na przedmeczowej konferencji prasowej, że jego interesuje w zasadzie tylko gra do przodu. No, gra do przodu, tylko trzeba takie warunki postawić rywalowi, żeby w ten sposób móc właśnie na stadionie w Lubinie zagrać, zaprezentować się. Wrzut piłki z autu pod bramką zespołu z Lubina. Trochę tam zabawy z piłką, próbował swoich możliwości w dryblingu Aydin Hasić, no ale interwencja Damiana Dąbrowskiego, kapitana zespołu z Lubina, była skuteczna. No to powtórka, poprawka. No i to dośrodkowanie było bardzo dobre. To dośrodkowanie przysporzyło sporo kłopotu Jasminowi Buriciowi, bośniackiemu bramkarzowi zespołu Zagłębia Lubin, ale poradził sobie w tej sytuacji, piąstkując piłkę nad poprzeczkę poza boisko. Pierwszy zatem rzut rożny w tym meczu po prawej ręce Jasmina Buricia. Ustawiana będzie piłka. Tam ucierpiał przy tej interwencji Buricia, który jest z obrońców, to Ciurulka. No i będzie ten wspomniany rzut rożny. Posłana piłka na 16 metr i tu zza pola karnego, bezpośrednio z powietrza, bez przyjmowania piłki, próba uderzenia, ale ta piłka odbija się od obrońców grających w miedziowych kostiumach, w takich pomarańczowo-miedziowych, o tak by to można powiedzieć. No a miedziowi to popularne określenie Zagłębia Lubin w piłkarskim świadku. Będzie zatem znowu piłka wprowadzana do gry z wrzutem z autu na wysokości pola karnego Zagłębia Lubin. Szukają tam krakowianie miejsca w polu karnym. Powędrowała ta piłka bliżej do bliżej słupka, po tej stronie właśnie, z której wrzucana była do gry. No to jeszcze raz, powtórka, niemal z tego samego miejsca. Szuka tam sobie miejsca tak samo podchodzący do gry, dobrze przecież główkujący Szutalo i Perkowicz, ale poradzili sobie w tej sytuacji piłkarze Zagłębia Lubin, wyjaśnili sytuację, a w starciu z piłą ucierpiał tam jeszcze Damian Dąbrowski. No i będzie rzut wolny dla zespołu lubińskiego Zagłębia. Damian Dąbrowski. Kibice Krakowi pamiętają przecież doskonale tego zawodnika, który grał przy ulicy Kałuży w barwach Krakowi. Wiele, wiele zasług dla krakowskiego klubu, no a teraz reprezentuje Zagłębie Lubin i jest kapitanem tej drużyny. Z opaską kapitańską na ręce w zespole Krakowi oczywiście dzisiaj występuje Mateusz Klich. Przeniosła się sytuacja na połowę zajmowaną przez Krakowie. Tutaj szuka swej szansy Kosidis, będzie czekał, aż piłka zostanie wprowadzona do gry, no ale sędzia pokazuje, że to prawo mają piłkarze przyjezdni, czyli piłkarze Krakowi. Walka o piłkę w środkowej strefie boiska. Wygrany pojedynek główkowy Hasicia, no ale nie ma konsekwencji, nie ma kontynuacji tej akcji. Przejmują z powrotem gospodarze inicjatywę i oni szukają szansy długim, kilkudziesięciometrowym podaniem. W polu karnym padł któryś z zawodników Zagłębia Lubin, przerywa grę sędzia Tomasz Kwiatkowski, żółta kartka dla Brahima Traore za to przewinienie, no ale jeśli żółta kartka, to przewinienie, czy było w polu karnym, czy na granicy pola karnego, tutaj chyba trzeba będzie właśnie pomocy Piotra Lasyka i Adama Kupsika, czyli tych sędziów, którzy mogą analizować z niewielkim opóźnieniem to, co na boisku się dzieje. Otoczony wianuszkiem piłkarzy arbiter tłumaczy tam wszystko jeszcze dokładnie, no i jednocześnie właśnie chyba czeka na sygnał z wozu. Czy ma podyktować rzut wolny, czy ma podyktować jedenastkę, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie rzut wolny tuż z zagranicy pola karnego. No dosłownie centymetry za linią wyznaczającą pole karne. Nic dziwnego, że porządkuje tam szyki obronne Sebastian Madejski. Krakowianie ustawiają mur, ale arbiter cofa ten mur dobre 2 metry, no bo trochę za blisko piłki chcieli Krakowianie ustawić tę zaporę ze swoich ciał. 10. minuta spotkania. Kto tu będzie strzelał? Nalepa, Reguła, także Damian Dąbrowski jest tam przy piłce. Który z nich będzie uderzać? No, tak samo i piłkarze Zagłębia. Przed murem Krakowi ustawili także taką 3-osobową zaporę po to, żeby chyba Krakowianie mieli utrudnione spojrzenie, ogląd tej całej sytuacji. Dąbrowski? Nie, jednak to nie Dąbrowski strzelał, jednak to Nalepa, ale nie był to celny strzał. No i trochę zrezygnowany wykonawca tego rzutu wolnego. A Krakowia może mówić o szczęściu, że to wszystko tak właśnie się kończy. 0-0 na stadionie w Lubinie w meczu Zagłębia z Krakowią, w meczu o mistrzostwo Ekstraklasy. Jest to 11. minuta tych zawodów. Od własnej bramki rozpoczynać będzie Sebastian Madejski. Przechodzą daleko do przodu jego partnerzy, bo tu nie będzie zagrania do najbliżej stojącego. Tu ta piłka przewędrowała, przeleciała dobrych 15 metrów poza linię środkową, ale lepiej ustawieni, lepiej przygotowani na przyjęcie piłki byli gospodarze i oni po raz kolejny pokazują, że nie mają zamiaru dzisiaj prowadzić tak zwanej małej gry, powoli zdobywać teren, że ich interesuje dzisiaj długie zagranie, długa piłka i szukanie okazji w pojedynkach biegowych z rywalem z Krakowa. Tym razem to Krakowianie wyszli obronną ręką z tej próby przedarcia się Zagłębia przez krakowskie szyki obronne. Mają możliwość teraz wprowadzić piłkę do gry wrzutem z autu. Już to Piła uczynił do Henrikssona. Henriksson przerzuca grę na lewą stronę boiska, no ale tutaj znowu lepiej ustawieni są zawodnicy gospodarze. Ale oni jakby na przekór temu, co mówiłem przed chwilą, nie podają od tej piłki od razu daleko do przodu, ale cofują nawet do własnego bramkarza. Trwało to jednak króciuteńko, bo znowu ma szansę na przeprowadzenie akcji Krakowia. Przejęli Krakowianie piłkę w środkowej strefie boiska. Zagrywają teraz na prawo do bocznej linii. Znowu piłka pod nogami Hasicia. Hasic długo ją przetrzymywał. W końcu podał do Traore przerzuca do Alamariego. Alamari do Szutalo. Szutalo już na rożnik pola karnego. Próba strzału. No i będzie kolejny rzut rożny, bo Jasmin Buric nie sięgnął tej piłki, gdy była jeszcze na boisku. Wyłapał ją dopiero, gdy pełnym obwodem przekroczyła linię bramkową. No to kolejny rzut rożny dla zespołu trenera Bartosza Grzelaka. Tym razem piłka ustawiona będzie po lewej ręce Jasmina Buricia, stąd będzie zagrywana. Tam 4-5 zawodników na linii 5 metra. Znakomita okazja, ale nie ma tego końcowego uderzenia. Piłka znowu pod nogą Hasicia. Jeszcze jedno dośrodkowanie Klicha i znowu interwencja stoperów zespołu z Lubina. piłka wybita nad poprzeczkę na aut, poza boisko i jeszcze jeden rzut rożny. W krótkim czasie to po lewej, to po prawej ręce Bulicia w narożniku boiska ustawiają sobie piłkę krakowianie. Wykonawcą tego rzutu rożnego kapitan zespołu Mateusz Klich. Czy to znowu będzie zagranie na piąty metr? Tam podawana piłka i próba główkowego pojedynku, czy inaczej? Czy tak jak to było w pierwszej fazie meczu, a jednak na piąty metr pojedynek główkowy i wybijają piłkarze Zagłębia z linii bramkowej piłkę. Dużo, dużo teraz szczęścia mieli zawodnicy Leszka Ojrzeńskiego. Dobrze tam się zachował Zachirol Eslam, bo to on główkował, no i był o krok od zdobycia pierwszej bramki dla swojej drużyny. 15 minuta spotkania. Ciągle blisko pola karnego zespołu gospodarzy, zespołu lubińskiego Zagłębia, ale teraz Lubinianie próbują wyjść z opresji, wyjść z własnej połowy. Dopomaga im w tym przypadkowe zagranie ręką któregoś z zawodników Kraków. Na razie utrzymuje się bezbramkowy rezultat, ale obie drużyny już miały korzystne sytuacje. Rzut wolny z bardzo trudnej sytuacji dla Sebastiana Madejskiego. Lubinianie piłkę z niego posłali na aut, a przed chwilą krakowianie mieli wielką szansę po rzucie rożnym. Uderzenie głową i z linii bramkowej obrońcy lubińscy wybijali piłkę w pole. Te pierwsze minuty zapowiadają ciekawy mecz, w którym i jedni, i Grudzy grają o pełną pulę, z tym, że Zagłębie dlatego, że chce walczyć o europejskie puchary, a Krakowia dlatego, że chce być spokojna w końcówce sezonu o miejsce w Ekstraklasie. Na razie 16 minuta meczu, 0-0. Faulowany był Mateusz Grzybek. To było przewinienie Zachirola Eslama. No i będzie teraz już kolejny faul, tym razem reguła, żółtą kartką upomniany, druga żółta kartka w tym dzisiejszym meczu. Pierwszą, przypomnę, ujrzał Brahim Traore. No a przed polem karnym zespołu Krakowi poszkodowany Mateusz Grzybek, któremu trzeba teraz udzielać pomocy. Sędzia Tomasz Kwiatkowski konsultuje tam ze swoimi pomocnikami w wozie VAR, czy tam czasem nie było jakiegoś przewinienia, którego on nie zauważył z wysokości boiska, z poziomu murawy. No, teraz chwilka rozmowy, pogada wędki między Madejskim a arbitrem, no bo Grzybek ciągle jest tam opatrywany, a zawodnicy Krakowi przygotowują się do wykonywania rzutu wolnego. Czy to będzie sytuacja na bezpośredni strzał, czy to będzie sytuacja, w której potrafią krakowianie zagrozić bramce Bulicia? Zaraz się przekonamy. Grzybek już jest gotowy do gry. Na chwilę będzie musiał opuścić boisko. To jest rzecz jasna, bo przecież taka jest konsekwencja, gdy udzielana jest pomoc fizjoterapeutów. No a teraz już przenosimy się pod pole karne zespołu lubińskiego Zagłębia. 18 minuta spotkania dobiega końca. Trójka zawodników Krakowi tam rozważa, jak to rozegrać, jak to uderzyć. Jest Klich, jest Alamari, jest tam Aydin Hasic, który się zdecyduje na uderzenie. Jakie to będzie uderzenie? Gwizdek sędziego już się rozległ. Mateusz Klich ostatecznie zostaje przy piłce, więc jak sądzę, będzie będzie to dośrodkowanie, ale Alamari ostatecznie wziął ciężar odpowiedzialności za to wykonanie rzutu wolnego. Miękko wrzucił w pole karne piłkę, ale nie było uderzenia takiego, które zmusiłoby do bramkarskiej pracy Jasmina Buricia. Piłka nad poprzeczką wyszła na aut. Już bośniacki bramkarz Zagłębia Lubin grę rozpoczął i teraz Krakowia próbuje pressingu, ale bardzo szybko z lewej, z prawej strony placu gry na lewą przerzucili piłkę zawodnicy Zagłębia Lubina. Tutaj już jest dużo swobodniej. Tutaj jeszcze nie nadążył ten pressing Krakowi. Tym niemniej Krakowia ponawia taką właśnie próbę agresywnego, krótkiego krycia na połowie przeciwnika. Skończyło się to tym, że przejęli piłkę, a jednocześnie faul na Dominguezie i będzie rzut wolny. Niemal dokładnie ze środka boiska, z tego punktu, z którego rozpoczyna się piłkarskie zawody. Już posłana piłka na prawo, tutaj jest Szutalo, ale nie ryzykuje Chorwat gry do przodu, woli jeszcze raz tę piłkę rozegrać ze swoimi partnerami z linii defensywnej. Teraz dopiero wrzutka w pole karne, będzie gorąco i próba uderzenia Perkowicza, który wystartował niczym rasowy prawy napastnik, ale jego uderzenie było nie do końca przymierzone. No a nawet gdyby ta piłka sprawiła kłopot Buriciowi, to nie wiem, czy to nie była pozycja spalona, na której się znalazł Perkowicz. W każdym razie od własnej bramki rozpoczynają Lubinianie. No i teraz znowu powracają do tego błyskawicznego przerzucenia piłki na połowę zajmowaną przez Krakowie. Trójka, czwórka atakująca na chwilę zawahanie, bo nie mogli się zdecydować, który podbiegnie do tej piłki. Tak jakby było to w tym powiedzeniu o sześciu kucharkach, ale w końcu utrzymali się przy piłce, z tym, że muszą wracać aż na własną połowę, ażeby Lubinianie rozpoczęli kolejną akcję ofensywną. Już jest podana piłka do Kocaby. Kocaba dość długo ją holuje i wycofuje aż pod własne pole karne. Króciutko tam jednak na krótko wycofali piłkę Lubinianie, znowu w poprzek boiska, znowu z prawa na lewo i aż do bocznej linii. Tu Dziewiątkowski do tyłu i aż do własnego bramkarza. Teraz wycofują, chcą zwabić najwyraźniej piłkarzy Krakowia, żeby ci rozluźnili te szyki obronne, które nie pozwalają Lubinianom do tej pory oddać celnego strzału. No a w tych pierwszych minutach sytuacje, i to bardzo korzystne, przypomnę, że Lubinianie potrafili wypracować, no ale Matejski jeszcze interweniować w tym meczu nie musiał. Rozpoczyna Krakowia. Podanie do Szutalo, Szutalo do Klicha. Ci dwaj zawodnicy między sobą, ale podbiegł tam od razu Marcel Reguła, więc skończyli tę dwójkową zabawę z piłką. Już przerzucili ciężar gry na lewą stronę, tam jednak zawitali na bardzo krótko, bo znowu Szutalo będzie mógł kierować tą akcją po prawej stronie boiska. Trochę chaosu, trochę takiej piłkarskiej przepychanki. Ani jedni, ani drudzy nie potrafią uszanować piłki i wymienić kilku celnych podań. Teraz dopiero Krakowia, narożnik pola karnego, wypchany Hasic, ale jeszcze jest dośrodkowanie Mateusza Klicha na 5 metr. Tutaj dobrze ustawieni obrońcy Zagłębia zażegnali niebezpieczeństwo pod własną bramką. Ciągle jednak Zagłębie jest spychane w kierunku warunku własnego pola karnego. Teraz dopiero taki daleki, wyzwalający wykop, ale główka Traore, który był ustawiony niemal na środkowej linii boiska, wyjaśnia sytuację. Choć na krótko, bo ta piłka odbita od głowy Traore wychodzi poza boisko i przy linii środkowej po prawej stronie placu gry grę wznawiają gospodarze. Na 30 metr od bramki Madejskiego powędrowała od razu ta piłka. Nie potrafili jej jednak utrzymać w boisku piłkarze Krakowi. Znowu wybita poza linię boczną i znowu niemal z tego samego miejsca rozpoczynać będą grę gospodarze. Piłkarze Zagłębia Lubin. Orlikowski długo zastanawia się, kogo wybrać, komu podać. W końcu przedzierają się bliżej bramki Sebastiana Madejskiego, no ale tutaj wrócili także zawodnicy, którzy mają wedle założeń trenera Grzelaka ofensywne dzisiaj zadania, no ale wracają także, żeby bronić dostępu do własnej bramki. Gęsto zatem od czarnych kostiumów, w których dzisiaj występują piłkarze Krakowi na tej połowie, którą oni właśnie zajmują. Teraz pokazuje Zahiro Leslam swoim partnerom z drużyny, żeby podeszli bliżej linii środkowej, dalej od własnej bramki, żeby tutaj przeszkodzić w rozegraniu piłki zespołowi gospodarzy. Ale Zagłębie utrzymuje się przy piłce. Wrzutka na granicę pola karnego. Łatwo poradzili sobie z tą sytuacją piłkarze Krakowi. No a teraz ciekaw jestem orzeczenia arbitra. Czerwona kartka w dłoni. Dla kogo? Dla piłkarza Zagłębia Lubin. To będzie czerwony kartonik dla Orlikowskiego. On ciągle jeszcze leży na murawie. Teraz się dopiero podnosi. No i nieubłagany jest arbiter. Tomasz Kwiatkowski wyklucza z gry Orlikowskiego. Igora Orlikowskiego. To jest 26. minuta spotkania. Od tej pory, czyli przez całą godzinę zegarową, grać będą z przewagą jednego zawodnika piłkarze Krakowi. Taką sytuację zawdzięczają Zahiro Leslamowi, który tam startował do tego podania. Owszem, jeden drugiego za koszulkę pociągał, ale sędzia orzekł winę jednak piłkarza.

zespół, no a ja spoglądam, kto tam znowu przygotowuje się do uderzenia tej piłki. Czy to będzie bezpośredni strzał na bramkę? To jest odległość zachęcająca chyba nawet do próby takiego właśnie bezpośredniego uderzenia. Mateusz Klich i Amir Alamari, który będzie to uderzał. Czteroosobowy mur Alamari, jednak w mur nie podbiega do piłki Mateusz Klich. Cały czas utrzymują się zatem piłkarze Krakowi przy piłce. Hasić, ładny zwód, ładne kółeczko, ale nie ma żadnego zysku terenu, nie przybliża akcji do bramki Buricia. Teraz podanie do Perkowicza. Perkowicz szukał Szutalo. Nic z tego nie wyszło. Dobrze, że jest czujnie ustawiony blisko środkowej linii Henriksson, który pozwala, że krakowianie znów mogą wprowadzić tę piłkę w pole karne rywala. Ale krótko trwała ta szansa. Niewykorzystana szansa. Trzeba wracać pod własną bramkę, bo od rzutu wolnego rozpoczynać będą zawodnicy gospodarze. 28 minuta tego spotkania. Chwila przerwy. Zgromadzili się piłkarze jednej i drugiej drużyny przy swoich trenerach, no a to dlatego, że taką właśnie minutkę ulgi w tym majowym upale zadysponował Tomasz Kwiatkowski. Jak w całym kraju, tak i we Wrocławiu przepiękna majowa pogoda, no i temperatura zupełnie nie przypominająca pierwsze dni maja, stąd właśnie taka higieniczna przerwa zarządzona przez Tomasza Kwiatkowskiego. Ale jeszcze jeden łyk, jeszcze jedno spojrzenie na trenerskie szkice sytuacyjne, omawiają tam i jedni i drudzy, co trzeba poprawić w grze, ażeby doprowadzić wreszcie do zdobycia bramki w dzisiejszym meczu. W 30 minucie spotkania jest bowiem ciągle 0-0, przypominam ten wynik. Z takim rezultatem rozpoczyna się każdy mecz, no i oby ten się nie skończył z takim rezultatem, no bo Krakowia szuka punktów, szuka na gwałt, szuka tego spokojnego końca sezonu, choć przecież początek, gdy sobie przypomnieć, gdy jeszcze pracował trener Luka Elsner, to no to przecież były nadzieje nawet na europejskie puchary, bo było wszystko fajnie, było wszystko ciekawie. No. Gra bez Orlikowskiego Zagłębie Lubin i wprowadza od razu zmianę trener gospodarzy. Wprowadza do gry zawodnika, który będzie musiał o defensywne zadbać skuteczność w grze defensywnej, a boisko opuścił Mateusz Dziewiątkowski. Od rzutu wolnego rozpoczyna Zagłębie Lubin. To Buricz posłał tę piłkę daleko zza pola karnego z 30 metra. Próbuje strzelać Damian Dąbrowski. Ta piłka została zablokowana. Ten strzał został zablokowany przez obrońców zespołu Krakowi. I znowu ostre starcie. I znowu padają na murawę dwaj zawodnicy w kostiumach tych miedziowych. Dwaj zawodnicy Zagłębia Lubin ucierpieli, ale już widząc, że Krakowia przechodzi na ich połowę, oni także zgłaszają gotowość do gry. Krakowia, podanie na lewą stronę, dośrodkowanie w pole karne, no i walczy tam jeszcze o piłkę Hasić. Co by walczyli z tego wszystkiego krakowianie? Ano prawo wrzucania piłki do gry, wprowadzania za linii bocznej na wysokości już pola karnego zespołu gospodarzy. To wszystko po prawej ręce Jasmina Buricia. Możliwie najdłuższy rozbieg

0: ta piłka ląduje na piątym meczu, ale szybko wybita przez obrońców zespołu gospodarzy. Jeszcze teraz jest jedna szansa, główka, rykoszet i będzie tylko rzut rożny. Łapie się za głowę za Hirole Slam, że ta piłka nie wpadła do siatki. On ją już tam widział, a ta piłka odbiła się jeszcze od obrońcy zespołu gospodarzy i wyszła poza boisko. Ale wraca jak bumerang ta piłka teraz znowu od jednej, od drugiej nogi, od jednego zawodnika, od drugiego, aż w końcu wyłapuje tę piłkę w podbramkowym zamieszaniu Jasmin Buric i to on zaczyna. Teraz niedaleko, gdzieś tam na połowę zajmowaną przez Krakowie, ale do najbliżej stojących partnerów. Ciągle w okolicach własnego pola karnego albo wręcz we własnym polu karnym piłkarze z Lubina. Niespieszną im teraz z wędrówką, z piłką pod bramkę Krakowi. No ale Krakowia szuka szansy w pressingu. Nie powiódł się ten pressing. Trzeba wracać na własną połowę, ażeby tutaj przerwać akcję gospodarzy. A ci na razie spokojnie, od nogi do nogi podają piłkę, choć w końcu ją stracili i jest szansa na atak nawet piątką zawodników Krakowi. Kapitan zespołu gospodarzy Damian Dąbrowski jednak jak stary rutyniarz poradził sobie z tym atakiem prawą stroną. Pozostają jednak konsekwentnie po tej prawej stronie zawodnicy Krakowi. No teraz powędrowała piłka na lewo. Dominguez tam dopatrzył się szansy na przedarcie się pod bramkę Buricia. No i znowu piłka w polu karnym, ale nie ma wykończenia akcji. Nie ma strzału na bramkę. Wrzutem z autu rozpoczynają Krakowianie. Traore szybciutko do Henriksona. Henriksson do Szutalo. No, Amari, Szutalo jeszcze raz. To jest wszystko na razie statyczne. To jest takie podawanie od nogi do nogi dla zawodnika, no rzeczywiście niekrytego, niepilnowanego dokładnie przez rywala. Ale nie ma z tej akcji zysku terenu. Nie przybliżają się do bramki rywala Krakowianie. Owszem, to wszystko ładnie wygląda, płynnie, ale to jest daleko. To jest 35-40 metrów od bramki Jasmina Buricia. Znowu chyba spróbują Krakowianie przerzucić grę na lewą stronę, bo zdecydowanie więcej tych akcji na razie prowadzonych jest prawą stroną. Szuka tam swojego miejsca Perkowicz, zmieniając pozycję z prawej na lewą stronę, ale tego manewru jego partnerzy nie dostrzegli. No a kończy się to wszystko faulem. Nieprzepisowo zaatakowany piłkarz Zagłębia Lubin, więc ułatwione zadanie tym razem mieli piłkarze Zagłębia, żeby zażegnać niebezpieczeństwo pod własnym polem karnym. No i to oni wprowadzają teraz piłkę do gry wrzutem z autu. 36. minuta spotkania. Dość długo to trwa, ale w końcu ta piłka powędrowała na połowę zajmowaną przez Krakowie. Tu indywidualna próba zawodnika z Lubina, no i dopiął swego. Marcel Reguła wywalczył tę piłkę, uderzył już z trudnej pozycji, tuż z właściwie bezpośrednio z linii pola karnego, no i wywalczył w pojedynkę, walcząc z czwórką obrońców zespołu Krakowi, rzut rożny. No a to jego uderzenie powędrowało tuż koło słupka. Ja nawet nie wiem, czy nie otarła się ta piłka od zewnętrznej strony słupka. Fakt faktem, że to taki głośny dzwonek alarmowy dla defensywnej formacji zespołu Pasów, no bo nie można dopuszczać do tego, żeby pojedynczo szarżujący zawodnik ograł czwórkę zawodników broniących dostępu do bramki i jeszcze oddał strzał. Rzut rożny. Czekamy, jak zostanie wykonany. Podniesiona piłka wysoko na piąty metr, no ale tam teraz czujni są obrońcy Krakowi, wybijają tę piłkę, długo się nie zastanawiając, poza boisko, ale teraz już nie rzut rożny, ale będzie to rzut piłki z autu. Po prawej stronie boiska. Blisko już jest pole karne. Nic dziwnego, że właśnie prosto w pole karne jest posyłana ta piłka i znowu próba uderzenia. Znowu Marcel Reguła z 20 metra, ale teraz lot tej piłki zablokowali obrońcy Krakowi. Jeszcze jedno uderzenie, ale Mateusz Grzybek popatrzył gdzieś tam wysoko w niebo, jakby z pretensją, że ta piłka przez niego uderzona powędrowała daleko, daleko na auta, nie leciała w zaplanowanym przez niego kierunku, czyli w stronę bramki Sebastiana Madejskiego. No to jak odpowie Krakowia? 39. minuta tego spotkania. Przypomnę, od kilkunastu już minut Krakowia gra z przewagą jednego zawodnika. Ale na razie zupełnie nie widać, żeby ta przewaga miała istotny wpływ na obraz gry. Traore, zagranie teraz na prawą stronę, ale tam kłopoty z opanowaniem piłki. Hasic dopiero wspomaga swoich kolegów. Podanie do Szutalo. Pokazuje Dominguez Szutale, żeby poszedł trochę do przodu, że nie ma sensu grać ciągle w poprzek tylko boiska. No a teraz jest szansa dla gospodarzy. Znowu uderzenie i słupek ratuje zespół gości przed utratą gola. Teraz znowu Mateusz Grzybek próbował pokonać Sebastiana Madejskiego. No i 40 minuta spotkania. Słupek ratuje zespół Krakowi. Słupek po uderzeniu Grzybka. Ale będzie znowu rzut rożny, no bo przecież tam wybili tę piłkę zawodnicy Krakowi poza linię końcową. Ach, ileż teraz mieli Krakowie nieszczęścia. Grająca w dziesiątkę drużyna Zagłębia Lubin napędziła strachu, co się zowie. Słupek, no i teraz czekamy na wykonanie rzutu rożnego. 41 minuta. Zgromadzeni tam w grupkę, zbici w taką piątkę zawodnicy Zagłębia Lubin. Teraz się rozbiegli, teraz będzie pojedynek główkowy. Uderzenie Michalskiego, ale za słabe, ażeby ta piłka doleciała do linii bramkowej. Poradzili sobie obrońcy. A Michalski chyba może mieć do siebie trochę pretensji, że nie przyłożył się lepiej do wykonania tego elementu gry, tego fragmentu, tego strzału. Rozpoczynają piłkarze z Lubina od wrzutu piłki z autu. Szóstka, siódemka zawodników w polu karnym albo na granicy pola karnego. Czy tam powędruje piłka wrzucana za linii bocznej? Najwyraźniej tak. Na piątym meczu Traore sobie z tym wszystkim poradził. Wybił głową piłkę poza pole karne, ale teraz jeszcze jedna akcja, jeszcze jedna szansa, jeszcze jedno uderzenie i z kłopotami ten strzał Michała Nalepy broni Sebastian Madejski. No proszę, wydaje Wydawało się, że gdy opuścił plac gry Igor Orlikowski, to to tylko ułatwi zadanie Krakowi, gra z przewagą jednego zawodnika, a tu w tych ostatnich kilku minutach, a to Słupek, a to Madejski muszący interweniować, to wcale niełatwa była interwencja, na szczęście skuteczna. Traore. Kolejna szansa dla Krakowi. Klich na prawą stronę. Szutalo. Klich, Szutalo ponownie. No i nie ma wrzucenia piłki, nie ma zagrania piłki w kierunku pola karnego. Dość wysoko ustawiona pierwsza linia obrony zespołu Zagłębia Lubin na 30 metrze. Tu próbują nie dopuścić do takiego zagrania piłki, które potem umożliwiłoby szybkie, prostopadłe podanie, przyspieszenie gry, wyjście na dogodną pozycję strzelecką. No i trochę bezradni są zawodnicy Krakowi w tym ciągłym rozgrywaniu piłki w poprzek boiska. Teraz dopiero dośrodkowanie. Czy Hasic zdąży, żeby uderzyć tę piłkę? Nie zdążył. Szybszy był obrońca Zagłębia Lubin i wybił tę piłkę daleko, daleko. Aż za linię środkową. Traore był najbliższy futbolówki, więc on ją przejął. Już jest rozciągnięcie gry na prawą stronę. Szutalo tam ciągle czeka na piłkę Perkowicz, ale nie doczekał się. Znowu Szutalo, Hasic ustawia na lewą nogę. Wrzutka w pole karne, główka obrońców zespołu gospodarzy i znowu ta piłka wraca blisko linii środkowej boiska. Z Szutalo. Klich, Szutalo. Powoli, bardzo dystyngowanie rozgrywają tę piłkę krakowianie. No a wrzutki w pole karne nie mają konkretnego adresata, co ułatwia zdecydowanie zadanie obrońcom Zagłębia Lubin. I znowu Hasic, Traore włącza się do tej akcji. Jest teraz piła do Klicha, rozciągnięta akcja znów na prawą stronę, Szutalo i będzie wykończenie. Nie, nie ma wykończenia tej akcji, bo nie sięgnął tej piłki Perkowicz, zanim była na boisku. Pozwolił piłce, ażeby wyszła poza linię końcową. Dobiega końca ta pierwsza połowa. No oczywiście będzie jeszcze doliczony ten okres gry, chociażby na tę przerwę higieniczną zarządzoną przez Tomasza Kwiatkowskiego po upływie 20 kilku minut gry. Zobaczymy, o ile będzie przedłużony czas rywalizacji w pierwszej połowie tego dzisiejszego meczu Zagłębia Lubin i Krakowi. Meczu, który po 45 minutach ciągle ma wynik wyjściowy, wynik 0-0. 4 minuty doliczył arbiter, 4 minuty, zatem będziemy jeszcze na stadionie w Lubinie. Interwencja Traore. Przypomnę, w pierwszej fazie tego spotkania upomnianego żółtą kartką, więc musi teraz uważnie grać. No a piłkarze Zagłębia Lubin przed kolejną szansą zagrożenia bramce Madejskiego z rzutu rożnego. I znowu zbijają się w taką pięcioosobową grupkę. Jest tam Kosidis, pamiętany z okresu gry w Puszczynie Połomice, Damian Dąbrowski w narożniku. Zawieszona wysoko ta piłka. Madejski wyskoczył dobrze, to wszystko sobie obliczył. No i on wyłapał piłkę. Potrącony przez wychodzących z pola karnego zawodników Zagłębia Lubin, wypuścił ją wprawdzie na murawę, no ale to spotkało się z natychmiastową reakcją sędziego, który gwizdkiem nakazał przerwę w grze i nakazał wznowienie odbramki przez bramkarza zespołu pasów. Klich. No wreszcie. Prostopadłe podanie do Hasicia. Hasic osaczony jednak przez dwójkę rywali i ma kłopoty z wykończeniem tej akcji. Potem piłka przypadkowo trafia w pole karne, ale tutaj już Buric znakomicie wie, jak tą piłką się zająć, co on ma z nią zrobić. Wybił daleko poza linię środkową boiska. Tutaj jego partnerzy piłki nie przejęli, ale gdy wróciła na ich połowę, to już z dużym spokojem rozpoczynają swoją akcję. Króciutko trwała ta próba, bo przez moment krakowianie usiłowali zawiązać akcję ofensywną, tym niemniej Zachir Eleslam był na pozycji spalonej, więc kolejny rzut wolny, więc kolejna szansa dla zespołu Zagłębia Lubin. Dobiega końca ta czwarta minuta doliczonego czasu gry. Jeszcze kilkadziesiąt sekund. W tym momencie piłka wycofana przez Zagłębie Lubin znowu aż do swojego bramkarza. Natychmiast jednak próba niepokojenia obrońców Krakowi. Znowu jest piłka w polu karnym. Będzie jeszcze jeden rzut rożny w tej połowie. Traore nie powstrzymał szarżującego rywala. Piłkę on wysłał poza linię końcową, a zatem będzie jeszcze jedna niebezpieczna sytuacja pod bramką Sebastiana Madejskiego. A przypomnę, że Zagłębie Lubin gra w dziesiątkę przeciwko pełnemu składowi Krakowi w tym dzisiejszym meczu. No, ciekaw jestem, co będzie miał do powiedzenia w przerwie meczu Bartosz Grzelak, bo przed meczem mówił, że jego interesuje przede wszystkim gra do przodu, a tutaj tej gry do przodu nie ma, albo jest bardzo statyczna, a wreszcie wydawało się, że Zagłębie Lubin dopnie swego. Tym razem Kosidis był bliski, Nalepa był bliski, ale ta bramka Sebastiana Madejskiego jest jak zaczarowana, a i bramkarz Krakowi uwija się jak w ukropie, żeby nie dopuścić do utraty gola. Te jego interwencje na razie zasługują na wielkie, wielkie słowa pochwały. No a skuteczności brak to największa wada zawodników Zagłębia Lubin. Ale jeszcze jeden rzut rożny będzie w tej pierwszej połowie. Jeszcze pozwala na wykonanie tego rzutu rożnego sędzia Tomasz Kwiatkowski, chociaż te doliczone 4 minuty dawno już minęły. No i jeszcze jeden główkowy pojedynek wygrany przez zawodników Krakowi. Wypchnięta piłka poza pole karne, więc jest to najlepszy moment, ażeby zaprosić piłkarzy do szatni. Tak orzekł Tomasz Kwiatkowski po raz pierwszy, po raz ostatni w tej pierwszej połowie, używając gwizdka. A zatem przed nami 15 minut dla nas odpoczynku, dla piłkarzy wysłuchiwania opinii swoich szkoleniowców i instrukcji, jak ma wyglądać gra w drugiej części meczu, ażeby można było sięgnąć dzisiaj po 3 punkty. W pierwszej połowie bliżsi celu byli gospodarze, ale druga połowa to będzie zupełnie inne widowisko, jestem przekonany. Na razie kwadrans muzyki przed nami.
1: www.radiokraków.pl

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Tadeusz Kwaśniak, Grzegorz Dąbek, witamy po 15-minutowej przerwie, po przerwie w meczu o Mistrzostwo Ekstraklasy Piłkarskiej. Zagłębie Lubin podejmuje dzisiaj Krakowie. W tym meczu do przerwy bramka nie padła, chociaż w 15 minucie to gospodarze wybijali piłkę z linii bramkowej po tym, jak główkował Zahir Eleslam. No ale w samej końcówce pierwszej połowy to słupek ratował Krakowie przed utratą gola i była też jeszcze wspaniała interwencja Sebastiana Madejskiego na samej linii bramkowej, czyli w samej końcówce to gospodarze mogli objąć prowadzenie, ale tych bramek nie ma. Na bramki ciągle musimy czekać w zespole Krakowi. Jedna zmiana w drugiej połowie. Trener Bartosz Grzelak pozostawił w szatni Traorę, który zarobił w pierwszej połowie żółty kartonik, no i miał trochę problemów tam z rywalami we własnym polu karnym. W jego miejsce do gry wszedł Marcin Minczew. Zobaczymy, jak ta zmiana wpłynie na postawę Krakowi. Jeszcze jedno wspomnienie pierwszej połowy jest konieczne, bo od 26 minuty Krakowia na stadionie w Lubinie gra z przewagą jednego zawodnika po tym, jak Igor Orlikowski ujrzał czerwony kartonik, gdy nieprawidłowo powstrzymywał Zahir Eleslama. No to Krakowia. Teraz sunie prawą stroną ta akcja, rozciągnięta narożnik pola karnego, ale nie ma biegu w kierunku końcowej linii boiska. Była zawrócona ta akcja, a w końcu dośrodkowanie bardzo głębokie do Perkowicza, ale Chorwat nie zdążył przyjąć tej piłki, opanować jej, zanim była jeszcze w boisku. Nie trafił po prostu w piłkę. Ot, zdarza się to także na ekstraklasowych boiskach. W pierwszej połowie podobną sytuację mieli piłkarze Zagłębia Lubin, ale no też właśnie tak to się skończyło. Kiksem w polu karnym, nie trafieniem w piłkę, a dzięki temu, także dzięki temu ciągle bez bramek jest w Lubinie. Przypomnę skład zespołu Krakowi w bramce Madejski. Linia obrony to Henriksson, Szutalo, Perkowicz, Alamari, Klich, Dominguez, Piła, Hasic, Zahir Eleslam. No i w drugiej połowie pojawił się na boisku Marcin Minczew. Krakowia rusza z kolejną akcją. Mateusz Klich, tym razem do prawej bocznej linii boiska, ale wraca piłka z powrotem na środek. Henriksson wybiera inny kierunek, na lewą stronę do Szutalo. Wraca jednak ta piłka na prawo. No i czekamy w końcu na zagranie, na dośrodkowanie w pole karne. Nie ma, bo stracili Krakowianie kontakt z futbolówką, z pomocną dłonią wyszli rywale, wybijając piłkę poza boisko, więc na wysokości pola karnego wznawiają grę Krakowianie i teraz jest dośrodkowanie, walka o piłkę, uderzenie, strzał, przypadek, znowu rykoszet, odbija się ta piłka od któregoś z obrońców zespołu gospodarzy, wychodzi na rzut rożny, a była to rzeczywiście dobra sytuacja i po tym uderzeniu Dominguez'a blisko było zdobycia pierwszego gola w tym meczu. Jeszcze jedna próba strzału na bramkę Zagłębia Lubin, tym razem po tym rzucie rożnym, ale piłka powędrowała wyraźnie obok bramki i od własnego pola bramkowego rozpoczynają gospodarze. Próba pressingu w wykonaniu Krakowi, ale aby przejąć piłkę, trzeba było wrócić aż na środek placu gry. Tutaj już piłka pod nogami Mateusza Klicha, ten krzyżowe podanie do narożnika pola karnego, opanowali tu piłkę Krakowianie, jest Perkowicz do Dominguez'a, Dominguez do Schutalo, który włącza się do tej akcji. Czarno już jest w polu karnym Zagłębia Lubin. W czarnych kostiumach grają dzisiaj piłkarze Krakowi. To przypomnę, Schutalo do linii końcowej. Tam jeden zwód, drugi zwód. Wreszcie wydawało się, że będzie dośrodkowanie, ale dwójka rywali utrudniła to zadanie. I dopiero teraz Mateusz Klich, dośrodkowanie. No i kto wyjdzie zwycięsko z tego? Owszem, wyszedł zwycięsko Jasmin Burić, ale ta piłka po jego rękach wyszła poza linię końcową boiska, a zatem kolejny rzut rożny dla piłkarzy Bartosza Grzelaka. Ustawia sobie piłkę Aydin Hasić. Zaraz zawinie tą swoją lewą nogą na czwarty metr, bardzo głęboko posłana ta piłka, wraca piłka pod nogi Hasicza, znowu wrzutka do główki, tam skakał Perkowicz, ale uprzedzony został przez obrońców zespołu gospodarzy i kolejny rzut rożny, tym razem po drugiej stronie boiska, tym razem po prawej ręce Jasmina Buricia. Na 10 metr, ale tutaj pojedynek główkowy wygrywają gospodarze. Trzeba o piłkę znowu powalczyć. Mateusz Klich wywalczył prawo wrzutu z autu i natychmiast sam wykonał ten stały element gry. Jego dośrodkowanie zatrzymuje się na plecach któregoś z obrońców zespołu z Lubina i Dominguez musi wracać aż pod linię środkową, ażeby ponownie przejąć piłkę dla swojego zespołu. Alamari do Klicha, Klich, wrzutka w pole karne, nie ma strzału, zablokowali obrońcy Zagłębia Lubin, ale coraz goręcej się robi pod bramką Zagłębia Lubin. W końcu interweniujący na linii bramkowej, ale poza bramką, Jasmin Burić wyłapał tę piłkę, długo tam arbiter liniowy zastanawiał się, czy nie pokazać chorągiewką narożnika boiska i przyznać Krakowi kolejny rzut rożny, ale w końcu postanowił, że to Zagłębie Lubin rozpoczęło akcję. Rozpoczęło bardzo dalekim wybiciem piłki, takim, które spowodowało, że od bramkarza do bramkarza piłka powędrowała przez całą długość boiska. Ach, trochę, żeby to trochę bardzo niefortunne zagranie obrońców Alamariego teraz, bo to on za słabo podawał piłkę do partnera, no i mieli szansę na przejęcie piłki, na kontrę gospodarze, trochę zaskoczeni takim błędem piłkarza rodem z Iraku. Nie spodziewali się takiego prezentu, nie wykorzystali sytuacji. Krakowia zatem ponownie, ale znowu niecelne podanie. Znowu w ten sposób. Podarowana piłka zespołowi gospodarzy, grającemu, przypomnę, w dziesiątkę, ale końcówka pierwszej połowy pokazała, że nie rezygnującego z ataku na bramkę. Na pewno nie w sposób satysfakcjonujący tak piłkarzy, jak i ich sympatyków, bo w 55 minucie jest ciągle 0-0. Owszem, w 15 minucie, gdy główkował Zahir El-Eslam, gospodarze wybijali piłkę z linii bramkowej, ale potem w końcówce pierwszej połowy Zagłębie Lubin, grające od 26 minuty w dziesiątkę, miało dwie co najmniej kapitalne sytuacje do zdobycia bramki, a raz słupek ratował Krakowie przed utratą gola, a zatem 0-0, 55 minuta, wynik, który nikogo tutaj nie zadowala. Krakowia znowu musi cofnąć się na własne pole karne. Znowu tutaj bronić dostępu do bramki, bo jest wrzutka z lewej strony. No i wybita piłka na 30 metr, nie przejęta przez Hasicia. Jeszcze raz zawitali w pole karne Krakowi gospodarze. No i teraz dopiero Hasicz decyduje się na wybicie piłki takie do wiwatu. Gdzieś tam wysoko w trybuny poleciała ta piłka. Oczywiście to nie jest przeszkoda. szkoda, żeby wznowić grę natychmiast, bo tych piłek podawanych dla zawodników jest na boisku tuż, tuż za liniami bocznymi dużo. Krakowia. Jest szansa. Indywidualna akcja. Podanie do Hasicza. Hasicz uderzał lewą nogą, ale już zdążyli wrócić szóstką zawodnicy gospodarzy na własne pole karne i właśnie ta zbiorowa akcja defensywna dała tym razem efekt. A przy próbie kontry jest faul, jest żółty kartonik pokazany piłkarzowi Krakowi i to chyba, jeśli dobrze widzę, to Alamari napomniany żółtym kartonikiem. Tak, to jego przewidzenie w ten sposób właśnie ocenił. Żółtą kartką kwituje sędzia prowadzący ten dzisiejszy mecz, a przypomnę, że to jest dzisiaj pan Tomasz Kwiatkowski. Rzut wolny dla zespołu gospodarzy. Nie ma tutaj muru, bo to jest daleko, to jest około 40 metrów od bramki Sebastiana Madejskiego, więc tu chyba nie będzie strzału, tu jest wrzutka, no a potem już z piłką uderzoną głową Madejski sobie bardzo spokojnie poradził. Wyłapał tę piłkę, od razu pokazał swoim partnerom, żeby ci ruszyli do przodu, no ale nie było wybicia piłki nogą, była zagrana ręką do stosunkowo blisko stojącego partnera, ale to pozwala na utrzymanie płynności akcji, tej akcji Krakowi. Interesuje mnie gra do przodu. Przypominam raz jeszcze słowa Bartosza Grzelaka wypowiedziane na konferencji prasowej przed tym meczem. No ale tej gry do przodu chciałoby się dzisiaj widzieć dużo, dużo więcej. Zmiana w zespole Krakowi kolejna. Na boisku pojawi się Mateusz Praszelik, a boisko opuścił Dominguez. Maksym Dominguez już poza placem gry. 58. minuta dzisiejszego spotkania Zagłębia Lubin z Krakowią. Główkowy pojedynek w polu karnym Krakowi, wygrany przez obrońców Krakowi. Jest szansa na szybką kontrę, ale jest też podanie Alamariego prosto pod nogi rywala. Nie najlepiej rozpoczął tę drugą połowę Alamari. Żółty kartonik, dwa niecelne podania. To wszystko nie uspokaja gry Krakowi w tym meczu. Mają teraz pretensje gospodarze do arbitra, że nie podyktował im rzutu rożnego, a nakazuje rozpoczęcie gry od bramki Krakowi. No ale taka jest decyzja Tomasza Kwiatkowskiego. Krakowia teraz przechodzi linię środkową boiska. Zagranie do Hasicza. Hasicz z powrotem do Henriksona, włącza się do tej akcji Praszelik, jego pierwszy kontakt z piłką w tym meczu, no ale nie za bardzo umiał się porozumieć w tej akcji z Hasiczem, no i w konsekwencji wrzucać będą piłkę z autu bocznego gospodarza. A to jest na ich pola karnego wysokości. Walka o piłkę na środku boiska. Kto to tę sytuację opanuje? Zda się, że łatwiej będzie Krakowi, bo podbiegł do piłkę Szutalo. Zagranie do Praszelika. Z powrotem Szutalo i Alamari. Przerzucona gra na prawą stronę. Tu jest Perkowicz. Piła także bierze udział w tej akcji. Dośrodkowanie z prawej strony i złapią tę piłkę gospodarze. Goście, piłkarze Krakowi? Nie, jednak arbiter liniowy pokazuje, że piłka przeszła w powietrzu poza linią końcową wojska, więc od własnej bramki będzie rozpoczynać Jasmin Burić. Na lewą stronę. Tu zadziałał, ale tylko na chwilę zadziałał pressing Krakowi, bo gdy wydawało się, że będzie możliwość łatwego zysku, łatwego przejęcia piłki, to faulował Mateusz Klich Jakuba Kolana, no i od rzutu wolnego rozpoczynać będą te akcje gospodarze. Wyszedł daleko poza pole karne Jasmin Buricia, żeby wprowadzić tę piłkę do gry. Dalekie podanie, niemal na granicę pola karnego. Tu sobie poradzili obrońcy. Hasić mocno naciskany, ale dobrze podał tę piłkę. Rozciągnął grę na lewą stronę do linii bocznej boiska. No i tutaj już tej swobody nie było, bo tutaj już doskoczyli piłkarze Zagłębia. Wybili piłkę znów poza boisko. Trzeba było wprowadzać ją do gry wrzutem z autu, a w tym czasie Zagłębie już zdążyło wrócić na własną połowę i uporządkować szyki obronne. Kolejna wrzutka w pole karne piłkarzy Krakowi. Wraca piłka na 40 metr. Tu był Henriksson, no ale potem kolejne podanie. To już nie była taka łatwa sytuacja. Teraz trzeba wprowadzać piłkę do gry z autu. Minczew przygotowany do tego elementu, do tego stałego fragmentu gry, ale nie, ostatecznie zostawia piłkę Perkowiciowi. On będzie posyłał tę piłkę zapewne od razu w pole karne. Tu czekają na nią Henriksson, jest Praszelik, jest także... Są także pozostali zawodnicy Krakowi, ale obrońcy zespołu Zagłębia Lubin poradzili sobie z tą sytuacją najlepiej. No i próba znowu szarży lubińskich piłkarzy w kierunku bramki bronionej przez Sebastiana Madejskiego. Chwilowo sytuacja zażegnana, bo chwilowo piłka wyszła poza boisko. A jeszcze jest kontuzja Damiana Dąbrowskiego, która opóźnia rozpoczęcie gry. Po pojedynku główkowym Dąbrowski krzywo lądował na swej prawej stopie. No i teraz tam z pomocą swoich kolegów naciąga mięśnie, żeby móc dalej kontynuować udział w dzisiejszych zawodach. Jest wszystko już w porządku, już można rozpoczynać grę. 64 jest to minuta spotkania. No, długo trwa wybór sposobu rozpoczęcia tej akcji, wrzucenia piłki w pole karne, zamieszanie okrutne, no i musi piąstkować Sebastian Madejski, a pokazują piłkarze Zagłębia Lubin, że piąstkując, że dążąc do tej piłki, faulował on ich kolegę i że powinien być rzut karny, a tu teraz huknął jak z armaty zza pola karnego Mateusz Praszelik i miał kłopoty z obroną tej piłki Jasmin Burić. No może to jest sygnał na ożywienie, sygnał ożywienia drużyny krakowskiej. Bo z pierwszej połowy, no tak jak wspominałem na początku, właściwie jedyny został taki fragmencik, który można było mówić, że zagrozili bramce Zagłębia Lubin piłkarze Krakowskiej.

pułku nie ma wiele, bo nie ma strzału głową, jest tylko piłka przerzucona trochę dalej, ale teraz będzie szansa na uderzenie i znowu Burić broni znakomicie, choć teraz miał troszkę ułatwione zadanie, bo ta piłka leciała w sam środek bramki. No ale Burić teraz broni pod słońce i to dość ostro operujące. Założył czapeczkę z takim no, wyraźnie zaznaczonym daszkiem, ażeby osłaniała jego oczy, żeby mógł lepiej widzieć to, co dzieje się na murawie. A przy tym uderzeniu Mateusza Klicha dobrze sobie z kłopotami, jakie chciał mu nastręczyć kapitan krakowskiego zespołu, poradził. 67. minuta spotkania w Lubinie w meczu Zagłębia z Krakowią, ciągle bezbramkowy remis. I znowu chwila przerwy w grze, bo ponownie któryś z zawodników gospodarzy leży na murawie, domagają się żółtego kartonika piłkarze Zagłębia, no a jedni i drudzy znowu wykorzystują tę chwilę, żeby podbiec do ławek trenerskich, sięgnąć po bidony, nawilżyć organizm, no bo tutaj we Wrocławiu, w Lubinie dzisiaj rzeczywiście majowy upał pełną gębą, tak by można pół żartem, pół serio powiedzieć. Wracają do gry piłkarze jednej, drugiej drużyny. Zaprasza ich już na plac gry sędzia Tomasz Kwiatkowski, aczkolwiek ciągle tam jeszcze opatrywany jest Damian Michalski i dopiero teraz z pomocą fizjoterapeutów podnosi się z murawy, no i będzie możliwe wznowienie gry. 68. minuta. 0-0 w Lubinie. Raz jeszcze to powtarzam. No, tym razem z nadzieją, że to będzie ostatni taki meldunek o wyniku bezbramkowym, że tu wreszcie padną bramki. Chociaż niby goli nie ma, ale nie można powiedzieć, żeby w tym meczu całkowicie się nudzić, bo trochę ciekawych sytuacji owszem bywa. Trochę spięć pod bramką także. Tyle, że mało tego wszystkiego. Znowu gwizdek sędziego, znowu faul pokazany. Interpretuje to arbiter w ten sposób, że Henriksson utrudniał nieprawidłowo dojście do piłki Michalicowi Kosidisowi i że to grecki napastnik drużyny Zagłębia Lubin był faulowany, jest poszkodowany, no a to by oznaczało bardzo ciekawą sytuację dla Zagłębia, bo rzut wolny z odległości około 18-20 metrów to będzie szansa na bezpośrednie nawet uderzenie na bramkę bronioną przez Sebastiana Madejskiego. Trener Leszek Ojczyński, trener Zagłębia, szykuje dwie zmiany. Kończy udział w grze poszkodowany przed chwilą Michalis Kosidis. Schodzi także Marcel Reguła, a do gry wchodzi Levente Szabo i Tomasz Makowski. Tomasz Makowski i Szabo. Oni teraz będą próbowali powalczyć o trzy punkty dla swojej drużyny, dla Zagłębia Lubin. Ja to jeszcze raz przypomnę. Zagłębie Lubin walczy o trzy punkty przybliżające do miejsca w ścisłej czołówce tabeli ekstraklasowej i do perspektywy gry w europejskich pucharach. Bezpośrednie uderzenie na bramkę, ale wysoko, wysoko nad poprzeczką. Wprowadzony przed chwilą na boisko Makowski próbował tego uderzenia, ale uczynił to za mocno, niecelnie. Może sobie teraz tylko pluć w brodę, że takiego dokonał wyboru. Jak odpowie Krakowia? Na razie przeszła z piłką na

0: połowę rywali. Rozciąga grę, podanie na lewo. Nie, spodziewałem się, że zagra tu Alamari do Szutalo, ale wybrał Irakijczyk inny kierunek. Na prawo posłał piłkę. Henriksson do Klicha. Już jest wysokość pola karnego, dośrodkowanie w pole karne, wygrywają pojedynek główkowy gospodarze, lubińscy obrońcy. A teraz znów doskakują tam siedzący na ławce rezerwowych Krakowi piłkarze, bo chcieliby, ażeby arbiter odgwizdał przewidzenie na Zahirze Leslamie, ale arbiter żadnego przewidzenia się nie dopatrzył i nakazuje prowadzenie gry gospodarzom. Mocno zaatakowany zawodnik Lubina posłał już w trudnej sytuacji, opadając właściwie na murawę piłkę do własnego bramkarza. Tym zażegnał niebezpieczeństwo, ale Lubinianie tej piłki nie przejęli na długo. Znowu wraca ona pod nogi zawodników Krakowi. Na prawo, na środek. Nie gramy do przodu, gramy w poprzek albo do tyłu. Taki jest obraz tych poczynań piłkarzy Krakowi w 72 minucie spotkania. Wreszcie Praszelik zaryzykował do przodu. No i już jest wysokość pola karnego. Perkowicz do środkowania na 11 metr. Jeszcze raz Praszelik. No i z tym podaniem także poradzili sobie lubińscy obrońcy. Wyekspediowali piłkę aż pod linię środkową boiska. Tu nie miał żadnych problemów z jej opanowaniem Henriksson. No, włącza się do tej akcji także Dominik Piła. Jest kolejny gwizdek sędziego. Kolejne orzeczenie o błędzie w piłkarskiej sztuce. Tym razem to obrońca zespołu gospodarzy faulował Piłę. No i teraz to Lubinianie mogą mówić o szczęściu, że to się wydarzyło 30, może 40 centymetrów poza polem karnym, ale to będzie właśnie dla piłkarzy Krakowi niezła sytuacja do próby uderzenia. Hasi czy Klich, jeden, drugi, gotowy do uderzenia. Czy Hasi czy lewą nogą, czy Klich prawą? Hasi czy lewą nogą, ale trafia w trzyosobowy mur zawodników gospodarzy i pada jak ścięty na murawę jeden z nich, bo doberwał soczyste uderzenie piłką w głowę. No i z kłopotami dopiero teraz podnosi się z murawy. Nie ma zatem nawet celnego strzału na bramkę. Niepotrzebna jest interwencja bramkarza. I ciągle w 74 minucie wynik meczu jest taki sam jak na początku tego spotkania, jak przed tym spotkaniem. 0-0. Znowu obrońcy zespołu z Lubina zmuszeni do wybicia piłki poza linię końcową. Po raz kolejny rzut rożny dla krakowskiej jedenastki. Ale nie pozwolą na krótkie rozegranie tego roku. Będzie zmuszony Hasic do dośrodkowania w pole karne. Uderza na 5 metr. Tutaj najlepiej ustawiony jest Sabo, który głową wybija tę piłkę poza pole karne, ale tu znowu ją przejmują krakowianie. Jeszcze jedna wrzutka, jeszcze jedna główka Perkowicza, no ale niewykorzystana ta piłka przez jego partnerów, którzy nie potrafili dołożyć swoich trzech groszy już na na polu karnym zespołu lubińskiego. Ale jeszcze ciągle napierają krakowianie. Jeszcze raz główkowy pojedynek Perkowicza. Teraz jest to wspomagany tam przez Praszelika. Praszelik wywalczył tę piłkę, podał do Szutalo. Jeszcze jedna wrzutka. Niepokonany Jasmin Burić. On miał najbliżej do tej piłki. Owszem, tam wziął i troszkę przeszkodził Damianowi Michalskiemu, no ale cóż to za przeszkodzenie obrońcy, gdy bramkarz piłkę łapie. No ale ucierpiał bramkarz Zagłębia Lubin przy tym starciu, rozmasowuje sobie tam lewy łokieć. Mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało i że za chwilę będzie mógł w pełni sił nadal bronić dostępu do własnej bramki. Trochę zawiedzione miny w obozie Krakowi, także w obozie kibiców Krakowi, którzy a jakże przybyli na stadion w Lubinie, żeby dopingować swoich zawodników. No, 77 minuta, znowu sędzia Tomasz Kwiatkowski decyduje o higienicznych 60 sekundach dla piłkarzy jednej i drugiej drużyny, ażeby w tym majowym upale mogli na moment odpocząć, mogli zasięgnąć z jednej strony porad trenerskich, a z drugiej strony ochłodzić swoje organizmy. Pojawiają się tam torebki z lodem na karku, na plecach zawodników jednej i drugiej drużyny. No, kto zachowa więcej sił na te ostatnie kilkanaście minut dzisiejszego meczu? Kto potrafi i czy potrafi przechylić szale na swoją korzyść? Odpowiedź na to pytanie poznamy za 15 minut. Plus minus 15, no bo oczywiście gramy nie do upływu 90 minuty, ale do końcowego gwizdka arbitra. Wznawiamy grę. Rzut sędziowski, piłka przekazana zespołowi Zagłębia Lubin. Czekamy, aż Burić pośle tę piłkę do przodu. No i znowu posyła z imponującą siłą, bo ta piłka ląduje niemal na polu karnym zajmowanym przez Krakowie. Utrzymają się przy piłce zawodnicy z Lubina. Przesłana ta piłka przekazana na prawą stronę, a teraz dośrodkowanie na środek pola karnego i próba strzału takiego z obrotu. Zablokowany jednak ten strzał przez piłkarzy Krakowia. Kolejna wrzutka z prawej strony boiska już jest za mocna i tylko popatrzył Sebastian Madejski, jak futbolówka przelatuje przez linię końcową placu gry. Jest kolejna zmiana w zespole pasów Amira Lamari poza boiskiem, a w jego miejsce do gry wchodzi Kamery. Czy to coś zmieni? 12 minut do końca, 13 minut do końca, no kilkanaście minut do końcowego gwizdka. Praszelik do Kaberiego. Wrzutka w pole karne. Główkowy pojedynek wygrany przez obrońców zespołu z Lubina. No to jeszcze raz trzeba spróbować. Dominik Piła walczący o tę piłkę. Hasić do Klicha, ale znowu to chyba o jedno podanie za dużo. Jedno zagranie za dużo. Klich nie opanował piłki w polu karnym. Nie ma szansy, nie ma możliwości, ażeby zagrozić bramce Jasmina Buricia. Trochę zniesmaczony. Wraca na środek boiska kapitan zespołu Krakowi po tym nieudanym swoim zagraniu. No ale teraz już nie ma czasu na rozważanie tego, co było. Teraz trzeba znowu skupić się na tym, żeby nie dopuścić do niebezpiecznego ataku gospodarzy. Burić wprowadził piłkę do gry. Znów jak jakieś starcie w walce o pozycję na boisku. Nie ma jednak tu żadnego wskazania arbitra, żeby przepisy gry w piłkę były przekroczone. Pozwala na grę dalej. No, trudno mówić tu teraz o grze, skoro podanie Buricza przechodzi bezpośrednio pod nogi Sebastiana Madejskiego i żaden z zawodników jednej czy drugiej drużyny nie miał szans na kontakt z tą piłką wędrującą od bramkarza do bramkarza. No ale teraz znowu szansa rysuje się przed Krakowią. Hasić do bocznej linii boiska, jeszcze raz Hasić, próbuje teraz indywidualnej akcji, jest jeszcze walczący o piłkę Klich, ale zabrakło takiego półkroczku, żeby uprzedzić zawodnika broniącego dostępu do lubińskiej bramki. Chwila, myśląc kategoriami płynności gry Zagłębia Lubin, chwila chaosu, ale potrafili z tej chwili się wytaraskać, już będą mieli możliwość płynnej akcji, a dopomagają im w tym zawodnicy Krakowi, no bo faul na Grzybku, odgwizdany rzut wolny dla zespołu z Lubina. 82. minuta spotkania. Kocaba ustawił sobie piłkę. Jego partnerzy przesuwają się bliżej pola karnego Krakowi. Tam ta piłka będzie adresowana. Nawet Buricz chciał zastąpić Kocabę w tym podaniu, jednak odesłany został przez Kocabę z powrotem do bramki. No i będzie niebezpiecznie pod bramką Krakowi, ale znowu tym razem Lubinianie nie trafili czysto w piłkę. Jeszcze trwa walka o przejęcie futbolówki. Nie przerywa tej akcji sędzia. Dopiero teraz, gdy zobaczył chorągiewkę liniowego w górze, no to użył także gwizdka i nakazuje Sebastianowi Madejskiemu, ażeby rozpoczął od własnej bramki. Krakowie. Dochodzi do linii środkowej boiska. Gra w poprzek, ale teraz może będzie ożywienie. Podanie do Pierkowicza. No ale ciągle ta piłka powędruje 5 metrów w kierunku bramki Buricza, po czym wraca 10 metrów w kierunku bramki Sebastiana Madejskiego. Marzymy o akcji oskrzydlającej, o akcji kończonej dobrym, precyzyjnym dośrodkowaniem, z którego można zrobić porządek. Może pożytek, może teraz, no ale zbyt chaotycznie, zbyt pośpiesznie. Ładnie tam się zachował Klich w polu karnym, wykładając piłkę swojemu partnerowi, ale no właśnie, ale to ale ciągle pozostaje, bo kolejna wrzutka, tym razem próba Praszelika. Nie był to ani strzał, ani podanie, ani szukanie partnera, bo tego partnera po prostu nie można się było doszukać w dogodnej sytuacji. No to rozpoczyna Krakowia jeszcze jedną próbę. Na środku boiska jest Praszelik. Na lewą stronę przy piłce Kamery. Na środek Hasić do linii bocznej, już jest wysokość pola karnego, zadanie do Mateusza Klicha, ten od razu z półobrotu, próba dośrodkowania, piłka odbita od Damiana Dąbrowskiego, wychodzi poza boisko, więc jeszcze jeden rzut rożny dla Krakowi. Hasić i Klich. Ostatecznie Hasić przechodzi w pole karne, jeszcze jedna zmiana, Zachrasoslam schodzi z boiska, na jego miejsce Carpentier. Zachrasoslam miał znakomitą sytuację w 15 minucie, nie wykorzystano, a teraz Krakowia, uderzenie głową, no ale ta piłka ląduje prosto w ramionach na samym środku bramki stojącego na linii bramkowej już bramkarza zespołu gospodarzy. Więc i ta sytuacja nie została wykorzystana. Bardzo ładna obrona bramkarza. No a przy okazji sędzia dostrzegł tam nieprawidłową walkę o piłkę, no i będzie rzut wolny dla zespołu gospodarzy. 86. minuta na boiskowym zegarze. W Lubinie ciągle jest bez bramek. A właśnie, ciekawe, czy jednopunktowa zdobycz rzeczywiście zadowoli piłkarzy Krakowi, czy zadowoli Bartosza Grzelaka, trenera zespołu Pasów? Moim zdaniem nie, no ale nie za bardzo Krakowia pokazuje dzisiaj na boisku w Lubinie argumenty, które by decydowały o losach meczu, o ich zwycięstwie. Wprowadzają piłkarze Krakowi piłkę do gry z autu. Praszelik na prawo do Klicha, jeszcze bardziej do bocznej linii boiska posłana piłka, szukający miejsca na placu gry. Aydin Hasić odpychany przez rywala, ale to nie było nic, co wzbudziłoby podejrzenie arbitra dzisiejszego meczu. Kamery w polu karnym, wrzutka i kto? No i obrońcy zespołu Zagłębia Lubin, lepiej przygotowani do interwencji w tej boiskowej sytuacji. Kolejna minuta gry za nami, 87. już upływającą pokazuje boiskowy zegar. Krakowia ciągle w jednostajnym, tym samym rytmie, z upodobaniem rozgrywająca piłkę w środkowej strefie boiska, no ale potem kończy się to wszystko nieprecyzyjną wrzutką, a bardzo rzadko strzałem, tak jak choćby teraz, gdy zdecydował się na strzał z dystansu Hasić, no i chyba tego swojego pomysłu nie żałował, bo to była ciekawa sytuacja, aczkolwiek zabrakło centymetrów, ażeby ta piłka znalazła drogę do siatki. Przeleciała około pół metra obok słupka na aut. 88. minuta dobiega końca. Zagłębie Lubin sprawia wrażenie drużyny, która już nawet nie za bardzo chce atakować, która, przypomnę, od 26 minuty gra w dziesiątkę i w dziesiątkę nie pozwala sobie strzelić bramki. Szansa dla Krakowi. Wreszcie ostre, dynamiczne zagranie w pole karne Hasicia, ale konsekwencji już tego zagrania nie ma, bo tym samym nie rewanżuje się Mateusz Klich. Próbował miękko tę piłkę przyjąć, potem dopiero ją rozgrywać, a na taki luksus nie pozwolili obrońcy zespołu gospodarzy. Piłkarze z Lubina zdecydowani, agresywni, uniemożliwiający zabawę z piłką w polu karnym, swoim polu karnym. 89. minuta. Jeszcze jedną zmianę proponuje Leszek Ojrzeński, trener zespołu z Lubina, ale na to musimy poczekać, no bo nie ma przerwy w grze, więc nie ma możliwości wprowadzenia zmiany. Burić od własnej bramki na środek boiska. Tutaj dobrze Perkowicz przecina lot piłki. Sam biegnie teraz do przodu, oczekując na podanie kamery. To do niego adresowana była piłka. Jest Praszelik, dośrodkowanie. No i chorągiewka arbitra jednoznacznie pokazuje. Od własnej bramki będzie rozpoczynać akcję gospodarzy Jasmin Burić. Nieśpieszno bramkarzowi Zagłębia Lubin, ażeby tę piłkę do gry wprowadzać. Tymczasem Damian Dąbrowski opuści boisko w zespole gospodarzy. Michał Mlinarić wejdzie do gry. No to już na kilkadziesiąt, czy no może nieco więcej sekund, które dzielą nas od końcowego gwizdka, a teraz już doskonale wiemy, że tych sekund będzie 300, bo 5 minut doliczył arbiter do regulaminowego czasu gry. Damian Dąbrowski opóźnia na ile może zejście z boiska. Bije brawo widowni, która w ten sposób jego grę nagradza. No wszystko po to, żeby sekundy uciekały. Uciekło ich już 30 z doliczonych 5 minut, a jeszcze nie rozpoczęła się od tego momentu ogłoszenia przedłużenia czasu gry żadna akcja. A gdy miała możliwość się rozpocząć, no to gwizdek sędziego i znowu przerwa w grze, bo orzeczone przewinienie Henriksona w główkowym pojedynku, faul na piłkarzu gospodarzy i to teraz piłkarze z Lubina będą przed szansą zagrożenia bramce Sebastiana Madejskiego. Ustawia sobie precyzyjnie piłkę Makowski. No ale to jest jeszcze bardzo daleko od bramki, więc to będzie dośrodkowanie. Skrzyżowane ramiona nad głową pokazują parterom, jaką wersję zaproponuje, ale wybrał chyba absolutnie nie to, co pokazał, bo wyrzucił piłkę grając w poprzek boiska na aut. Na pewno nie tak to miało wyglądać, ale to jest zmartwienie Lubinian, ich trenera, sympatków Zagłębia Lubina, nie zmartwienie Krakowi, bo to Krakowia dzięki temu znowu może zawitać na połowę rywala. Mateusz Klich, na prawo zagrana piłka do Hasicia, wrzutka w pole karne na 6. mecze, pofrunął w powietrze Jasmin Buric, pewnie ściągając piłkę z nad głowy próbującego atakować krakowianina. 2 minuty z doliczonego czasu gry już za nami. Jak to wszystko będzie jeszcze wyglądać? Co tu się może jeszcze wydarzyć i coś tu jeszcze może odmienić losy tego meczu? Pytania, na które odpowiedź pojawi się za 150 sekund. Kamery na środek. Dobrze to pomyślane, Szutalo nie zaryzykował strzału z dystansu, wolał zagrać jeszcze bardziej na prawą stronę, znowu Szutalo rusza do przodu, jeszcze jedna wrzutka w pole karne i znów przegrany główkowy pojedynek, tym razem nie doszedł do tego podania Henriksson, którego uprzedził zawodnik gospodarzy. Z dystansu, z 30 metrów próbuje Kamery. To wszystko odbija się od pleców zawodników z Lubina jak od muru. I gdy Lubinianie mieli szansę na kontrę, no to odgwizdany faul Michała Mlinaricia i ten zawodnik został jeszcze dodatkowo upomniany żółtym kartonikiem przez sędziego. No a jeśli żółty kartonik, no to oznacza, że na połowie rywala pozostaną piłkarze Krakowi i że będzie im dana jeszcze jedna szansa, żeby wreszcie dopiąć swego. Mateusz Klich zagrywa na 16 metr, na 12 właściwie metr, ale spokojnie, miał długo czasu na śledzenie lotu tej piłki Jasmin Buric i pewnie wyłapał to dośrodkowanie. Znowu oddalona gra od bramki Zagłębia Lubin. Bardzo oddalona. Dopiero teraz przez linię środkową przechodzą zawodnicy Krakowi. Długo, długo waha się Mateusz Klich, kogo tu wybrać, do kogo zagrać. Wybiera ostatecznie Szutalo. Szutalo, jeszcze jedna wrzutka w pole karne, główkowy pojedynek. No i sędzia orzeka, że ostatni kontakt miał z piłką zawodnik gospodarzy, a zatem będzie jeszcze jeden, przypuszczalnie ostatni już rzut rożny w tym meczu, bo mija doliczonych 5 minut ten czas, więc czy to jest ostatnia szansa dla Krakowi? Zamieszanie w polu karnym. Jeszcze Kameri ponawia wrzutkę w pole karne. Nie ma jednak żadnego przewinienia, nie ma żadnego wykorzystania też akcji. Pokazuje na środek boiska Tomasz Kwiatkowski. Czy to jest ostatni gwizdek? Tak, to jest ostatni gwizdek w tym meczu. Mecz, przed którym mówiło się, że jedna i druga drużyna musi tutaj sięgnąć po 3 punkty, że to jest jedyny realny cel dla jednej i drugiej drużyny. Żadna z nich celu nie osiągnęła. Bezbramkowy remis nikogo nie satysfakcjonuje, a jeśli mam mówić, że coś robi, to chyba niepokoi piłkarzy Krakowi, bo dopisanie jednego punktu w sytuacji pasów w ligowej tabeli to jest mało. To jest bardzo mało. Krakowia przesuwa się na 12 miejsce w tabeli, ma 39 punktów, ale Łódzki Widzew ma punktów 36. Ta pierwsza drużyna zagrożona spadkiem. Nie ma jeszcze spokoju w obozie pasów. Trudno. 0-0 w Lublinie w meczu Zagłębia z Krakowią. Dziś jeszcze emocje piłkarskie związane z pierwszoligowym meczem Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów, ale to musimy poczekać do 20:15. Na razie za uwagę dziękuję. Grzegorz Dąbek i Tadeusz Kwaśniak.
1: www.radiokraków.pl

0: Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Dzień dobry. A to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną dziś gość Marcin Oskar Czarnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz drugi, bo i druga książka.
1: Tak, zgadza się. Widzieliśmy się 2 lata temu.
0: Dokładnie. Rozmawialiśmy wtedy o Misterium. Dużo się wydarzyło przez te 2 lata?
1: Całkiem sporo. Jeżeli pytasz o literackie wydarzenia, to tak, opublikowałem w tym czasie parę opowiadań, parę fragmentów różnych tekstów. Napisałem książkę, którą tutaj mamy przed sobą. Skończyłem 3. książkę, która ukaże się w 2027, na początku roku. Napisałem dramat dla teatru, adaptację, która gdzieś tam teraz sobie czeka na reżysera albo reżyserkę i myślę, że to całkiem sporo.
0: Sporo.
1: Jak na 2 lata.
0: Sporo. A masz takie poczucie, że się rozwinąłeś?
1: Tak, na pewno. Na pewno widzę dużą różnicę jakościową między pierwszą książką, między Misterium a 3 dniami, 3
0: nocami.
1: Jakościową, tak. To też może wynika z tego, że nabrałem już dużego dystansu do Misterium i nie jestem wielkim fanem tej książki. Myślę, że ona już mi się nie podoba. Że dzisiaj bym już takiej rzeczy nie napisał. Ale myślę, że to była rzecz potrzebna, to znaczy Misterium pozwoliło mi znaleźć... Misterium było takim trochę eksperymentem językowym, ono było mhm. bardzo polifoniczne, tam były różne, różne języki, różne style i ostatecznie ta książka pozwoliła mi ten swój język wypracować i ten swój styl znaleźć i efektem tych poszukiwań są 3 dni, 3 noce, więc gdyby nie było Misterium, jakiekolwiek by ono nie było, nieważne, co teraz o nim myślę, to ta książka by nie powstała w takiej formie, w jakiej jest.
0: Ale ja mam wrażenie, że pobrzmiewa trochę, przynajmniej językowo, Misterium. Tematycznie też mam takie momenty, że gdzieś wracałam, wiesz, myślami do emocji z tej pierwszej książki, z tego naszego pierwszego literackiego spotkania.
1: No być może, bo to często jest tak, że pisze się jedną książkę przez całe życie i wraca się do tych samych tematów, motywów i idei i tak dalej, ale językowo na pewno widzę takie różnice, że Misterium było jednak, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale nie mam w tym momencie lepszego, że było napisane w taki szlachetny sposób bardziej, to znaczy tam pobrzmiewała literatura modernistyczna mocno, która wtedy mnie fascynowała i bardzo się starałem, żeby Misterium było napisane rozmaicie, bo tam tych stylów, jak powiedziałem, jest wiele. Właściwie każdy rozdział, jeśli dobrze pamiętam, był napisany trochę inaczej, ale żeby ten język charakteryzowała jakaś szlachetność i żeby on był taki wysoki.
0: Ale to było takie wyzwanie pierwszej książki, że chciałeś wskoczyć na taką, wiesz...
1: Taki rejestr.
0: Tak, tak.
1: Tak, myślę, że tak, że taki sobie zrobiłem challenge, żeby ta książka właśnie... była językowo jak najbardziej dopracowana, jak najlepsza. A z kolei przy 3 dniach, 3 nocach sobie pozwoliłem na taką swobodę.
0: Ważniejsza była historia?
1: Tak, myślę, że tak. W ogóle tak, przede wszystkim historia, bo to jest też coś, co chciałem powiedzieć wcześniej, kiedy zadałaś to poprzednie pytanie, ale może teraz powiem, że Misterium powstawało w jakiejś takiej dużej dyscyplinie, literackiej, nie dyscyplinie pracy. Natomiast 3 dni, 3 noce przeciwnie. Tak jeśli chodzi o literackość, to pozwoliłem sobie na taką, powiedzmy, nie wiem, rozwiązłość. Natomiast dyscyplina pracy była zupełnie inna, bo Misterium było pisane trochę zrywami i trochę no tak, zrywami. Natomiast 3 dni, 3 noce to jest taka książka, nad którą spędziłem bity rok. Dzień w dzień siadałem do komputera i pracowałem po te 8, czasem 10 godzin i pisałem. A później też redakcja była bardzo wymagająca, bo no, potrwała chyba łącznie w sumie 3 miesiące. I bardzo tę książkę skróciliśmy też, bo...
0: Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, kiedy przyniosłeś mi książkę.
1: Tak.
0: I to mi jakoś dzwoniło, wiesz, w uszach, że tam było dużo więcej. I to też jest takie jedno pytanie, wiesz, na mojej liście. Czego ja nie wiem, a czego mogłabym się dowiedzieć po tym, co zostało ścięte, bo ja mam niedosyt, muszę przyznać. To nie jest zarzut. Być może to zasiałeś we mnie po prostu wtedy tą informacją, że sporo treści zostało po prostu wyrzuconych w cudzysłowie z tego, co finalnie znajdujemy w egzemplarzu wydanym, opublikowanym, który będziemy trzymać w rękach. Mam nadzieję, że państwo będą. Więc być może to we mnie, wiesz, pracowało i cały czas, wiesz, chciałam jeszcze, a tu koniec. I pozostawiło mnie to z takim poczuciem takiego braku jeszcze 50, 70 stron, żeby coś jeszcze mi się tam, wiesz, zadziało. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie jakiegoś braku.
1: No w pierwszej wersji ta książka, myślę, że miała około 300 stron, czyli dwukrotnie więcej.
0: No właśnie.
1: Ale myślę, że dobrze się stało, że ją skróciliśmy. To też była intuicja, no, nasza wspólna, ale inicjatywa wyszła od redaktora tej książki, Dariusza Sośnickiego. Usunęliśmy przede wszystkim, bo ta książka, powiedzmy też słuchaczom, ma taki charakter mocno gawędziarski. Ona jest stylizowana na gawędę, a w konsekwencji jest pełna dygresji, repetycji, anegdot. Początkowo, zanim ją trochę kompozycyjnie odmieniliśmy, ona może nawet bardziej niż gawędę przypominała powieść szkatułkową. Tam jedna opowieść z kolejnej się wyłaniała, z tej jeszcze inna i tak dalej. I co usunęliśmy? Usunęliśmy takie anegdoty przede wszystkim. O tyle też łatwo było pracować z tą książką, że z łatwością można ją ciąć, dlatego że była zbudowana w taki, a nie inny sposób, jej kompozycja była taka, a nie inna, że te historie można było bez większej szkody dla całości usunąć albo przesunąć, bo też trochę inny układ miała początkowo ta książka niż obecnie, więc trochę montowaliśmy tak, jak film się montuje. Tu coś przenieśliśmy, tutaj scenę z połowy książki na początek książki i tak dalej. No, była to też duża praca, ta redakcja, więc usunęliśmy takie rzeczy, które trochę nam rozbrajały ciężkość, wagę tego głównego wątku, czyli opowieści o Ablu, Secie, o ich rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Takich rzeczy, które odbiegały za bardzo od tego kręgosłupa tej historii. Mieliśmy tam na przykład anegdotę o Andrzeju Leperze, mieliśmy anegdotę o estońskich

0: trochę pozbawiało tej zasadniczej historii, tej wagi, o którą nam chodziło, i dlatego skracaliśmy, bezlitośnie cięliśmy. I nie żałuję. Myślę, że część tych tekstów jest do przerobienia. Myślę, że można z nich zrobić też jakieś osobne rzeczy, opowiadania, że to nie przepadnie. One są jakoś tak same w sobie na tyle jakoś tam atrakcyjne literacko, że na pewno nie zostaną w szufladzie, ale być może do tej książki jakoś tam nie przystawały.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś o tym kręgosłupie, czyli o historii Seta Abla, i tak dalej, mm-hmm. bo tu całkiem sporo nam się robi bohaterów i bohaterek. Trochę bym chciała, żebyś się wytłumaczył, bo wybór historii, którą doskonale znamy, też dla mnie właśnie z pewnym mostem, który sobie z misterium postawiłam, czyli to, wokół czego krążysz, wokół historii, które kształtowały wiele pokoleń Polek i Polaków, biblijne opowiastki, opowieści, baśnie i bajeczki.
0: Trzecia książka też będzie biblijna, od razu powiem.
1: Dobrze, to ja już będę nastawiona. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, natomiast to jest dość dla mnie nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o ten konstrukt rodziny i tego, jak się chce wyjść do dalszej opowieści. Mm-hmm. Raczej mrożąca krew w żyłach, raczej dawana jako przestroga, raczej nieprzyjemnie ją wspominamy, zwłaszcza z okresu dziecięcego. Więc chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak ten proces u ciebie wyglądał, dlaczego sięgnąłeś akurat po to.
0: Tak, to jeszcze przy okazji dopowiem o jednej różnicy między Misterium a Trzema Dniami i Trzema Nocami. Mianowicie taka, mam takie poczucie, że Misterium wyrastało z takiego gestu przejścia od życia do mitu i mitologizowania, jakby zrobienia mitu z życia. Natomiast Trzy Dni, Trzy Noce robią coś przeciwnego. Tak. To znaczy one wychodzą od mitu i ten mit jakoś rozbrajają i wchodzą w życie.
1: Przepisują, reinterpretują. Myślę, że tu sporo możemy jeszcze sobie poomawiać.
0: Tak. Więc w tym sensie to był też jakiś taki gest takiego mojego programowego, literackiego sprzeciwu wobec tego, co sam robię, co sobie tam założyłem. I czemu w ogóle te postacie? Czemu Seth Abel? Tak zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, bo te pierwsze...
1: O członie i tak musimy powiedzieć. Jeżeli mówimy o braciach, jeszcze trzeciej postaci, która nam będzie krążyć, jeżeli już wiemy, co się wydarzyło w tym micie, to wydaje mi się, że to jest warte opowiedzenia,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, oczywiście, bo chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że w tych pierwszych jakichś tam małych recenzjach na Lubimy Czytać, czy na Instagramie ludzie piszą, że może to jest autofikcja, a może nie, że w sumie nie wiadomo, co to jest, czy to jest prawda, czy to jest zmyślenie. I bardzo mi się podoba, że ta granica się zaciera i że to jest niejasne, bo to też Trzy Dni, Trzy Noce pisałem z takim trochę zamiarem spastiszowania autofikcji i zmylenia tropów.
1: Ale też trochę podrzucałeś u siebie tropy, bo na przykład twoja podróż, widzisz, jak skaczemy, tak, bo już się zaczyna rosnący apetyt na te wątki, które się pojawiają. Ale dobrze, to tak, za chwilę
0: tak,
1: będzie
0: to
1: o
0: za
1: wyjazdach.
0: Chwilę. Ale wróćmy do Abla
1: się,
0: i tak. Tak, no to możemy powiedzieć, że rzeczywiście jestem drugim dzieckiem swoich rodziców. Pierwsze dziecko, pierworodny mój brat, zginął, zanim się urodziłem. No i jakoś ta historia całe życie ze mną jest i jakoś tam mi towarzyszy i szukałem, czy w literaturze, znalazłem w Biblii, no najbliżej gdzie się da, coś, co tej historii jakoś odpowiada, co z nią rezonuje, co jest jej bardzo bliskie, czyli

0: historię pierwszych rodziców i ich dzieci, czy Adama, Ewy i Kaina i Abla. Tamtych synów jest co prawda trzech, ale to też zaraz wyjaśnię, jak z tego wybrnąłem. Kain, wiadomo, zabija Abla, więc ten Abel, ten syn, w którym pokładano największe nadzieje, który był umiłowany i przez rodziców, i przez Boga, traci życie. Kain jest napiętnowany, przeklęty, odchodzi. No i co teraz? No i Bóg zsyła Adamowi i Ewie w zamian za Abla trzeciego syna, Seta. O Secie wiemy bardzo niewiele. On jest wzmiankowany w Biblii, nie wiem, może dwa razy, dwukrotnie. I to są zdania bardzo na zasadzie przyszedł Set w miejsce Abla i powołał Rut. I z tego rodu wzięli się tam.
1: No ale to wystarczyło.
0: I tyle. Jakby trochę gnostyckie źródła tam też o Secie więcej piszą, ale to mnie jakoś niespecjalnie interesowało. Więc niewiele mamy o tym Secie, ale mnie to wystarczyło, żeby zbudować na tym historię i u mnie wygląda to tak, że Kaina w ogóle nie ma, że Kain jest zmyślony, że to jakaś fantazja tego mojego bohatera Seta, który próbuje sobie wyjaśnić tę tragedię, która zdarzyła się w rodzinie, tą śmierć Abla, która jest prosta, trochę może nawet głupia. I to mu się nie podoba, że te początki jego rodu, jego rodziny zaczynają się w taki prosty, głupi sposób, więc próbuje sobie opowiedzieć to inaczej i przywołuje, wymyśla tego Kaina, tego złego brata, który zabija Abla i w ten sposób tworzy jakąś wielką opowieść, mit założycielski. I to z początku daje mu jakieś poczucie sprawczości, jakąś podmiotowość, że on się osadza w tym micie, że jakoś ta przestrzeń symboliczna jest zagospodarowana przez niego i jest mu łatwiej, ale następuje jakiś taki moment zwrotny, jakieś pęknięcie, w którym to nie wystarcza i okazuje się, że trzeba sobie jednak opowiedzieć to. Tak, bo trzeba żyć i trzeba sobie to opowiedzieć na nowo, że to się zdaje jakąś koniecznością i wtedy ten mit jest rozbrajany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej.
1: A do czego ci są w takim razie ci wszyscy przeszli? Ci, z których wyrośliśmy, z których powstali bracia. Ten łańcuch jest nierozerwalny, kiedy opowiadamy historię związaną z rodziną. Muszą pojawić się poprzednie pokolenia, ci, którzy coś w nas zostawiają swojego. I tak ten ród się rozciąga, tworzy, mnoży.
0: No, wydaje mi się, że tak, bo to może w książce jakoś bardzo nie wybrzmiewa, bo ostatecznie trochę z tego zrezygnowałem, z tego wątku, ale na tyle, ile znam swoją rodzinę i może nie tylko moją rodzinę, bo trzeba to powiedzieć, że duża część tej książki, zwłaszcza opowiadająca o pradziadkach, prapradziadkach, no jest w dużej mierze zmyślona, albo inaczej, nie jest zmyślona, ale nie jest historią moich pradziadków i prapradziadków. To znaczy rekonstruowałem ich historię z pamiętników i listów chłopskich emigrantów. Jest taka książka z 1936, albo inaczej, w 1936 ogłoszono konkurs na pamiętniki emigrantów do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii i całkiem niemały odzew był na ten konkurs i zebrano te relacje napisane w bardzo rozmaity, różny, często, no wiadomo, chłopi pisali, nie byli wykształceni tam, często kończyli, nie wiem, parę klas, albo nawet nie kończyli jakichś szkół, tylko uczyli się w takich szkółkach jakichś domowych, organizowanych na wsiach, gdzie po prostu nauczano ich pisać, czytać na jakimś takim elementarnym, podstawowym poziomie. One były transkrybowane, ale to była też wielka trudność dla tych organizatorów konkursu, bo te teksty często były niejasne, trudne. Były tam słowa, które trudno było jakoś odcyfrować, odczytać, zrozumieć. Ale w konsekwencji mamy teraz taki skarb, bo
1: ale wiesz, to nie o literackość chodziło, prawda?
0: Tak, tylko tak. Chociaż zdarzały się też właśnie perełeczki. Takie perełki, takie samorodne talenty. Okazywało się, że ci chłopi gdzieś tam jeszcze na przełomie XIX-XX wieku i nieco później potrafili pisać historie takie narracyjnie bardzo, bardzo dobre.
1: Proszę państwa. Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.

0: Dobry wieczór. To jest program Karma Wraca. Przy mikrofonie Anna Piekarczyk i wracamy do archiwalnej audycji, jej drugiej części na temat małopolskich gospodarstw ekologicznych.
1: Karma Wraca.
0: Ze mną moi państwa goście. Pani Katarzyna Chorąska-Małysa, która prowadzi gospodarstwo warzywno-owocowe ekologiczne w Goszycach, jest z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Doktor Jacek Kostuch, członek przede wszystkim Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Pszczelarz, praktyk.
3: Witam serdecznie.
0: Rozmawiamy dzisiaj o gospodarstwach ekologicznych w Małopolsce. Czy pani widzi jeszcze coś szczególnie specyficznego dla regionu, dla Małopolski, co ją w tej ogólnej statystyce, w tym wyścigu, powiedzmy, województw, jeżeli chodzi o ekologiczne gospodarstwa, obciąża bardziej i obniża te statystyki dla regionu naszego?
2: To wydaje mi się, że dużym znaczeniem ma to, że jak może, nie wiem, czy to dotyczy tylko Małopolski, ale wydaje mi się, że nie potrafimy się jako gospodarstwa tak jakby ekologiczne zjednoczyć i po prostu potrafić, może by było więcej tych gospodarstw ekologicznych, gdybyśmy potrafili razem współpracować. O, na przykład ja mam szpinaku tylko trochę, a gdyby to jakby była nasza współpraca większa, to byśmy się uzupełniali i moglibyśmy bardziej sprzedawać te nasze warzywa wspólnie, na przykład gdzieś przesyłać, współpracować z jakimiś sklepami większymi, supermarketami i uzupełnialibyśmy ten swój towar. A tak to jeżeli jesteśmy pojedynczymi, małymi gospodarstwami, bo tak jest w Małopolsce, że to nie są za duże gospodarstwa, po prostu nie możemy, mamy tylko na przykład przez 2 tygodnie szpinak czy sałatę i nie możemy występować jako w sklepach, w supermarketach, gdzieś przesyłać to nasze warzywa, bo my nie jesteśmy w stanie zapewnić na przykład kilku ton buraków, tam kilkudziesięciu na przykład ton buraków, marchewki czy cebuli, więc ja dostaję dużo maili typu, że na przykład chciałbym współpracować, potrzebuję 10 ton buraków, a ja mam na całą zimę 2. No i chętnych bardzo dużo i ja nie mogę podjąć współpracy z taką osobą, ponieważ nie mogę zabezpieczyć, zapewnić tej osobie tych warzyw. Wydaje mi się, że właśnie gdyby były organizowane takie możliwości, takie jakby grupy gospodarstw ekologicznych, które razem współpracują, razem zbierają te, uzupełniają ten swój towar. W tym miesiącu ja mam, w następnym miesiącu ty masz i w tym momencie moglibyśmy współpracować. I to by było, wydaje mi się, dużym takim plusem, żeby tworzyły się te gospodarstwa ekologiczne, było ich więcej, bo byłaby pewność sprzedaży tych warzyw, po prostu pewność sprzedaży, możliwość, nie martwiłabym się ja na przykład, że coś wyprodukuję na przykład tam 1000 czy 1500 selerów naciowych i ich nie sprzedam, tylko miałabym pewność, że w tym miesiącu moje selery są sprzedane.
0: Ale to, przepraszam, to znaczy, że Małopolanie są tacy niewspółpracujący? No bo
2: to
0: zastanawiam
2: znaczy,
0: się,
2: tak jak,
0: dlaczego akurat tak jest?
2: Ja powiedziałam, że ja nie wiem, to znaczy ja to mówię z własnego doświadczenia, to co ja
0: ale
2: widzę.
0: Ale to jest
2: nie
0: akurat
2: ma.
0: Opinia, która nie pochodzi tylko od pani, ja słyszałam, być może państwo też słyszeli takie opinie wcześniej. Panie doktorze, to dlaczego to specyfika Małopolski?
3: Że no, jedną z przyczyn też jest właśnie jakby ta mała wielkość gospodarstw, brak większych wyrównanych partii. Małopolanie się organizowali już od dawna. Przecież jedno z pierwszych stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego, Stowarzyszenie Natura, które funkcjonuje do dzisiaj, chociaż trochę, że tak powiem, no, ze względu na zmieniający się rynek, ze względu na zmieniające się
0: jest jednym z wielu małych podmiotów, mniejszych, tak? Targ Pietruszkowy jest wiele tych organizacji.
3: Jest trudniej zebrać też większe wyrównane partie towaru, żeby być partnerem dla dużych graczy rynkowych. Ale są nowe możliwości i one się pojawiły rzeczywiście, chociażby właśnie w sposobie organizacji targowisk, do których przecież jest dofinansowanie, są subsydia państwowe, tylko samorządy jakby mogą zadbać o to, żeby pozyskać takie subsydia i, że tak powiem, zrekompensować sobie koszty związane z organizacją takiej sprzedaży. Niemniej jednak ja stoję na takim stanowisku, że jeżeli tam będzie sprzedaż rolników ekologicznych i równocześnie nieekologicznych, ci zawsze ekologiczni będą, że tak powiem, w pozycji przegranej.
0: Ale
3: dlatego,
0: dlaczego?
3: Że świadomość społeczna nie jest jeszcze wysoka. Decyduje o impulsie zakupowym wiele czynników. Klient kupuje oczami niestety jeszcze tych, którzy są uświadomieni co do wartości, co do różnic wartości tych towarów, a za tą różnicą musi niestety iść też cena, to jest jakiś tam pewien procent.
0: Ja rozumiem, panie doktorze, oczywiście, tylko tak myślę
3: tu
0: sobie...
3: edukacja ekologiczna, począwszy od szkoły, począwszy od wychowania dzieci. W ogóle no, myśmy przeszli na pewien inny system pedagogiczny. Stare zasady, jakie w polskiej pedagogice kiedyś były, to że nie ma nauczania bez wychowania. Odchodzimy od tych systemów, bo trochę są inne mody obecnie na świecie.
0: Ja wiem, panie doktorze, ale chodzi mi o te rzeczy szczególnie specyficzne, prawda, dla Małopolski, bo jednak wszyscy borykają się z jakimiś problemami i wszyscy konkurują ze sobą, są narażeni na brak edukacji ze strony klientów, którzy wybiorą to, co tańsze, natomiast jednak tylko Małopolska na tym cierpi w taki sposób. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy dodamy do całości tych czynników, które państwo wymieniają, specyfikę regionu, to dlatego to nas tak obniża, prawda, w tym rankingu.
3: Tak, no tak to mogę sobie wyobrazić. Pamiętać o tym, że odnosząc się chociażby do skali kraju nawet, średnie gospodarstwo ekologiczne jest 2,5-krotnie większe jak gospodarstwo konwencjonalne. Ono musi być większe, jeżeli chce produkować jakieś partie materiału, którym rynek będzie zainteresowany. W Małopolsce zresztą też jest podobnie. Średnie gospodarstwo ekologiczne jest większe, ale ono jest na tyle małe w porównaniu z innymi województwami, że jest trudniej zdecydowanie na tak małym areale wyprodukować w systemie rolnictwa ekologicznego różne towary. Oczywiście warzywa to jest trochę inna specyfika. Gospodarstwo ekologiczne o powierzchni powiedzmy 7-10 hektarów po przebiciu się przez jakiś dłuższy proces budowania sobie rynku, sieci sprzedaży i tak dalej, mogą dobrze funkcjonować i być dochodowe. Natomiast tych gospodarstw średnia dla Małopolski to jest przecież 4,29.
0: To jakiego
3: hektara
0: typu gospodarstwa, panie doktorze, dominują w takim razie w Małopolsce?
3: Trochę, trochę sadowniczych, trochę owocowych. I mamy trwałe użytki zielone, które tak... ze względu na różne formy wsparcia i punkty za ekologię podejmowane są działalności w systemie rolnictwa ekologicznego tylko ze względu na te punkty, żeby mieć szansę dostać dodatkowe wsparcie na tą część konwencjonalną rolnictwa, bo tego potem jakby się nie ocenia, nie rozdziela się, czy to będzie służyło tej części ekologicznej, czy nie, a punkty są. To jest to,
0: a jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt
3: stało,
0: na przykład?
3: Więcej tych

0: czarni, nie ma powiązań z przetwórstwem, albo jest ich niewiele, są pierwsze jakieś tam, ale producent mleka chociażby, to jeżeli to jest partner dla mleczarni, jak produkuje tysiące litrów, to ma nawet inną cenę zakupu.
1: Tu również ukształtowanie terenu i po prostu niewielki obszar tych gospodarstw pokutuje, nawet jeżeli chodzi o chów przemysłowy, chów ekologiczny zwierząt. Rozumiem, także w,
0: tak,
1: tego w tym typie gospodarstw również. Nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni, rozumiem, bo dysponujemy z niewielką przestrzenią.
0: Jesteśmy w stanie, jesteśmy, tylko że też, tak jak mówię, musi być też zrozumienie co do formy tego gospodarowania, że to jest pewna wartość nie tylko produkcyjna, ale gospodarstwa ekologiczne pełnią funkcje pozaprodukcyjne, funkcje przyrodnicze, funkcje zachowania różnorodności biologicznej i to wsparcie musi być większe w pewnych wypadkach. Dla przykładu, na trwałych użytkach zielonych trochę się to zmienia w ostatnich latach przy produkcji zwierzęcej, która jest niezwykle trudna przy dużym rozdrobnieniu, ale już to wsparcie jakby wyrównuje się w porównaniu z programami rolnośrodowiskowymi, przy których wystarczy raz skosić. I nawet się nikt nie martwi specjalnie, co się z tym produktem, jakim jest siano czy siano kiszonka, potem dalej będzie działo. Ważne, żeby tylko nie widać tego było na polu, które jest, takie są wymogi. Więc rolnictwo ekologiczne póki co jeszcze na razie przegrywa. Stąd ta produkcja zwierzęca no nie ma wystarczających zachęt.
1: Ale jeżeli pan pozwoli na moment jeszcze raz przerwę panu, próbując obrazować taką sytuację. Czyli rozumiem, gdyby te, nazwijmy to więzi społeczne między rolnikami, pewna struktura została zbudowana także w przypadku choćby chowu ekologicznego zwierząt. Gdyby tym samym mogli ową przestrzeń powiększyć, to byliby, rozumiem, bardziej konkurencyjni w kontekście innych województw, tak? I dzisiaj moglibyśmy, wchodząc do sklepu, tak, mieć tam mleko ekologiczne z Małopolski, a nie z województwa na przykład świętokrzyskiego, to przykład, tak? Rozumiem, że to w takim telegraficznym skrócie ma pan
0: na
1: myśli.
0: Tak jest. Nie byłoby takich sytuacji, o jakiej była uprzejma pani Katarzyna wspomnieć, nie byłoby takich sytuacji w wypadku właśnie tych powiązań między tymi trzema ogniwami, przetwórstwo, handel, producent.
1: Przecież często, jeżeli mówimy o odpowiednich targach ekologicznych, czy miejscach, gdzie faktycznie sprzedaje się towary ekologiczne, to to jest elita, zarówno ta finansowa, bo to są znacznie droższe rzeczy, tak, produkty, w sposób zrozumiały, ale też udają się tam ludzie świadomie, czyli tylko ta grupa świadoma. Czy to nie jest tak, że właśnie te produkty ekologiczne mają większą szansę przebicia się do nowych klientów, tak? Jeżeli one stoją obok tej żywności konwencjonalnej, a nie tylko pojawiają się na w dedykowanych miejscach, tak? Czyli specjalnie organizowanych.
0: Nie, zdecydowanie nie. Mhm. Zdecydowanie nie. Jeżeli to są oddzielne miejsca, to będzie to lepsze dla rolników ekologicznych, bo klienta można nauczyć pewnych mechanizmów. Trzeba trochę do tego czasu i cierpliwości, ale on będzie w krótkim czasie wtedy odczuwał dobrodziejstwa tej jakości produktów. Ale to musi być na każdym szczeblu, od edukacji, poprzez różnego rodzaju szkolenia, kursy, organizowanie promocji, nawet takich wspólnych właśnie, chociażby nawet przez organizacje rolników ekologicznych. To nie może być na tej zasadzie, że właśnie nie odezwie się ten, który będzie obok ekologicznego sprzedawał nieekologiczne, że jak go ktoś zapyta, czy ma ekologiczne, to nie powie, że nie.
1: Pani Katarzyno, do pani Katarzyny właśnie chcemy wrócić na chwilę, bo chciałam jeszcze na jedno zwrócić uwagę, co myślę, być może jest efektem tego wszystkiego, co państwo mówią i tych czynników, które niestety utrudniają małopolskim rolnikom ekologicznym rywalizację z pozostałymi, to pewnego rodzaju wielopokoleniowość, czyli przechodzenie tych małych biznesów ekologicznych, tych gospodarstw z pokolenia na pokolenie. Rozumiem, że no, efekt jest taki, że ludzie, którzy mogliby przejąć takie gospodarstwa, w Małopolsce siłą rzeczy są zniechęceni. Tu chciałam pani Katarzyno o pani doświadczenia, bo chyba są inne, ale ja słyszałam bardzo wiele takich opowieści, że po prostu nie ma tych kontynuatorów, dlatego że to się nie opłaca na przykład.
2: Tak, no niektórzy uważają, że się nie opłaca. Ja myślę, że zależy od tego, jak się do tego podejdzie. Jeżeli ja tylko będę patrzyła właśnie na finanse, no to jak to, co

0: to będzie, czy będę zarabiała od razu nie wiadomo jakie pieniądze, to na pewno nie będę kontynuowała tego. Mnie się wydaje, że ludzie, że młodzi ludzie podchodzą do tego, że to trzeba jak najszybciej zarobić jak największe pieniądze. I nie patrzeć właśnie na tą tradycję, na to, że moi rodzice, czy tam wcześniejsze pokolenie to produkowało te warzywa, tylko ja muszę jak najszybciej mieć dużo pieniędzy i nie obchodzi mnie to, że to jest tradycja,
1: No, pani
0: tylko
1: Katarzyno, a nie jak najszybciej, to znaczy ile? Gdyby pani miała takiemu młodemu człowiekowi, ja wiem, że to zależy, pewnie pani odpowie, ale
0: tak.
1: no, gdyby miała pani na przykładzie własnego gospodarstwa powiedzieć, od czego to zależy? To jest kwestia kilku lat, czy to jest kwestia kilkunastu lat? Jaki to jest okres czekania, biorąc pod uwagę pracę nad ewolucją takiego
0: To
1: gospodarstwa?
0: znaczy tak, ja myślę, że w naszym gospodarstwie osobiście to jest tak, że co innego ludzie wymagali te 20 lat temu, więc moi rodzice byli na przykład produkowali warzywa konwencjonalnie, później przeszli na ekologię, później razem ze mną te ekologiczne warzywa w tej chwili produkują. Ale o co chodzi, że dawniej były inne wymagania, w tej chwili są inne od klientów wymagania. I jeżeli popatrzę na tę perspektywę tych 20-30 lat, to my się stopniowo rozwijamy, stopniowo staramy się zaspokoić tych naszych klientów i nasz rozwój, nasze właśnie też finansowe dochody to rozchodzą się trwają na przykład 10-20 lat, ale ja uważam, że tak powinno być, ponieważ nasze gospodarstwo dostosowuje się do obecnych czasów tak naprawdę, bo dawniej wystarczyło, że były na przykład tam, no jeszcze wtedy nie ekologiczne gospodarstwo, tylko konwencjonalne mojego dziadusia, wystarczyło sałata, kalafiory. Później rodzice przeszli na ekologię i wtedy było ważne, żeby było na przykład 5 warzyw. Obecnie mamy na przykład 40 warzyw i już słyszę od swoich klientów, że fajnie by było, jakbyście mieli mrożonki, jajka produkowali, a nie by mielibyście przypadkiem krowy i po prostu to jest całkiem inne wymogi są klientów. I faktycznie nasza praca, te kilka pokoleń, gdybym te 20 lat temu stwierdziła, że ja chcę w przeciągu 5 lat osiągnąć bardzo dużo właśnie, dużo zarobić i rozwinąć to gospodarstwo, to na ten moment ono by było rozwinięte, ale ja muszę dalej go rozwijać. To nie jest tak, że to jest chwila, dziękuję, kończę i na tym zostaję, tylko ja cały czas to gospodarstwo muszę rozwijać. I nie mogę się, jeżeli podjęłam się tego, bo ja akurat, no tak jak wspomniałam, dziadziuś produkował, później moja mama w latach 80. przejęła od dziadziusia, a ja w 2013 zostałam właścicielką tego gospodarstwa i miałam wybór, bo mam wyższe wykształcenie matematyczne, mogłam podjąć decyzję, idę, uczę dzieci w szkole. Mój brat jest doktorem historii, też mógł powiedzieć, że on tym razem on stwierdził, idę na historię, ale w wolnej chwili. Kiedy ma weekend wolny, przychodzi i mi na przykład pomaga plewić truskawki. I to jest nasz wybór. My chcemy, my to kontynuujemy. Są, tak jak wspomniałam, są młodzi ludzie, ja widzę dookoła siebie, są gospodarstwa konwencjonalne, których już nie ma, tylko są domy. Na 3 hektarach pola są wybudowane domy. Taki jest wybór tamtych dzieci i pracują poza gospodarstwem. Natomiast nasza decyzja była inna, moja decyzja. Tak jak mówię, brat w wolnej chwili z miłości przyjeżdża i pomaga, bo on ma w tym przyjemność. On wakacje czasami poświęca miesiąc wakacji na
1: No
0: coś.
1: tak, to jest pasja. Rozumiem, że ona jest
0: Tak.
1: jakby bardzo ważnym elementem w tym, nazwijmy to, biznesie ekologicznym, tak? Chociaż to czasem trudno tutaj w kategoriach biznesowych rozmawiać. Natomiast mimo wszystko chciałam zapytać panią o kwestię struktury, jeszcze z perspektywy pani, jako osoby, która prowadzi takie gospodarstwo. Bo państwo jesteście, no, macie taką strukturę na przykład w postaci Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych. I trochę na przykładzie tego chciałam zapytać, czego pani zdaniem byście potrzebowali? Jakiego typu wzmocnienia? Jak pani sobie wyobraża działanie takiej struktury i co to by mogło być? Mówimy na potrzeby tego programu abstrakcyjnie, prawda? Ja rozumiem, że są pewne trudności, ale gdyby pani miała dzisiaj wytłumaczyć ludziom, czego wy potrzebujecie, czy jakby pani to widziała, to jakby pani mogła nakreślić taki obraz.
0: To zestawienie gospodarstw na przykład tym targu, który po prostu ma tylko gospodarstwa ekologiczne, takie 100% ekologiczne, żeby nie było tej konkurencji wewnętrznej, bo to dobrze nie wpływa. Tak jak pani wspominała, przychodzi klient, który po prostu nie potrafi, znaczy utwierdza mnie, że tamto, gdzie, że w drugim, na drugim stoisku jest też ekologia albo są lepsze warzywa. To jest niezdrowe. dla naszej współpracy. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy można by było stworzyć taki targ, na którym są same gospodarstwa
1: No dobrze,
0: ekologiczne, one ze
1: przepraszam,
0: sobą
1: a kto nie
0: współpracują.
1: chce? To znaczy, kto nie chce w takim razie,
0: To
1: załóżmy,
0: znaczy, w tej
1: abstrahując cały
0: chwili,
1: czas,
0: tak,
1: czego
0: w tej
1: brakuje?
0: chwili, czego brakuje?
1: Woli rolników pozostałych ekologicznych? No bo zdawałoby się, że to jest rzecz do zrobienia, prawda? Takie miejsca, w których klienci mogą
0: Tak, ale klienci,
1: kupować.
0: wydaje mi się, że klienci nie zawsze chcą, dobrze widzą targ, który jest tylko ekologiczny. To jest ten problem, że nie do końca wierzą w to, że ta ekologia to jest dobrze, że powinni po prostu kupować na tym targu. No, dla nas, ja widzę, że na nasze stoisko przychodzą różne osoby. To nie jest tylko elita, która widać po
1: Czy elita
0: człowieku. Ja nie
1: finansowa,
0: mówię,
1: tak? Nazwijmy
0: tak,
1: to po
0: ale
1: imieniu.
0: nie, właśnie nie ma czegoś takiego. Ja widzę, ja mam różnych klientów. Są klienci, którzy nie wyglądają, znaczy ja wiem, że nie można powiedzieć, patrząc na człowieka, jaki jest,
1: No
0: czy
1: tak, ale wybierają,
0: jest.
1: rozumiem, u państwa te
0: Tak.
1: konkretne produkty, bo z
0: Czasami
1: jakichś
0: jest
1: wiadomych względów
0: konieczność,
1: to jest ważne.
0: my dochodzimy do wniosku, że czasem też jest konieczność zdrowotna, żeby u nas kupować. Po prostu ktoś jest, ma problemy
1: Tak, to jest
0: zdrowotne,
1: ta.
0: jest zmuszony.
1: Ale to jest
0: Nie
1: ta.
0: musi być bogaty, żeby kupować u
1: Tak, to
0: nas.
1: jest ta
0: O.
1: motywacja, którą myślę większość
0: Tak.
1: osób rozumie, ale to nie jest ta motywacja, która będzie sprawiać, że akurat produkty małopolskie będą się przebijać, prawda, w tym rankingu, o którym
0: Tak.
1: mówimy. Na koniec, dosłownie jednym zdaniem chciałam Państwa zapytać, bo co Pani zdaniem, jeszcze za chwilę, Panie doktorze, do Pana przejdę też na jedno zdanie, co wpływa na tą cenę i czy ta cena jest zawyżana w sklepach poprzez pośredników, czy nie? Jakie jest Pani zdanie i gdybyśmy mogli poprosić o jakieś porównanie też?
0: Jest zawyżana. Nasza cena, znaczy cena, która jest u nas na podwórku, jest zdecydowanie niższa niż ta, która jest w sklepach. Czasami jest to nawet 50%
1: Czyli na przykład
0: różnicy.
1: taka sałata, tak?
0: Tak, u nas jest na przykład po 10 zł ją sprzedajemy, bo jest to naprawdę wielka główka i tak, takie są ceny od kilku lat. To nie jest tak, że to jest właśnie
1: No
0: też.
1: rozumiem, a w sklepie ona by kosztowała ile u tak zwanego pośrednika?
0: 15, 20 czasami. Naprawdę, zdarza się, że ktoś 70% bierze. Mieliśmy też możliwość porównania, że na przykład ktoś dokładał 70% do naszej ceny.
2: Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie to by była organizacja takich stoisk przez samych rolników ekologicznych przy współpracy z czynnikami samorządowymi. Nie ma lepszej metody, tak żeby oni nie ponosili też kosztów związanych z parkowaniem swoich pojazdów, a często nie ma miejsca, to i mandatami, bo tak się przecież działo chociażby przy słynnym targu pietruszkowym w Krakowie przez szereg lat. Nie można traktować tego w taki sposób, że wartość tej zdrowej żywności jest gdzie indziej, powinna być gdzie indziej poszukiwana przez samorząd. To nie jest taka wartość, że rolnik wykupi miejsce na stoisko czy na stragan i tu upatrujemy tej wartości. Ta wartość jest w zdrowiu pokoleń kolejnych, które się będą rozwijać i na to powinno być stać nowoczesne, duże, rozwinięte miasta, żeby rolnicy mogli nawet bezpłatnie tak sprzedawać. Tak jest w krajach rozwiniętych, chociażby w Austrii, gdzie jest już powyżej 20-25% produkcji ekologicznej, a cel ich sami sobie założyli na poziomie 30% do roku 2030. Jaki z tego wniosek, że to się widocznie opłaca. I tu jest tą wartość ze sprzedaży produktów ekologicznych my mamy gdzie indziej upatrywać jako czynniki samorządowe. Nie, że to jest zysk z placu, bo wzięliśmy pieniądze od rolnika, który tam sprzedawał. Ten zysk jest w zdrowiu społeczeństwa, danej społeczności, miasta czy dzielnicy. Tak trzeba na te zagadnienia patrzeć.
1: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Katarzyna Chorąska-Małysa, która prowadzi gospodarstwo warzywno-owocowe ekologiczne w Gorzycach, była z nami. A także dr Jacek Kostuch, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego, ale także, jak wspomnieliśmy już, specjalista w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
3: Karma wraca.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich sympatyków futbolu, kibiców Wisły Kraków szczególnie, słuchających nas w sportowym kanale strony radiokraków.pl. Jesteśmy w Rzeszowie, Wisła przegrywa ze Stalą, ale szansa dla Jordiego Sancheza. Sanchez do Bozicia, Bożyć, kółeczko, za długo to trwało. Stracona szansa, jeszcze James Igbekeme, jeszcze rotacja po rykoszecie i będzie z tej akcji, która zapowiadała się na bramkową szansę dla Białej Gwiazdy, tylko rzut rożny. Jedyny gol jak dotąd padł dla gospodarzy, którzy najpierw zuchwale zaatakowali raz i drugi, dobrze bronił Letkiewicz, ale za trzecim razem już pokonany przez Szymona Kądziołkę po składnej akcji. Od momentu, kiedy Stal objęła prowadzenie, już przewaga Wisły wzrosła, ale taka pozycyjna, bez konkretów. No może teraz, korner, po raz kolejny Ertaler, piłka odchodząca od linii końcowej, w pole karne, tam ciżba straszna, kładą się na ziemię jedni i drudzy, sędzia pan Tomasz... Tak, chyba gwizdnął pan sędzia Tomasz Marciniak. Rzeczywiście, ale to był faul w ofensywie orzeczony przez pana sędziego i rozpocznie od bramki, od pola karnego Światosław Waniński, bramkarz zespołu Stali Rzeszów. 3 minuty doliczone do 45, które regulaminowo liczy pierwsza połowa. No i Wisła przegrywa 0-1, aż tak zmierzwił włosy w geście frustracji Federico Duarte, jeden z lepszych w tej pierwszej połówce graczy Wisły Kraków. Ale co z tego, że lepszy, skoro defensywa była dziurawa od pierwszych minut, kilka pierwszych akcji bardzo młodej drużyny rzeszowskiej Stali. No to były akcje, które pokazywały ogromne niedostatki defensywy Wisły. Teraz Biała Gwiazda pod własną bramką musi szukać piłki. I faul Bożicia na wchodzącym śmiało w tę akcję Karolu Łysiaku. Rzut wolny dla zespołu Stali Rzeszów. Nie ma dwóch zdań, przewinienie było. Naiwne dosyć, bo tylko na to czekał moim zdaniem Karol Łysiak, ale powinien to tak doświadczony zawodnik jak Marko Bożyć momentalnie przeanalizować w głowie i nie iść na takim ślizgu naiwnie, trafiając wcześniej w stopę rywala. Rzut wolny dla zespołu gospodarzy, zamiast szansy w końcówce pierwszej połowy dla Wisły. Krótko rozegrana ta piłka, Jakub Kucharski przed polem karnym, zostawiony ten młodziak, ledwie 16-letni Oliver Madej. Jeszcze strzela Jakub Kucharski zza pola karnego. Dopiero teraz Wiślacy przejmują piłkę, no ale James Igbekeme grający na szpicy, to nie jest jego nominalna pozycja. Głową tej piłki nie opanował. To nie jest najsilniejsza broń Nigeryjczyka. Stracili piłkę Wiślacy i zamiast natarcia w tych 180 suplementarnych sekundach pierwszej połowy, to gospodarze rozgrywają piłkę, a sędzia gwizdze po raz ostatni. Pierwsza połowa nie na poziomie ekstraklasy. Oj nie, ze strony krakowskiej Wisły. Biała Gwiazda przegrywa w Rzeszowie ze Stalą 0-1 i przez tych 15 minut dużo muszą zmienić w swoich głowach, w nastawieniu, w taktycznym rozstawieniu na boisku, a może także w składzie. Mikulec, Kolej, Karbo, Nikaj, Omić, Kuziemka, Krzyżanowski. Może Krzyżanowski na lewej stronie rozruszałby tę akcję, może Kuziemka przydałby się z prawej. Trzeba jakiegoś błysku, trzeba jakiegoś dryblingu, wygranej pozycji, żeby stworzyć przewagę, bo inaczej bardzo będzie ciężko pokonać w Rzeszowie dzielną drużynę Stali, która po pierwszej połowie prowadzi 1-0. My słyszymy się za kwadrans.
0: www.radiokraków.pl

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Dobry wieczór, ponownie jesteśmy w Rzeszowie. Stal Rzeszów, Wisła Kraków. Pierwsza liga piłki nożnej, murowany faworyt, liderzy tabeli z Krakowa przegrywają po pierwszej połowie 0-1, gdy Szymon Kądziołka w 25 minucie strzelił gola z drugiej szansy dla zespołu Stali Rzeszów. Myślałem, że Wiślacy odpowiedzą natychmiast, ale nic takiego nie nastąpiło. Wiślacy grali wolność, lamazarnie, nieprecyzyjnie w ataku, a w defensywie no to dziury były od pierwszego kwadransa, kiedy już trzy razy przeszli połowę zawodnicy Rzeszów. Drużyny i trzy razy mieli szansę na bramkę. Dwa razy świetnie interweniował Letkiewicz, raz blokował w ostatniej chwili strzał rywali w polu karnym Grujcić. No i tak to do końca pierwszej połowy rozczarowanie grą Wisły Kraków. Za chwilę o składach. Jedna zmiana w drugiej połowie za Kacpra Dudę. Chyba to kontuzja, bo przecież nie grał źle Maciej Kuziemka. No i Wiślacy teraz muszą pokazać pazur, muszą tym pressingiem dać dużo więcej z siebie i sobie zarazem szansy na akcje kontratakujące czy jakieś odzyskanie piłki w takich okazjach nieoczywistych w tych fazach przejściowych, jak to w statystykach jest określane. Wiślacy, pierwsza akcja ofensywna, lewą stroną tam Jordi Sanchez, dobrze do Duarte, gola nie ma, ta piłka przechodzi obok lewego słupka, wydawało się,

Wtoczy się, choć nieczysto uderzył Portugalczyk tę piłkę, ale był w tak dobrej sytuacji, że zdawało się, że nawet to nieczyste uderzenie przyniesie wyrównanie Wiśle Kraków. Piłka toczyła, ale ostatecznie przeszła obok lewego słupka bramki rzeszowskiej Stali, minimalnie i opuszczając boisko. Letkiewicz, Leliwelt, Ertaler, Duarte, Igbekem, Bożić, Grujcić, Giger, Kutwa, Sanchez, no i Maciej Kuziemka. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. Gospodarze: Waniński w ramce, Warczak, Krasowski, Jabłoński, Łysiak, Jonathan Junior, Kucharski. Przerywam, bo kolejna szansa dla Wisły. Kuziemka z Duarte ruszyli. Wydawało się, że opanują piłkę, ale ci bardzo młodzi gracze rzeszowskiej Stali zachowują zimną krew w takich trudnych sytuacjach. Pomaga wynik, pomaga to, że dobrze się im wiedzie w tym dzisiejszym meczu. No i pomaga fakt, że ten rutynowany lider, rywal będący faworytem, na razie nie daje rady. To oczywiście buduje morale drużyny gospodarzy. No ale mamy nadzieję, że Wiślacy pokażą, że są zespołem dojrzałym, że oni szturmują mury ekstraklasy. Marko Bożić, ładny zwód, jeden, drugi, może za dużo o jeden, a może udaje się dośrodkować. Jest dośrodkowanie. Maciej Kuziemka to nie jest człowiek od główkowania, ale udało mu się piłkę zagrać do Jamesa Igbekeme. Nigeryjczyk przed polem karnym zagospodarował tę piłkę, ale tylko do tyłu, do Ertalera, do Kutwy. On w tej chwili jako ostatni przed bramkarzem. Cały zespół Wisły na połowie rywali. Te białe koszulki głęboko cofniętego zespołu drużyny miejscowej. Teraz w tej przestrzeni między polem karnym a linią środkową Federico Duarte do Kuziemki. Kuziemka, czy młodzieżowiec zrobi teraz użytek ze świetnego dryblingu? Strzał, chyba ten strzał nie szedł w światło bramki. Próbował tam zmieniać tor lotu piłki Jordi Sanchez, ale najspokojniej po raz kolejny w tym towarzystwie zachował się Ladisław Krasucki, środkowy obrońca zespołu miejscowego. Jeszcze jedna szansa dla Wisły tam w polu karnym. Pada Marko Bożić. Jeszcze tłok, jeszcze Bożić raz, jeszcze Jordi Sanchez, jeszcze przed polem kary i wreszcie wbili tę piłkę Wiślacy do siatki. Raz się nie udało, drugi raz się nie udało, trzeci raz chyba Federico Duarte strzelcem tej bramki. Mówiłem i mam pewną satysfakcję, że ta piłka słuchała go na rozgrzewce najbardziej. Teraz takie, powiedziałbym, zmasowane natarcie Wiślaków. Nie strzelali dobrze w tym polu karnym, ale strzelali aż trzy razy. No i nie dali szansę na złapanie oddechu drużynie miejscowej. 49. minuta. Mamy wyrównanie. Federico Duarte strzela gola na wagę na razie remisu. Jeszcze analiza VAR. Chyba nas czeka, czy tam nie było pozycji spalonej. Dla pewności pan Tomasz Marciniak nasłuchuje tego, co tam z wozu VAR jeszcze przekazują jego asystenci. Więc jeszcze nie ogłaszamy tego wyniku, choć na świetlnej tablicy w Rzeszowie już jest 1-1. Ale jeszcze czekam na potwierdzenie. Jeszcze pan Tomasz Marciniak pokazuje, jest w słuchawce potwierdzenie, jest 1-1, ruszamy z grą przy wyrównanym stanie gry. Szybko to Wiślakom się udało zrobić. 49. minuta, Federico Duarte strzelcem gola, a wcześniej szansę miał i Jordi Sanchez, i chyba Maciej Kuziemka, chyba najlepszą. No ale ostatecznie Portugalczyk trafił wyrównująco i jest 1-1. Ruszają teraz do przodu gospodarze, ale Karol Łysiak w trudnej sytuacji tam nie za bardzo miał do kogo zagrać. Jeszcze do Jabłońskiego piłka. Teraz pozycja strzelecka. Chyba tam zagranie ręką była, gwizdek sędziego. Tak jest. Zaczną Wiślacy od linii pola karnego mniej więcej, bo to tam w ofensywie ręką zagrał któryś z graczy rzeszowskiej Stali. 50. minuta. Stal Rzeszów 1, Wisła Kraków 1 po wyrównującej bramce zdobytej przez Federico Duarte w 49. minucie. No jeśli Wisła zagra z takim impetem jak w tych pierwszych minutach drugiej połowy, to może tu strzelać bramki. Duarte z Sanchezem, Sanchez do Kuziemki. Kuziemka, dobre dośrodkowanie. Duarte minął się z piłką, ale zamyka akcję jeszcze Bożić. Piękna parada Wańskija w bramce zespołu rzeszowskiej Stali, ale teraz ta nawałnica czerwonych kostiumów, czerwonych koszulek, czerwonych spodni.
gospodynek zawodników Wisły Kraków jest rzeczywiście imponujący. Ale dlaczego? Można zadać pytanie. Oni nie mogli tak grać w pierwszej połowie. Dopiero trzeba było jakiejś połajanki w przerwie. Trzeba było złego wyniku, złego wrażenia z pierwszej odsłony. No ale nie narzekajmy. Mamy korner, mamy emocje, mamy 52. minutę, remis 1-1 i Julius Erthaler dośrodkowywuje. Nie, to nie jest dośrodkowanie, to krótkie zagranie z Duarte. Inaczej teraz wreszcie oszukali trochę Wiślacy obronę gospodarza, ale nie przyniosło to konkretnego efektu. Pod własną bramką, na własnej połowie w każdym razie, Igbekeme nie może się pomylić, nie myli się, ładnie zagrywa do Lelivelda, ten do Erthalera. Teraz jednak Jonathan Junior przejmuje piłkę, ten jedyny osamotniony gracz Stali Rzeszów. Cóż on tam wykombinuje? Rzut rożny, próbuje dryblingu, minął jednego, drugiego, obrócił się, zaczekał na partnerów, długo czekał, ale są oni wreszcie w pobliżu. Jabłoński, uderzenie z dystansu, ale kompletnie nieudane, to nie będzie groziło żadnym nerwowym stanom Patrykowi Letkiewiczowi. 53. minuta. Stal Rzeszów 1, Wisła Kraków 1. Gramy dalej. No i chyba w lepszych nastrojach Wiślacy, tym bardziej, że ten początkowy szturm dowiódł, no, że gną się te defensywne linie zespołu rzeszowskiej Stali, że tutaj łatwo postraszyć rywali, może nie łatwo postraszyć, ale łatwo przełamać tę defensywę. Już Kuziemka z Federico Duarte, ta prawa strona teraz zaczęła działać. Ładna piętka, faulowany Duarte, panie sędzio, no przecież był faul chyba. Jestem zdumiony. Wydawało mi się, że Portugalczyk z zespołu Wisły był faulowany w tej akcji, a tymczasem pan sędzia pokazuje, od bramki rozpoczynają gospodarze. Troskliwie pochyla się nad Duarte pan sędzia. Jakaś tam krótka rozmowa wyjaśniająca, dlaczego nie było faulu. Być może o tym mówił pan Tomasz Marciniek, a tymczasem z 5 metra rozpoczynają piłkarze rzeszowskiej Stali. Waniwski, jedna świetna interwencja, nim ta bramka dla Wisły wyrównująca padła, trzeba po to oddać golkiperowi miejscowych, że interweniował i skutecznie, i efektownie. No a teraz z trudem utrzymują się przy piłce piłkarze rzeszowskiej Stali, bo ten pressing Wisły jest dużo bardziej wydajny niż w pierwszej połowie. Jest energiczny, tu się trochę dzieje, tu się te linie ładnie przesuwają. Rzut wolny czy z autu? Ta piłka dla rzeszowskiej drużyny przyznana. Z autu chyba, ale nie spieszą się gospodarze, tak jak to zresztą czynili w pierwszej połowie z każdym podjęciem stałego fragmentu gry. Jonathan Junior piłkę podbija w górę, udaje się Marko Bożiciowi ją zagrać, ale teraz bez wątpienia faul Holendra Lelivelda i rzut wolny na środku boiska, tuż przy linii bocznej dla zespołu rzeszowskiej Stali. Coś tam natychmiast podpowiada trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. Coś pokazuje ramionami, ale to po drugiej stronie boiska. Tego oczywiście nie słyszę, choć muszę przyznać, że odmieniona wyszła Wisła na drugą połowę. No i dobrze, spodziewałem się też, że wejdzie Jakub Krzyżanowski, bo ta lewa strona w ofensywie rozhulana przez świetnego Macieja Kuziemkę w pierwszych dwóch akcjach, ale z prawej trochę tam zabrakło takiego podłączenia do prądu Lejli Wildowi. Może Krzyżanowski byłby skuteczniejszy, no ale nie ma na razie takiej zmiany pod własną bramką, natomiast o, trochę lekceważąco podszedł do swoich obowiązków Grójcić. Niewiele brakowało, a wyjął mułby Kucharski tę piłkę spod stopy. Ale skończyło się szczęśliwie dla Wiślaków. 55. minuta. W Rzeszowie ciągle remis 1-1. Ciągle, znaczy od 10 minut remis, bo pierwszą połowę Wisła przegrała 0-1. Kuziemka świetnie ruszył do środka. Zciął na lewą stronę. Będzie strzelał, zagrała, wydawało się, że mógł strzelać. Uratował jeszcze piłkę dla swojego zespołu ładnym ślizgiem. Federico Duarte ręką tam zagrał rywal. No teraz powinien być gwizdek sędziego. Asystent powinien to podpowiedzieć. Panowie, po to jesteście trzej z komunikacją między sobą. Wisła teraz jest poszkodowana. Przerwana ta akcja. Podanie Duarte zatrzymane ręką przez któregoś z obrońców. Gdyby to była ręka przy sytuacji w polu karnym, byłby VAR i cała ta afera, oglądalibyśmy to 5 minut. A tu wszystko na oczach sędziego asystenta i nic. Nie bardzo to rozumiem. No ale cóż,
taka sama ręka, jakby była w polu karnym, powodowała karnego. Marco Bożić, ależ teraz zakręcił obrońcami Jordi Sanchez. Niestety przewraca się w polu karnym nie po raz pierwszy i wydaje mi się, że trochę za często jak na takiego silnego jak Tur mężczyznę przewraca się Jordi w polu karnym. Może tam było jakieś wzajemne tłamszenie, tarmoszenie, ale to nie była sytuacja na rzut karny i oczywiście jedenastki dla Wisły nie ma, ruszają gospodarze. Ten młodziutki Oliver Madej, zuchwały, ładny, precyzyjny, z oklaskami od publiczności przerzut z prawej na lewą stronę. Teraz to Wiślacy we własnym polu karnym muszą się uwijać. Federico Duarte podszedł wesprzeć własną obronę, ale tylko na tyle się to zdało, że od pola karnego odsunięci gospodarze. No i uwaga, teraz Jonathan Junior, chyba rzut rożny wywalczył, choć ten dribbling nie był precyzyjny, ale wystarczyło, żeby Raul Giger miał tam kłopot i tę piłkę na rzut rożny odbijał. 1-1. Po świetnym starcie w drugą odsłonę zespołu Wisły, teraz mecz się wyrównał i no, dobrze dla widowiska, nie za dobrze dla punktowego kąta Wisły. Świetnie, króciutko, piłkarze rzeszowskiej stali trochę za mocno, natomiast ten młodziutki Oliver Madej dośrodkowywał, piłka przeszła łukiem za polem karnym, opuszczając boisko. 58. minuta. Wiślacy ruszają na poszukiwanie bramki dającej prowadzenie. James Igbekeme, chyba do Kuziemki. Tak jest, ten był przez chwilę wolny, ale nie zdecydował się ruszyć do przodu Maciej Kuziemka. Jest młody, a obok niego biega i tak młodszy o 3 lata ten Oliver Madej. Fajnie to wygląda na tej lewej stronie z punktu widzenia zespołu rzeszowskiej stali, a teraz piłka przerzucona na lewe skrzydło w ofensywie wiślackiej, ale Marco Bożić tym razem oddał piłkę do tyłu. No to jeszcze raz patrzymy na tych młodziaków. Kuziemka do przodu, do ładne dośrodkowanie. Czy zamknie tę akcję Jordi Sanchez? Za wysoko dla Hiszpana ta piłka, ale będzie aut na wysokości pola karnego dla Białej Gwiazdy po prawej ręce bramkarza Waniwskija. Światosław macha lewą ręką, żeby tam ktoś podszedł bliżej do Juliusa Ertalera, ale ten i tak dostaje piłkę. Austriak obrócić się chciał, ale nie dali mu takiej szansy obrońcy. Jeszcze raz wybijając piłkę na aut. 1-1, przypomnę, za chwilę upłynie godzina gry w Rzeszowie. Lider tabeli Wisła Kraków w dużych opresjach po pierwszej połowie, przegrywając 0-1. Teraz wyrównała stan rywalizacji. No i ma przewagę, trzeba przyznać. Igbekeme ładnie się obrócił, świetnie do piłku ziemki tę piłkę puścił. Wydawało mi się świetny pomysł. O, tak bym to ujął, ale piłka za mocno zagrane uciekła za linię końcową. Wiślacy stracili szansę. Godzina gry 1-1. Przypomnę, Szymon Kądziołka w 25 minucie oszołomił, a właściwie cały zespół drużyny rzeszowskiej stali trzema podaniami. Zupełnie oszołomił obronę Wisły. No i gol padł, jak się okazało, jedyny w pierwszej połowie, ale ta druga pod dyktando Wiślaków, trzeba przyznać. Teraz Ertaler ładnie tam odnalazł Grujcicia. Stoper zwraca mu piłkę. Na prawej stronie biegający od pola karnego do pola karnego Giger do Kuziemki. Kuziemka przed pole karne. Trzech zawodników. Szansa dla Sancheza. Żajk Bekemes za pola karnego, choć w nieoczywistej sytuacji lepszą miał Jordi Sanchez, zdawało się, strzela nad poprzeczką. Natychmiast wystrzeliwuje tę piłkę bramkarz rzeszowskiej stali do przodu, chcąc obsłużyć tym podaniem Jonathana Juniora. Pomysł był niezły, ale dobrze tam Kutwa przypilnował brazylijskiego wysuniętego napastnika zespołu stali. A teraz Wiślacy próbują podobnej sztuczki, czyli prostopadłego podania przeszywającego dwie linie, ale też Światosław Weniewski wychodzi do 10 metra, no i ma bliżej, a piłka leci w jego stronę, bliżej niż Bożić. 1-1. Cały czas zacięta walka z obu stron. Nie cofają się ani o metr, ani jedni, ani drudzy. Będą dwie zmiany, natomiast trzy nawet w składzie zespołu rzeszowskiego. Trener Marek Zup taką pokerową zagrywkę nie pierwszy raz zresztą stosuje. Potrójna zmiana, numer 20 i 25. A więc wejdzie Filip Wolski, chyba Jakub Kucharski opuszcza boisko.
47,9, czyli teraz ten młodziutki Oliver Madej też kończy występ, w jego miejsce Kacper Masiak. I ta trzecia zmiana? No, chyba mi umknęła. Nie jestem w stanie wszystkiego tego zanotować tak szybko. Mam nadzieję, że będę mógł Państwu to wszystko dobrze za chwilę wytłumaczyć, co też się stało. Potrójna zmiana w każdym razie w zespole rzeszowskiej Stali na 30 pozostałych minut regulaminowego czasu gry. Ich Bekeme przyjął piłkę na twarz nieprzyjemnie, ale tylko się skrzywił i walczy dalej. A ruszają gracze Wisły Kraków, właśnie prowadzeni przez Nigeryjczyka, który nisko pochyla nad piłką. O, teraz zagrywał do Jordiego Sancheza. Udało się piłkę przechwycić Wiśle i jest na lewej stronie Lili Welt. Holender teraz zatrzymał tę akcję, ale chyba musiał to zrobić, bo tam rzeczywiście z przodu brakowało ogniw Wiślakom. Julius Erteler pięknie panuje nad piłką. Bardzo to sobie dobrze wykombinował. Teraz podanie celne do Bożicza. Bożicz teraz współpracujący z trzema partnerami w środkowej strefie boiska, ale to podanie od Federico Duarte, który wrócił na lewą stronę, już jest nieprecyzyjne i rozpoczną gracze rzeszowskiej Stali. Chyba szykuje się kolejna zmiana. Wydaje mi się, że Jakub Krzyżanowski wejdzie na boisko, więc będziemy mieli tą prawą stronę bardzo młodzieżową w zespole Wisły. Będzie Kuziemka i Krzyżanowski biegać. No i to chyba jest taka odpowiedź na ultramłodzieżowy skład drużyny Marka Zuba, drużyny miejscowej, bo tu rzeczywiście młodziaków cała mnóstwo i wszyscy dosyć zdolni, trzeba przyznać. Zuchwali dzisiaj bardzo, bardzo dzielnie z tą Wisłą pukającą do bram ekstraklasy sobie poczynają. Ruszają właśnie rzeszowianie, białe koszulki z tym ukośnym niebieskim pasem na piersiach. Teraz Wiślacy na własnej połowie zepchnięci czy przyczajeni, a zaraz będę mógł to Państwu wytłumaczyć, jaka to jest strategia czy konieczność. Dobrze Bożyć odbiera piłkę rywalom, ale tylko na chwilę. Jeszcze raz szansa dla zespołu rzeszowskiej Stali. Padają na murawę gracze i Wisły, i Polonii. No, i Stali Rzeszów, przepraszam, prawdę mówiąc, to wydawało mi się, że Kutwa padał na murawę, trochę pogubiwszy się po dryblingu rywala. Ten młody zmiennik to był chyba Filip Wolski, który tam zatańczył z obroną Wisły. No ale ostatecznie kończy się to szczęśliwie dla Wisły. Jest Krzyżanowski na boisko w miejsce Lelivelda, tak jak się spodziewałem. I chyba jeszcze jedna zmiana w składzie zespołu Białej Gwiazdy została przeprowadzona. Tak jest, Rafał Mikulec melduje się nam na boisku. Ten bardzo ultrapechowy z ubiegłego sezonu człowiek, który stracił tyle miesięcy na rehabilitację po fatalnym złamaniu nogi, ale zaliczył już naprawdę dobry występ, dobry powrót, pomógł Wiślakom w meczu ligowym, a teraz w bardzo trudnym momencie wchodzi, kiedy Białej Gwieździe idzie nietęgo. Świetny powrót właśnie Mikulca. On odzyskuje piłkę dla Białej Gwiazdy. Ustawiony w drugiej linii Rafał Mikulec, tym razem trochę nietypowo, bo przecież to nominalny obrońca, teraz gra na lewej stronie w drugiej linii. Mikulec z lewej, z prawej Kuziemka. Kuziemka liczył, że tutaj ominił łatwo Ksawerego Kukułka, ale to się nie udało. Teraz Wiślacy mają szansę. Dobra współpraca Duarte i Kuziemki. Wiślacy zyskują teren. Aut na połowie zespołu rzeszowskiej Stali. 1-1, przypomnę, 65. minuta. Najpierw gol Szymona Kądziołki dla gospodarza, a wyrównanie w 49. minucie Federico Duarte. Szybciej teraz grają Wiślacy, trzeba powiedzieć. Troszkę tak powiało takim chłodnym wietrzykiem, jakby to otrzeźwiło piłkarze Białej Gwiazdy. Frunie ta piłka. W międzyczasie, w przerwie, poważnie mocno zlane to boisko armatkami. Ta piłka ładnie się tu toczy, a właściwie sunie, jak mówią trenerzy po murawie, i to sprzyja takiej technicznej, szybkiej grze zespołu Wisły. Erteler i Kuziemka. No, oni teraz wymieniają piłkę. Kuziemka rusza do dryblingu. Ładny ten drybling, ale tylko
miał sekundę więcej czasu dzięki tym dryblingom Federico Duarte. Ertaler, cały czas jesteśmy pod bramką zespołu miejscowego, pod bramką Stali. Kapitalnie teraz Krzyżanowski chciał zagrać do Mikulca. No i niewiele brakowało, a ta kombinacja przyniosłaby sukces. Rafał Mikulec biega w ofensywie. Trochę to jest nietypowy widok, ale bardzo miły, po pierwsze dlatego, że ten człowiek biega jak taki młody źrebak spragniony galopady na łączce. No i przede wszystkim nie widać tutaj śladu po tej strasznej kontuzji, to świetnie, to cieszy. A w dodatku jeszcze ma szansę pobiegać w ofensywie. Krzyżanowski bardzo ładnie zgasił piłkę, teraz zagrał do Igbekeme do mocno atakowanego Juliusa Ertelera, a tam nacierał nań Ksawery Kukułka. Nie odpuszczają gospodarze, trzeba przyznać, że zespół Marka Zuba cały czas trzyma się dzielnie i nie spanikował po stracie tej bramki, choć był taki moment na początku drugiej odsłony, gdy wydawało się, że Wiślacy są w stanie każdy zespół pierwszoligowy zmieść w pył, ale to był tylko moment. Teraz szansa na kontrę dla miejscowych, musi tutaj walczyć i nie pomylić się. Nie myli się, Raul Giger. Giger opanował piłkę, zagrał do Kuziemki, Kuziemka do Ertelera. Teraz ładnie otwiera się nam lewa strona, ale nie dostrzegł Krzyżanowskiego Austriak. Dopiero z pośrednim ogniwem, czyli z Grujciciem, piłka do Krzyżanowskiego dociera. Krzyżanowski teraz miał być obsłużony przez Igbekeme jeszcze jednym podaniem, ale nie udało się. Piłka ucieka na aut boczny. Niezbyt precyzyjnie zagrał Nigeryjczyk. No ale jest tam Krzyżanowski, jest Mikulec. No nowo zbudowana ta lewa strona zespołu Białej Gwiazdy. Ciekawie to wygląda. Pomysł jest oryginalny, a jego skuteczność w grze będziemy badać właśnie tutaj w Rzeszowie. Zostało 20 parę minut, 22, 23 do zakończenia tego spotkania. 1-1 w meczu, który miał być lekki, łatwy i przyjemny dla Wisły, a może właściwie ci, którzy znają się na futbolu, wiedzą, że taki młody zespół jak drużyna Rzeszowskiej Stali, bez presji grający, może być bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem dla faworyzowanych Wiślaków. Teraz pomyłka Wisły, musi wracać do własnego pola karnego i wraca skutecznie Raul Giger. Zrobił co trzeba, głową zagrał do Patryka Letkiewicza, nie dotknęli piłki rywale, ani ten wysoki, rosły, wprowadzony Jakub Kaczówka. To też młodziak, to też zawodnik, który metryką zalicza się do, powiedziałbym, juniorów starszych, ale patrzmy, Kuziemka, ładny dribbling, ale uderzenie obok słupka, krótki dribbling, jak zawsze strzelał spod kolana, lewą nogą tym razem, no ale nie tak soczyście, nie tak czysto trafił w piłkę i nie musiał interweniować bramkarz Rzeszowskiej Stali. 69 minuta, czas mija. Remis to oczywiście żaden powód do chwały dla liderów Ekstraklasy, ale oni seryjnie remisują. Przypomnę, ulubiony wynik zespołu Wisły w tej rundzie rewanżowej. Był remis z Puszczą Niepołomice, był z Ruchem Chorzów, był z Polonią Bytom. Trzy ostatnie spotkania, tak zakończone. Gospodarze spotkania natomiast, czyli Rzeszowska Stal, no z trzema porażkami z rzędu, więc oni ten punkcik na pewno sobie szanują i na pewno cenią, zwłaszcza, że to ewentualnie zdobyte na liderze, a może uda się coś więcej. To pewnie oni tak sobie to wszystko układają w głowach. Kuziemka ładnie przejął piłkę, dobrze się obrócił. Ertaler wrzuca piłkę w pole karne, no ale trafił niestety prosto w Kuziemkę. Nie będzie z tej akcji nic, przeprasza Austriak. No ale to Kuziemka tak naprawdę popsuł mu szyki, bo najpierw piłkę ładnie opanował, zagrał do Ertalera, ale potem zupełnie nieopatrznie wszedł na linię tego podania. Jordi Sanchez, och, teraz wyłuskał piłkę. Jordi Duarte, gol! Pomyłka gospodarzy wykorzystana bezlitośnie przez Wisłę. Nie szło tymi koronkowymi podaniami, no to udało się odzyskać piłkę przed polem karnym. Jordi Sanchez swoją siłą wywalczył piłkę w polu karnym, gdy odegrał do Federico Duarte. Mówiłem, że słucha go dziś piłka, że ma dziś taki dobry dzień, dobry timing.
dobry może biorytm. A on strzela bramkę na 2-1 w 70 minucie i Wisła już nie przegrywa, już nie remisuje. Jordi Sanchez strzela gola. Federico Duarte strzela gola dzięki temu w 70 minucie. Jest już 2-1 dla Białej Gwiazdy. No i nastroje w obozie wiślackim dużo lepsze. Teraz znów słychać kibiców krakowskiej drużyny, którzy, jak mówiłem, w sile około 1000 gardeł stawili się w Rzeszowie. Federico Duarte wyściskany przez partnerów, no a Wisła po tej złej, nieudanej, momentami fatalnej pierwszej połowie odzyskała rezon. Teraz także prowadzenie, to chyba ważniejsze nawet niż rezon, jest 2-1 dla Białej Gwiazdy. Co to oznacza w tabeli? No mówiłem przed meczem. Gdyby Wiśle udało się to wygrać, to jeszcze nie będzie matematycznym ekstraklasowiczem. To będzie koperta z zaproszeniem do ekstraklasy z zastrzeżeniem proszę otworzyć w piątek po zdobyciu choćby punkciku w meczu z Chrobrym Głogów. No ale tak naprawdę Wisła od dłuższego czasu właściwie jest już kreowana na zespół ekstraklasowy, choć trzeba to uczciwie powiedzieć, nie zawsze na ekstraklasowym poziomie gra, ale o to się na razie nie martwię. Już tyle było prób szturmowania bram ekstraklasy, że teraz cieszyć się trzeba, że Wisła wreszcie wygrywa na wyjeździe. Prowadzi na wyjeździe, bo jeszcze przecież nie wygrała, ale ostatnie zwycięstwo na wyjeździe to jest listopad, to jest mecz z Chrobrym Głogów, więc jeśli dziś udałoby się to zrobić, no to trzeba by Wiślaków chwalić, że wreszcie te złe statystyki przełamuje. 73. minuta. Wisła prowadzi w Rzeszowie ze Stalą 2-1. Faulowany Julius Erthaler, kogo mamy jeszcze w rezerwie, poza Kuziemką i Krzyżanowskim oraz Mikulcem, którzy weszli na boisko. Nikaj, Omić, Karbo, Kolej. No, szansa dla Omicia i Nikaja może się pojawić, bo to ofensywni gracze. Ale na razie patrzmy na boisko. Patryk Letkiewicz lewą nogą daleko wysyła piłkę do przodu. Za daleko, żeby mógł pognać za nią będący teraz lewoskrzydłowym Rafał Mikulec. Ruszają gospodarze. Teraz Łysiak z Jabłońskim. Piłka na lewą stronę już do Ksawerego Kukułki. Kukułka i Kuziemka. Dwaj bardzo młodzi gracze w pojedynku. Walczy teraz o piłkę. Ale bezskutecznie Raul Giger tylko wybił piłkę na aut. Wydawało mu się, że utrzyma piłkę, że rozpocznie kontrakcję zespołu Białej Gwiazdy. Ale bardzo dzielnie Ksawery Kukułka stanął mu na drodze. To też młodzieniec, niespełna 20-letni. Dobrze, teraz Federico Duarte tę zabawę gospodarzy z Wiślakami przerwał. Obił piłkę o nogę któregoś z graczy rzeszowskiej Stali, wywalczył aut, no i rozpoczną Wiślacy na własnej połowie. Teraz już trochę mniej pospiesznie grają, już trochę bardziej rozważnie, jakby świadomi tego, że są w stanie długo utrzymywać się przy piłce, że mając wreszcie prowadzenie 2-1 są w stanie tutaj dopatrzyć się kolejnego błędu, bo przecież ten drugi gol dla Wisły, no to właśnie wyłuskana piłka, nie jakaś akcja koronkowa, tylko zdobyta piłka na 30 metrze, dwa momentalnie zagrane podania i był gol. To jest metoda przecież dosyć prosta do opowiedzenia, a nie zawsze łatwa do wykonania. Wisła prowadzi 2-1, kwadrans do końca. Teraz pod własną bramką Marcin Kaczor próbuje popchnąć piłkę do przodu, ale tutaj jest Kuziemka, jest też dobrze ustawiony Kutwa, ale niezbyt precyzyjne te podania, dopiero Grujcić potężnym wykopem obsługuje Jordiego Sancheza. Sanchez znowu się przewraca i znowu mam wrażenie, że dodaje od siebie trochę przy być może faulu, ale po co się przewraca, zamiast walczyć do końca, póki jeszcze nie brzmi sędziowski gwizdek. Chyba też ma coś do powiedzenia Ładzisławowi Krasowskiemu, który tam toczy z nim walkę bark w bark. No ale
człowiek o takiej posturze jak Jordi Sanchez powinien walczyć do końca, nie kłaść się na ziemi, nie słysząc, póki nie słyszy gwizdka przypadkiem, przynajmniej. Kwadrans do końca. Wisła prowadzi w Rzeszowie z Elą 2-1 i to jest doskonała informacja, bo przecież do przerwy było 0-1, jak w pamiętnej powieści Adama Bagdaja. No ale wyszli z opresji Wiślacy i na razie dobrze to się wszystko układa. James Igbekeme bardzo ładnie, jak zawsze, przyjął piłkę, obrócił się, zagrał na lewo. Tu jest Duarte do wchodzącego w pole karne Rafała Mikulsa. Tym razem się nie udało. Szykuje się kontratak zespołu miejscowego, ale bardzo czujny jest tutaj na prawej stronie wiślackiego obronu, bloku obronnego Raul Giger. Przeciął podanie, odciął od tej piłki Saifa Darwisza i, bo to ten trzeci zmiennik, jego nie wymieniłem, zdaje się, Darwisz na prawej stronie, na lewej stronie z ataku zespołu rzeszowskiej Stali. 77 minuta. Wisła prowadzi 2-1. Wisła odzyskała rytm i chyba pewność siebie. Ładnie teraz Jordi Sanchez zagrał z Duarte. Atakowany tam wściekle przez dwóch graczy. Znowu ma pretensje do sędziego, że nie było gwizdka. I znów ja mam pretensje do Sancheza, że ma pretensje, nim zabrzmi gwizdek. Po gwizdku mógłby sobie tam opowiadać coś, a dopóki nie ma gwizdka, trzeba walczyć, panie Jordi. Senior Jordi. Tak by to trzeba było powiedzieć. Maciej Kuziemka, bardzo świetne podanie do Duarte, wychodzi z bramki jednak Waniewski i jest szybszy od Portugalczyka w polu karnym, ale te moje obserwacje z rozgrzewki się potwierdzają naprawdę. Federico Duarte ma dziś ciąg na piłkę albo ma jakieś ciche porozumienie z piłką, no bo i ten pierwszy i ten drugi gol to są akcje, przy których Portugalczyk miał spory udział. W drugim przypadku tego gola po prostu strzelił. Jeszcze jedna zmiana w składzie zespołu miejscowego. Za Darwina Jabłońskiego. Któż to na boisku się nam melduje? Kibice Wisły już śpiewają o powrocie Wisełki w szeregi Ekstraklasy. Śpiewają tak od tygodni i mają do tego prawo. To przecież lider tabeli. Na boisku zameldował nam się Filip Wolski. To ta informacja kończąca wątek zmiennika. No a my teraz podążamy za akcją Białej Gwiazdy do przodu. Rafał Mikulec i Jakub Krzyżanowski. Krzyżanowski teraz z faulem w ataku. 79 minuta spotkania w Rzeszowie. Już czarne niebo nad stadionem. Już te Jupitery świetnie wydobywają barwy i zielonego boiska, i czerwonych kostiumów Wiślaków, i tych biało-niebieskich gospodarzy. Ładnie to wszystko wygląda. Prawdziwie już taki letni wieczór, choć to dopiero początek maja, ale pierwszy taki chyba wieczór z piłkarską pierwszą ligą właśnie w takich termalnych warunkach, bardzo przyjemnych do oglądania, chyba także do gry. Rafał Mikulec walczy teraz o odzyskanie piłki, którą Wiślacy stracili na środku boiska. Ruszają gospodarze. Na lewej stronie Ksawery Kukułka. Świetne raz jeszcze przejęcie piłki przez Gigera. Doskonałe podanie na lewą stronę. Jordi Sanchez wejdzie w pole karne. Jordi, uderzenie! Ależ niewiele brakowało. No byłaby piękna, piękna akcja i świetny gol. Kapitalne zagranie od Rafała Mikulca. Świetnie przyjęte przez Jordiego Sancheza. Dobrze się obrócił Hiszpan i wypalił tam w ten górny róg, minimalnie przestrzelając. Ale byłaby taka fajera na 3-1 dla zespołu Wisły. Pięknie, pięknie to wyglądało, ale cały czas jest szansa na tę trzecią bramkę, bo Wiślacy podkręcili tempo. Rusza do przodu Jakub Krzyżanowski. Ten dribbling ma świetny. Zagrał do Duarte. Narożnik pola karnego. Duarte, jeden zwód, drugi dośrodkowanie. Ratują się wybiciem na rzut rożny. Nie, jeszcze tę piłkę pochwyci Maciek Kuziemka. Kuziemka z prawej strony. Kapitalny zwód. Też po... No ale
chyba zabrakło mu terenu na drugi dribbling. Wydawało mi się, że po tym pierwszym już mógł dośrodkowywać. Jeszcze jedna zmiana w zespole Wisły, chyba Mark Carbo, jeśli dobrze rozpoznaje sylwetkę po drugiej stronie stadionu, tak jest. On zmieni grającego na jego pozycji Jamesa Igbekeme, defensywny pomocnik z Nigerii. Świetnie wypełniał swoją rolę w tych najtrudniejszych chwilach Wisły w pierwszej połowie. Hiszpan Mark Carbo zajmuje jego pozycję na 10 końcowych minut. Jeśli chodzi o regulaminów czas gry, Wisła prowadzi w Rzeszowie 2-1. Do przerwy 0-1 po bramce Szymona Kądziołki. Po pauzie gole zdobyte przez Duarte i Wisła i wychodzi z opresji, można powiedzieć, w tym dzisiejszym spotkaniu. Doprawdy źle to wyglądało po pierwszej połowie przegranej przez Wisłę i źle rozegranej przede wszystkim przez Wisłę. Dwie bramki Federico Duarte. Jakaż to satysfakcja dla mnie, że ja tak mu wróżyłem po rozgrzewce, że jest dziś w gazie, że ma dziś szczęście. 82. minuta już na zegarze. Nie spieszą się teraz Wiślacy. Z autu rzucać będzie piłkę Raul Giger. To już prawie linia pola karnego. Po lewej ręce Światosława Beniwskija. Teraz Wiślacy trochę celebrują ten moment. Wymienił sobie piłkę Raul Giger. Wreszcie rzuca ją do Federico Duarte. Portugalczyk zatrzymał piłkę stopą w narożniku. Próbował coś wykombinować, coś z niczego, bo tam właściwie taki koźruk się zagnał sam. No ale pressing Wiślaków stwarza problemy także dla bardzo dobrego technicznie Saifa Darwisza. Kolejny aut dla Białej Gwiazdy. Mijają minuty. Wiślacy myślą chyba o strzeleniu tej trzeciej bramki dającej pieczęć na zwycięstwie, ale nie wszystkimi siłami atakując. Rozsądnie trzymając piłkę w swoim posiadaniu. O tak bym to ujął. Ertaler dobrze do Kuziemki. Kuziemka jeszcze lepiej do wprowadzonego w drugiej połowie Mikulca. Mikulec, dribbling, Mikulec raz, Mikulec dwa. Jordi Sanchez nie ma z czego strzelić. Duarte, jeszcze jeden dribbling. O, bardzo, bardzo dużo było tych dribblingów wiślackich, a mało miejsca i ostatecznie Wiślacy tracą i piłkę, i szansę na oddanie nawet strzału. Nawet tego nie było. Trochę się zakiwali w tym polu karnym Wiślacy, choć wyglądało to efekt i popis dribblingowy Kuziemki i dobry w miejscu taka seria fint w wykonaniu Federico Duarte. Nie uderzył też ostatecznie Jordi Sanchez. Wisła 2, Stal Rzeszów 1. 84. minuta. W Rzeszowie liderzy mają szansę wreszcie wygrać. No a gospodarze przed widmem czwartej z rzędu porażki. Jordi Sanchez wchodzi w pole karne rzeszowian. Jordi Sanchez, lewa strona. Jordi Sanchez, strzelaj chłopie, dlaczego tego nie zamknąłeś uderzeniem? Teraz już nie ma czasu. Kuziemka do Sancheza. Sanchez raz jeszcze naciera z lewej strony. W pole karne próbował tam Carbo. To nie jest jego specjalność. Jego specjalité de la maison to jest raczej walka o piłkę. No, a teraz zamiast gola mamy dwóch Wiślaków leżących w polu karnym zespołu Stali Rzeszów. No, zwłaszcza martwię się o Rafała Mikulca, ale sędzia pokazuje, że nic złego się nie stało, że nie trzeba pomocy medycznej. Mikulec przysiadł, Jordi Sanchez przysiadł. Trochę grozą powiało, kiedy zobaczyłem, że siada na murawie Rafał Mikulec po tym ostrym starciu, ale na szczęście pierwsza diagnoza pana sędziego jest trafna. Mikulec już na nogach odchodzi na własną pozycję, a kończy występ Jordi Sanchez. Schodzi z murawy, walczył dzisiaj, ale ja bym mu tam szóstki za ten występ nie dał, choć on dał z siebie bardzo, bardzo dużo. Omić w miejsce Jordiego Sancheza na końcowych 5, może 6 minut. Kibice Wisły już tam churalnie śpiewają, przebijając się mimo liczebnej przewagi kibiców gospodarzy ze swoim śpiewem, ale teraz groźnie przebili się w pole karne rzeszowianie, w pole karne Wisły. Saif Darwisz traci piłkę, Kuziemka kapitalnie teraz wychodzi. O, jest faulowany bez wątpienia. Troszkę
troszkę się podstawił pod ten faul, ale wykorzystał przestrzeń i pozycję. No i bez kartkowych konsekwencji, ale piłka należy się Wiśle. 86. minuta. Dwie bramki Wisły w drugiej połowie. No to oczywiście jest zupełnie inna historia niż to, co zdarzało się w pierwszej odsłonie. Trzeba przyznać, że Wisła w drugiej połowie i Wisła ta z pierwszej to zupełnie inne zespoły. Jakby Białą Gwiazdę ktoś podłączył do prądu. Dwie bramki Federico Duarte w 49 i 70 minucie. No a może by udało się skompletować hat-tricka Portugalczykowi? Jest teraz tym najbardziej wysuniętym graczem zespołu Wisły. Obok Erwina Omicia biegającym w ataku i polującym na ewentualną niedokładność w rozegraniu piłki przez drużynę gospodarzy. Duarte raz, Duarte dwa, no to do trzech razy sztuka, panie Federico. Patrzymy na występ Wisły i na ten bliski już trzypunktowy zysk, który, raz jeszcze powtórzę, nie da formalnie awansu do Ekstraklasy, ale to już będzie prawie, bo to zostanie 9 punktów przewagi nad trzecią w tabeli wieczystą na 3 kolejki przed końcem. Przy remisowym stosunku, bilansie spotkań pomiędzy tymi dwoma krakowskimi drużynami, dużo, dużo lepszej różnicy bramek Wiślaków. No więc tak to by wyglądało. Szansa dla Duarte. Mówiłem, że on będzie miał okazję. Duarte, pole karne, Duarte, czemu kiwał? Jeszcze chciał raz nawinąć na zwód obrońcę zespołu rzeszowskiej Stali. No i przepadła okazja, mógł uderzać od razu, już był na 10 metrze. Wydawało się, że to uczyni, ale interwencja Władysława Krasuckiego była skuteczna. No i jesteśmy pod bramką Wisły, teraz trzeba bronić tego prowadzenia. Uderzenie, niebezpiecznie ta piłka świszcząc, wydawało mi się, przelatywała przed bramkarzem Białej Gwiazdy. No te marzenia o Ekstraklasie naprawdę już są uchwycone prawie. 2-1 bowiem Wisła prowadzi w Rzeszowie ze Stalą, choć do przerwy było 0-1. Choć do przerwy Wisła była blada i jakaś niepodłączona do prądu. Ale Federico Duarte raz i drugi raz trafił. Najpierw w 49 minucie po takim zmasowanym doskoku pressingowym, który trwał od pierwszego gwizdka rozpoczynającego drugą połowę. A potem wykorzystał świetne wyłuskanie piłki przez Jordiego Sancheza i zamknął akcję strzałem do siatki z 8 metrów. 88 minuta. Jeśli Wisła wygra dziś, to formalnie szampanów jeszcze nie otworzy, ale będzie miała 9 punktów przewagi nad trzecią w tej chwili w tabeli wieczystą na 3 kolejki przed końcem. Lepszą o wiele różnicę bramek. Równy bezpośredni bilans. No długo by tłumaczyć. Krótko mówiąc, Wisła wróci do Krakowa, jeśli wygra, z kopertą, w której jest zaproszenie do Ekstraklasy z adnotacją: otwieramy w piątek w meczu z Chrobrym Głogów. Tak może być za 120 sekund. Wisła prowadzi w Rzeszowie 2-1. No trzeba jeszcze dograć ten mecz, nie traciwszy gola. Duarte przyjmuje piłkę na pierś, pokazuje, że był faulowany. Sędzia nie reaguje, świetnie natomiast reaguje Mikulec, dobrze się ustawiając. Podanie od Krzyżanowskiego, Mark Carbo do Omicia, Omić do Duarte, no i podcinka tylko. Chciał technicznie jakąś maestrię pokazać Portugalczyk, bo dwie bramki już strzelił. To teraz chciał czegoś innego. No i daje się poznać rzeszowska Stal od strony kontry. Zaprosili do tej kontry Wiślacy. Rzeszowian, szansa dla gospodarzy. Świetna w obronie interwencja Grujcicia z pomocą Letkiewicza. No i opanowana sytuacja. Tylko rzut rożny dla zespołu miejscowego, bo naprawdę, mówię tylko, bo naprawdę wyglądało to groźnie. Wiślacy stracili piłkę w środkowej strefie boiska. No i w tej 90 minucie niewiele brakowało, a rzeszowianie wyrównaliby stan meczu. A teraz mają jeszcze rzut rożny do dyspozycji. Cały zespół Wisły prawie we własnym polu karnym, tylko Duarte i Kuziemka kilka kroków przed linią 16 metra.
No i teraz trochę nerwowości w szeregach Wiślaków. Tam dwaj wysocy gracze zespołu miejscowego, ale dobrze do tej główki skoczył tam chyba Duarte nawet, wspierając swoich obrońców. Musi Letkiewicz taką bezpańską piłkę, nurkując w polu karnym, opanować. Zepsuła się trochę fryzura Gigerowi, bo to gracz długowłosy z takim kucykiem zawiniętym misternie nad głową, ale ostatecznie jednak z fryzurą Giger się uporał, a z jakimś lekkim urazem Letkiewicz także. Piłka z rzutu sędziowskiego oddana bramkarzowi Białej Gwiazdy. Ile to doliczonych minut? Chyba 3 dostrzegłem. No to jeszcze 180 sekund grać będziemy na rzeszowskim stadionie, miejskim stadionie, gdzie Wisła prowadzi 2-1 z zespołem Stali, a jeśli wygra, no to oczywiście te bramy Ekstraklasy będą już szeroko otwarte. Erteler świetnie przyjął piłkę, obrócił się, ruszył do przodu, jest faulowany, pada na murawę. Mam nadzieję, że nic groźnego, bo to było niebezpieczne starcie, ale chyba po prostu na zyskanie kilku sekund Austriak jeszcze moment poleży, a potem będzie można odliczyć kilkadziesiąt już ledwie sekund do końcowego gwizdka sędziego pana Tomasza Marciniaka. Już się podniósł Erteler, choć z trudem oddycha, oparł dłonie o kolana. Mark Carbo tymczasem posyła piłkę na lewą stronę do Duarte. Duarte z Krzyżanowskim. Krzyżanowski do środka, do Mikulca. Mikulec, Krzyżanowski, trójkącik taki szybko rozegrany jak na treningu, jak na takiej zabawie w grę na jeden kontakt. Tymczasem Erteler taką podniebną piłkę zaproponował Maciejowi Kuziemce. Ten nie miał szans, by zdążyć do tej piłki. Ambitni gospodarze jeszcze porwali tę piłkę. Jeszcze próbują coś wykombinować w ostatnich sekundach trzeciej doliczonej minuty. No ale chyba jest zbyt doświadczonym zespołem Wisła, by tutaj dać sobie wyrwać to ciężko wywalczone zwycięstwo. Jeśli to będzie zwycięstwo, to będzie ciężko wywalczone. Brzydko tam zaatakowany Giger nie widział, Grujcic nie widział tego chyba sędzia. A może widział, tylko pokazuje: wstawaj chłopie, nic tam nie było. No nie wiem. Końcówka tej trzeciej doliczonej minuty w Rzeszowie. Wiślacy nie wrzucają piłki od razu. Nie czyni tego Giger. Jeszcze podszedł trzy kroki. Jeszcze zapytał sędziego, czy z tego miejsca. Cały ten ceremoniał na odliczenie kilku sekund. Teraz wrzutka z autu. Duarte do narożnej chorągiewki. Tak jakby to był finał Mistrzostw Świata, a to tylko mecz z jedną z najmłodszych drużyn pierwszej ligi. Duarte chyba naciągnął rywala na faul, bo też rzeczywiście był tam popychany i nie, to nie faul, to aut dla Białej Gwiazdy, jednak faulu tam nie było. Raz jeszcze Kuziemka, gramy daleko od własnej bramki, takie hasło. Rafał Mikulec próbuje powstrzymywać rodzącą się być może ostatnią kontrakcję zespołu miejscowego. Dobrze, Kutwa też przecina tę akcję, a Wisła podnosi ręce do góry. Cała jedenastka graczy jakby zdobyli Mistrzostwo Świata, bo to prawie jest Ekstraklasa. Prawie czyni niby wielką różnicę, ale to jest już naprawdę prawie pieczęć na ekstraklasowym awansie. Wyszli z opresji dzisiaj Wiślacy, przegrywali 0-1 do przerwy, wygrali 2-1 po dwóch golach Duarte. No i w tej drugiej połowie byli zespołem, który przypominał ekstraklasowicza. Brawo Biała Gwiazda za drugą połowę, brawo dla bardzo młodej drużyny rzeszowskiej Stali za dzielną postawę, choć przyszło dzisiaj przegrać. Wisła Kraków wygrywa w Rzeszowie ze Stalą 2-1. Za tydzień witamy w Ekstraklasie. Tak chyba mogę powiedzieć, bo mecz z Chrobrym Głogów to będzie prawdziwa feta. A zatem do zobaczenia, do usłyszenia w piątek. www.radiokraków.pl